zdanie jak Borek z farsą. Krążę na okrągło, jestem jak Borek z farsą. A ja krążę na okrągło, jestem jak Borek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję.

0: wszyscy patrzą non stop. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

wiesz? On by chciał wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, wiejska zagroda oraz Pan Mięsko.
1: Kolejny poniedziałek, kolejny tydzień. Zacznijmy go od najświeższych informacji pogodowych, które niestety nie są aż tak pozytywne. Dzisiaj zobaczymy maksymalnie 15 kresek na termometrach. Do tego przez praktycznie cały dzień będzie pochmurnie szaro-buro. No i musimy się też liczyć z dość silnym wiatrem i przelotnymi opadami deszczu. Pamiętajcie, by ubrać się cieplej.
0: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, wiejska zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Jest 6, Paulina Horbatowska, zapraszam na newsy Eski 2. Jedna Rosja wygrywa wybory do rosyjskiej Dumy. Według częściowych wyników partia Władimira Putina zdobyła ponad 57% głosów. Do Dumy mają wejść także 4 ugrupowania lojalne wobec Kremla. Żadna partia opozycyjna nie została dopuszczona do wyborów. Ukradli biżuterię wartą blisko 600 tysięcy złotych. Małopolscy policjanci zatrzymali sprawców włamania do jubilera w Limanowej. Do kradzieży doszło w piątek w jednej z galerii handlowych. Złodzieje wpadli wczoraj w wynajmowanym apartamencie w centrum Krakowa, mówi Bartosz Izdebski z małopolskiej policji.
3: Zatrzymano 39-latka, który bezpośrednio ukradł tę biżuterię, ale też dwóch 20-latków oraz 26-latkę. Wszyscy są mieszkańcami powiatu nowosądeckiego. Policjanci zabezpieczyli kilkadziesiąt tysięcy złotych, a także część wyrobów złotniczych i niewielką ilość narkotyków, których osoby próbowały się pozbyć.
2: Policja zapowiada skierowanie wniosków o tymczasowe aresztowanie dla podejrzanych. Mike Perkins odwiedził Bełchatów. Brytyjski rysownik, znany z komiksów o Batmanie i Kapitanie Ameryce, spotkał się z mieszkańcami.
4: Dla mnie to większe wydarzenie, dlatego że jako dziecko już wychowywałam się na komiksach, głównie Marvela, ale nie ukrywam, że uniwersum DC też gdzieś tam się przewijało. Także bardzo się cieszę.
5: Otrzymałam rysunek Batmana od Mike'a Perkinsa za to, że dałem mu mój własny rysunek Spidermana. Bardzo jestem zadowolony z tego.
2: Mike Perkins był gościem specjalnym Festiwalu Sztuki Jabłka.
6: SK2 Sport.
2: Zwycięstwa Lecha i Legii w Ekstraklasie. Lech przegrywał z Radomiakiem już od 16 sekundy, ale wygrał aż 5-1. Legia pokonała w Białymstoku Jagiellonię 3-1. To pierwsza wygrana wojskowych z tym rywalem od prawie 4 lat. W pozostałych niedzielnych meczach Pogoń 2-1 wygrała z Piastem, a Wisła Płock 2-0 z Zagłębiem Lubin. Atletico Madryt pokonało u siebie Real 2-1. Królewscy nie mogli pogodzić się z porażką. Trener José Mourinho przyszedł na konferencję z kartkami ze zdjęciami, które jego zdaniem pokazywały brutalne faule, za które dwóch piłkarzy Atletico powinno zostać wyrzuconych z boiska.
7: No i mamy 2 minuty po godzinie 6. Poczekajcie, bo który to jest jej mikrofon? Ten?
8: Bingo. Dobrze.
7: Jest, udało się. No to co, nie pozostaje nam nic innego, jak tylko przywitać Państwa bardzo miło i serdecznie.
8: Ten zimny poniedziałek.
7: Jaki zimny, zobacz.
8: Deszczowy, proszę.
7: Ja się dzisiaj zastanawiałem, co na siebie założyć. I w zasadzie pomyślałem sobie nic. No właśnie. Ale jednak założyłem koszulkę z krótkim rękawkiem. Będzie ciepło, moi drodzy, i my się o to postaramy.
6: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
7: Antonina van Dessel, dobrze powiedziałem?
8: Bardzo pięknie, tak jest,
7: no
8: poniedziałek,
7: i
8: bingo, jesteś super rano, poniedziałek, taki świeży, fresh.
7: 2 tygodnie i się nauczyłem, widzicie, a fresh, bo to wiesz co, to jest ten, antyperspirant się nazywa. Dobrze, lecimy, Agnieszka Chylińska już teraz.

0: Заскакуємо ще, а ку-ку, а я зараз ти.
1: Що ви так кричите, аж мені заткало.
2: Ну, аж ти заскочило.
0: Але то ми, наше було а ку-ку і ти що?
2: А я ж не повторю того другий раз.
0: Зараз ти.
1: Кукуруку.
0: Кукуруку, добре. Добре, троя сядай. 9 минут по 6. Czuły dzień dobry się z państwem w poniedziałek 21 września. Najpiękniejszy dzień tygodnia uważamy za rozpoczęty.
2: Ależ kłamiesz, mój drogi. Ściemniać będziemy dopiero po godzinie 7.
0: Tak, będzie coś nowego. Będziemy dzisiaj ściemniać w poranku.
2: Ale myślcie, nie mogę doczekać, żeby was wszystkich w trąbę zrobić.
0: Tak, ale na sam pierw, jak to mówił klasyk, najpierw trzeba podać numer telefonu 726-826-826 i zachęcić do jakby nagrywania głosówek na naszym radiowym Messengerze, bo zawsze mamy do was jakieś pytanie z rana. Dzisiaj sobie wymyśliliśmy takie trochę abstrakcyjne.
2: Znaczy abstrakcyjne, nie abstrakcyjne. Wczoraj oglądałem po raz 6475. Nie Dr. Quinn, nie, choć też lubię.
0: Klan.
2: Nie, też, a choć też lubię. Nie lubię poniedziałku, jest taki film polski.
0: Już się nastawiałeś na dzisiaj.
2: Nastawiałem się na dzisiaj, okay. Trzeba było sobie obejrzeć i przypomnieć klasykę polskiego kina. Tak się zastanawiałem, kiedyś to mieli tytuły, nie? Kiedyś to wymyślali fajne tytuły, teraz tu już nie ma tytułów. Kiedyś były czasy, teraz nie ma czasów. No to co, idźmy w tym w takim razie. Dzisiaj mamy poniedziałek. Nie lubimy poniedziałku, ja przynajmniej. A może jakiś inny tytuł, który by opisywał poniedziałek? Zapraszamy.
0: Macie jakiś już tak na bieżąco?
1: Gdyby, to my czekamy.
2: No nie, gdyby poniedziałek miał mieć tytuł, to jaki to by był?
0: No, a w sensie chcesz nazwać poniedziałek tytułem filmu?
2: Tak.
0: Tak?
2: No.
0: No dobrze. No, ja nie wiem, nic mi na razie do głowy nie przychodzi.
2: Obgryzłem teraz skórkę, u mnie to będzie Rambo pierwsza krew. O.
0: Rambo pierwsza krew w poniedziałek. Dobrze.
1: A ja mam. Ja bym dała Lubię wracać tam, gdzie byłam.
0: W poniedziałek, w poniedziałek, dobrze. Ale to jest tytuł piosenki, wiesz?
1: Może być też film.
2: Piosenka, film, to za różnica, prawda? Ważne, dobra. Że sztuka, nie?
0: Gdyby poniedziałek miał być tytułem, tak powiedzmy, jaki to byłby tytuł? Dajcie znać. SK2.
2: Czyli rozszerzamy, tak?
0: No jak już padło, to jak będzie.
2: 726-826-826 albo Messenger. Zapraszamy do głosóweczek. Możecie pisać, SMS-y wysyłać, a możecie się chyba też do nas dodzwonić. Tak mi się wydaje.
0: Już odblokowałem w tym momencie.
1: Bo
0: jak mówiłeś numer, to zapomniałem, ale jak już skończyłeś, to już odblokowane było.

0: To były dwa super chłopaki, takie same jak tutaj w studiu, Kuba i Kuba. Gniela, to widzicie jaka jestem z rana, wazelina?
1: No, trochę za dużo, troszkę.
0: Tłumacz to.
1: Tłumacz. Czekaj, poczekamy na taki utwór, żebyśmy my ci wazelinowali.
2: Ja jestem naiwny, nie, ale nie aż tak. No dobra, niech będzie.
1: 18. Dziękujemy, dziękujemy Antoninko. 18 minut po 6 w Radiu SK 2. Dzisiaj o tym, jakby poniedziałek mógłby być tytuł filmu,
2: serialu, piosenki, czymkolwiek.
1: Czego, książki, no. Czego chcecie. To jaki to byłby tytuł? Z nami już Agata. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Wstałaś, usłyszałaś w radiu, co powiedzieliśmy i od razu co pomyślałaś, Agatka?
3: Ja pomyślałam od razu Harry Potter i Więzień Poniedziałku.
1: Proszę,
3: tak mi się to kojarzy.
1: Proszę bardzo. Ale to jest happy end tam, bo on z tego więzienia ucieka. Tego poniedziałku.
3: Tak, ale sam już tytuł mówi za siebie, że Więzień Poniedziałku. No to już
0: ale
3: tak
0: poniedziałek
3: jesteśmy
0: się kiedyś
3: po
0: skończy, Agata. Także będzie wtorek.
3: I to jest właśnie pozytywna rzecz.
1: I mamy różdżkę, zaczarujemy ten poniedziałek, nie?
0: Kto ma, ten ma.
2: O, proszę bardzo. Nie ujmuj sobie tak bardzo. Posłuchaj, Agatko, no dobra, ale to wiesz o tym, że jak ty zaczynasz tydzień od Harry'ego Pottera, to ten tydzień, wiesz, magicznie się może skończyć.
3: No. A różnie się może skończyć, oczywiście, no to tam nie, do poniedziałku daleko.
2: Można zawsze coś wyczarować jeszcze na weekend.
1: Właśnie,
2: prawda?
1: Już, hokus pokus czary mary, już szwagier stoi pod furtką.
2: Nie o to się chodzi. Agatko, fajnie, że jesteś z nami, prezenciki lecą do ciebie. Pytanie do wszystkich innych słuchaczy, gdyby poniedziałek miał mieć tytuł książki z filmu, z serialu, czegokolwiek, to jaki to byłby tytuł? Dajcie znać 7268268826 albo...
1: Messenger.
2: Messenger.
0: Tam też czekamy. SK2.

0: chyba wzywam się akwarium, bo jak ja to lubię!
1: To też a propos tych filmów, jeśli byście chcieli zatytułować poniedziałek tytułem jakiegoś filmu, serialu, piosenki, proszę, zapraszamy, będziemy jeszcze do tego wracać. 25 minut po 6, ale teraz trzeba zaśpiewać. Heizer!
2: Heizer się żenił! Heizer!
3: Już się ożenił!
1: No, tak Filip! Filip, tak młody, młody, znaczy nie taki młody, bo ma po 40
3: lat, 41. Ale ma młodą żonę.
0: Nie wypominaj mi wieku. Jesteśmy z jednego
1: roku. Nie, poczekaj, stop, tak. Uspokójmy się. Jesteś młodszy od Heizera.
0: Nie.
1: Tak.
0: Nie.
1: Z jednego?
0: Ten sam rocznik.
1: Ale to jest, a ty jeszcze z początku roku jesteś starszy od Heizera. Jesteś staruchu.
0: Nie taki już młody, tak czy inaczej.
3: Heizer jak Heizer, ale ta jego wybranka to jest bardzo młoda.
0: Filip Heizer ożenił się z miłością swojego życia, pisze dzisiejszy Super Express. Na pierwszej stronie widać Filipa Heizera, ale widać też i Zygmunta Heizera w bardzo białej, czystej koszuli.
1: Ale popatrzmy, koszula Zygmunta, koszulą Zygmunta, popatrz na suknię panny młodej.
0: Jaki to jest kolor?
3: No, jaki może być? No biały.
1: No i bielszy nie będzie. SK2.
0: Ciekawe, czy na weselu wyszli na czysto.
4: SK2. 100% polskich hitów.

0: 19,99. Już jutro w KFC.
1: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
1: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One. Kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
3: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
5: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
8: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
12: Moja porada z rana? Przed wyjściem z domu załóżcie jakąś ciepłą bluzę albo kurtkę, no bo dzisiaj w Koninie nie będzie za ciepło. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 15 kresek, co nie jest takim złym wynikiem, no ale do tego będzie praktycznie przez cały dzień pochmurnie. Musimy liczyć się z dość silnym wiatrem, no i wystąpią przelotne opady deszczu.
11: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
13: Jest 6.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Po policyjnej obławie zatrzymano 52-latka. To po strzelaninie w małopolskim Bukownie. Wcześniej w pobliżu lasu znaleziono dwóch rannych mężczyzn. Obaj trafili do szpitala. Do tego tematu wrócimy w kolejnych newsach. Historyczna porażka CDU w Niemczech. Partia kanclerza Merca zdobyła w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim niespełna 5% głosów. Po raz pierwszy w historii CDU nie będzie w parlamencie tego niemieckiego landu. Wybory wygrała AfD, zdobywając ponad 38%. Podwodna bomba u wybrzeży Norwegii. Na dnie morza leży niemiecki okręt podwodny z czasów II wojny światowej. W jego wnętrzu może być nawet 67 ton rtęci. Norweskie władze zastanawiają się, czy wydobywać toksyczny ładunek, czy zabezpieczyć wrak i go monitorować.

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

0: Och, och, jak się słucha tego duetu. Dawid Kwiatkowski, Margaret w Radiu SK2. 22 minuty zostały do 7. O czym my to dzisiaj, szanowni państwo, rozmawiamy?
1: O niczym.
0: Nie,
1: jak zawsze.
0: Zawsze o czymś rozmawiamy.
1: Dzisiaj rozmawiamy o tym, gdyby poniedziałek miał mieć tytuł filmu, serialu albo jakiejś fajnej książki, to jaki to byłby tytuł na przykład. I proszę bardzo,
0: Paweł napisał coś.
1: Tak. Witam, ja bym nazwał poniedziałek tytułem I nie ma mocnych, pozdrawiam.
0: I nie ma mocnych, też by było dobre, nie?
1: A na poniedziałek nie ma mocnych, rzeczywiście.
0: Nie, to nie ma. Dobra, słuchajcie, są też głosóweczki. Ta od Sylwii, słuchamy.
2: Dzień dobry wszystkim w ten poniedziałkowy chłodny poranek. No jakbym ja miała nazwać jakoś ten dzień tytułem, to no, z pewnością będzie to Dzień Świra. No. Wracam właśnie z nocnej zmiany w pracy. No jeszcze dużo dzisiaj mnie czeka, także no, na sen to za bardzo nie będzie czasu. Mam nadzieję, że inni jakoś lepiej zaczynają ten tydzień. Tego wam wszystkim życzę i pozdrawiam całą ekipę SK2.
0: Wszystkiego dobrego, Sylwia, nie damy się. Nie no, damy się
3: i
0: tak
3: też
0: łatwo.
3: Pozdrawiamy.
1: Pamiętaj, że poniedziałek w mordę dać może dać.
0: Każdy. Ja też w ryj dać mogę dać. No. Dobra, jest jeszcze Asia.
4: Hej, a ja mam propozycję. Tytuł filmu na poniedziałek. Po drodze. Bardzo fajny film. Kultowy z 79 roku. Polecam. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy. To u mnie, to tak w sumie każdy dzień tygodnia można by było nazwać.
1: Że po drodze?
0: Po drodze, bo jak wracam z pracy, to zawsze po drodze coś muszę do domu kupić. SK2.

0: 10 minut zostało nam do godziny 7, a to oznacza, że trzeba uruchomić naszą maszynę, która pozwoli nam przeglądnąć wszystko, co się da z poprzednich lat, ale z tego dnia, który mamy dzisiaj. 21 września bierzemy na tapet i podróżujemy sobie do starych artykułów sprzed lat. Dzisiaj mamy który rok?
1: 2001.
2: 26.
0: No dzisiaj 26, tak, ale... ale...
3: Ona to był, jak w dzień... Ta w pierwszej ławce.
0: Co nie? Od razu.
3: Przepani jest dzisiaj 26.
2: A dostałam piątkę?
0: Dobra, a news jest, news
1: zaraz.
0: Jest,
1: dobra, lecimy, uwaga. 2001.
0: Dobrze.
1: Marynarze ze wszystkich jednostek marynarki wojennej od Świnoujścia do Gdyni wezmą udział w piątkowej ogólnopolskiej akcji sprzątania świata.
2: Marynarze zostali przygotowani do odpowiedniego segregowania odpadów, zwłaszcza tych, które podlegają recyklingowi. Makulatura, szkło i złą. Będą oni sprzątać i segregować odpady, a także likwidować dzikie wysypiska śmieci, pisała Polska Agencja Prasowa 21 września 2001 roku.
1: No i widzicie, sprzątać nie trzeba wcale w dresach i brudnym podkoszulku. Można też sprzątać w marynarce.

0: Mamy i damy. A dlaczego by nie? Mamy stówę, to damy stówę. Nie
1: dacie mi?
0: Nie tobie.
2: Mamy damę w studio, to ci chodziło, tak?
0: Mamy damę też, o, tak.
1: Dziękuję, jaki ty jesteś miły dla mnie.
2: Mówiłem, że przyjdzie czas rewanżu za tą wazelinę z rana.
0: Ładnie.
1: Co prawda obitą trochę, ale macie.
2: 5 minut zostało nam do 7. Słuchajcie, nowa zabawa w Radiu SK2 o poranku. Będziemy rozdawać, najpierw powiem, co rozdajemy, bo to zawsze przyciąga, nie?
0: Tak, no.
2: Mamy Władysława i nie zawahamy się go użyć. To znaczy, że się stówka do zgarnięcia jest. To
1: bez miała stówę.
0: Jak ja bym miał stówę. Tak czy inaczej, stówa rzeczywiście do zgarnięcia. Po godzinie 7 zagramy sobie w grę, która nazywa się Ściemnia się.
2: Ściemnia się w SC2. Tak, na razie was zostawimy. Nie będziemy tłumaczyć zasad. Po prostu, kto jest chętny, żeby zagrać w nową grę, w nową zabawę na antenie Radia SK2, zgłasza się poprzez Messengera, dlaczego chce zagrać, dlaczego chciałby zgarnąć stówę.
1: No
2: właśnie, dlaczego chce stówę. Albo SMS-owo na 726-826-826. Tyle!
3: SK2. SK2. Wszystkie polskie hity.

0: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
1: Phonix Ból Uszu Max.
0: Słucham?
1: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
0: Phonix Ból Uszu Max?
1: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
5: Elektryk? Pewnie drogi.
4: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
5: Co? Z serwisem i gwarancją?
4: I tylko 10% opłaty wstępnej.
5: Tylko gdzie jest haczyk?
4: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
5: Czekaj, 30 tysięcy?
4: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
6: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
14: Ten poniedziałek będziemy mieli bardzo poniedziałkową, wręcz jesienną pogodę. Przede wszystkim będzie pochmurnie przez cały dzień. Do tego dość silny wiatr, który sprawi, że będzie chłodno, chociaż na termometrach maksymalnie zobaczymy 15 stopni. Też w regionie wystąpią przelotne opady deszczu, dlatego pamiętajcie, by cieplej się ubrać.
13: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
15: Jest siódma, Paulina Horbatowska, zapraszam na newsy Eski 2. Strzelanina w Bukownie koło Olkusza. Po policyjnej obławie zatrzymano 52-latka. W niedzielę wieczorem w pobliżu lasu znaleziono dwóch rannych mężczyzn. 36-latek miał ranę postrzałową nogi, a 44-latek został postrzelony w rękę. Obaj trafili do szpitala.
16: 44-latek w ciężkim stanie w związku z tym, że utracił sporo krwi. Policjanci, którzy przybyli na miejsce, rozpoczęli obławę po zapoznaniu się z informacją od jednego z poszkodowanych. Około godziny 20 zatrzymali podejrzanego 52-latka, który przyznał się, że był napastnikiem.
15: Mówi Bartosz Izdebski z Małopolskiej Policji. Trwa policyjne śledztwo, a dziś 52-latek ma zostać przesłuchany. Wybory w dwóch niemieckich landach i kolejny sukces AfD. W Mecklenburgii i Pomorzu Przednim wygrała AfD, a w Berlinie zwyciężyła z kolei Lewica. To kolejne słabe wyniki partii kanclerza Niemiec. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
17: AfD wygrało w Mecklenburgii z ponad 38% poparciem, ale druga socjaldemokracja zdobyła niecałe 3 punkty procentowe mniej i to właśnie SPD najpewniej utrzyma władzę w tym landzie. Największą sensacją jest jednak wynik CDU kanclerza Merca, które uzyskało niecałe 5% głosów i po raz pierwszy w historii nie znajdzie się w parlamencie jednego z krajów związkowych. W Berlinie triumfuje z kolei Lewica, drugie miejsce zajęła CDU, a trzecie AfD.
15: Przypomnijmy, 2 tygodnie temu AfD odniosła historyczne zwycięstwo w Saksonii. Partia zdobyła tam ponad 40% głosów. Zielona Góra Góra chce mieć swoją Aleję Gwiazd. Taki pomysł ma Janusz Rewers, artysta kabaretowy i radny Zielonej Góry.
12: Ja już widzę iluś kandydatów spośród osób, które albo mieszka nadal w Zielonej Górze, ale są gwiazdami polskiej estrady, albo stąd się wywodzi i wyprowadziło się do Warszawy. Może nie musi się nazywać Aleja Gwiazd, może się nazywać jakoś inaczej. Aleja humoru, Aleja uśmiechu, Aleja mózg, trudno powiedzieć.
15: Pod koniec września ma się rozpocząć remont Deptaka i to tam mogłaby powstać taka aleja.
9: SK2 Sport.
15: Kontuzje osłabiają reprezentację Polski jeszcze przed zgrupowaniem. Adrian Benedyczak złamał nadgarstek w piątkowym meczu w Turcji. Napastnik nie pojawił się na zgrupowaniu i czeka go przerwa od gry. Uraz kolana ma też Kamil Grabara. Bramkarz Juventusu nabawił się kontuzji podczas sobotniego treningu. Niespodzianki na siatkarskich mistrzostwach Europy. Ukraina przegrała z Rumunią 0-3. Tym samym Ukraińcy pożegnali się z turniejem już w 1/8 finału. Do ćwierćfinału pewnie awansowali Francuzi i Włosi, pokonali odpowiednio Portugalię i Danię.
18: No dobra, słuchajcie, bo tutaj mój kolega, który wymyślił tę zabawę, się stresuje. Czemu się stresujesz, mój drogi?
19: Myślałem, że się nie zgłoszam, a się zgłaszają.
18: Zgłaszają się, spokojnie. Nowa zabawa już za chwilę w Radiu SK2. Już zdradzimy nazwę. Czy zdradziliśmy wcześniej?
19: Zdradziliśmy.
18: Ściemnia się w Radiu SK2. To będzie w tej godzinie premierowa pierwsza edycja. Jeśli ktoś chce się zgłosić, jeszcze ma czas. 726-826-826.
20: Albo Messenger.
21: Stuwa czeka.
9: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
18: I Antonina!
19: Powiedz dzień dobry.
21: Dzień dobry, ale teraz piosenka, zgadnijcie tytuł. Lubią to wasze dzieci i ja.
19: Bubulele. Tak jest napisane.
18: Bubulele.
21: Bardzo dobrze.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

wale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Kto grzeczny, ten grzeczny, kto niegrzeczny, ten niegrzeczny.
1: Siostro basen.
0: Basen.
1: Basen, siostro basen. Co z tymi basenami?
0: No, jest jakieś zamieszanie, ale to u nas w Polsce w ogóle?
2: Nie, to w Niemczech.
0: A, no to dobrze, bo tak widzę, że to jakieś zdjęcia jakieś, nie
1: basenów,
2: no i,
1: nie?
2: Bo tam na zakończenie sezonu bazeny przejmują czworonogi.
0: No właśnie, za dużo ich tam widzę na tym
1: zdjęciu. Ale znaczy, że zaraz. Jak ja wracam na czworaka na przykład, to też przejmuje taki
0: nie,
1: basen,
0: chodzi
1: czy o kogo
0: psów, chodzi? No
2: chodzi o psów chodzi, tak, o psów. Słuchajcie, tam jest tak, że jak zanim woda zostanie spuszczona z tych basenów, no to psy mogą wskoczyć do basenu, popływać, pobawić się z innymi psiakami, trochę wykąpać.
1: A, czyli tak, przez całe lato, rozumiem, kąpali się ludzie,
2: tak,
1: a pod koniec lata kąpią się psy,
2: tak,
1: żeby
2: tak,
1: tej wody nie marnować.
2: Dokładnie tak.
0: No to w sumie okej, okay, nie?
1: No ja mam tylko jedno pytanie. No. Czy taki pies w takim basenie będzie pływał żabką czy pieskiem? Eskad.

0: Zupełna nowość. Wcale nie mówię o tym utworze, bo ten już troszeczkę ma ich troje. Razem, jednak osobno na antenie Radia SK2, 17 po 7. Nowość zabawowa. Jarząbek wymyślił dla was specjalną, piękną, nową zabawę. Jak się fajnie nazywa?
1: Ściemnia się w Radiu SK2.
0: To jest taki paradoks.
2: 7:17 na zegarach, nie? Słońce wstaje, a tutaj ściemniamy.
0: Ściemniamy i to jak mamy Marię dzisiaj? Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Słuchajcie, Maria wraca z sanatorium, brakuje jej stówy, żeby dojechać do domu.
4: Co tam się musiało dziać? No.
0: Marysia, stuwa do zgarnięcia w naszej zabawie, Antoninka przypomni ci zasady.
4: Marysiu, najpierw Jarząbek i Wajda czytają swoje hasła i ich opisy. Ściemniać może sam Jarząbek, może też sam Wajda, ale ściemniać mogą też obaj. Ważne jest, zawsze jest jakaś ściema. Twoim zadaniem jest stwierdzić, kto ściemnia, masz na to 5 sekund od momentu wypowiedzenia zdania. Kto ściemnia? Czy wszystko jasne?
3: Tak.
2: Jeśli odpowiesz prawidłowo, zgarniasz stówkę, jeżeli błędnie, no to upominki od Radia SK2.
0: Dobra, to najpierw Jarząbek, ty mów swoje hasło.
2: Coś cisz tam, coś tam.
0: Kto tam się tak drze?
3: Już ściszamy.
2: O, dobrze, teraz dobrze. Dobra, to najpierw ja mówię, czyli Jarząbek, a później mówi Wajda, czyli Dawid Wajda. Dobra, to pytanie ode mnie. Uważaj. Starożytny skandynawski przyrząd do rozplątywania rybackich sieci, wykonywany najczęściej z kości wieloryba lub twardego drewna jesionowego, to lavabo.
0: Kanadyjska wioślarka, wielokrotna medalistka Igrzysk Olimpijskich i Mistrzostw Świata, Leslie Allison Thompson Weil, urodziła się w 1959 roku.
4: Który ściemnia?
3: Jarząbek.
0: Dobra,
2: Jarząbek,
0: padło.
2: Jarząbek, padło.
0: Padło,
2: że Jarząbek.
0: Padło, że Jarząbek.
2: No to co?
0: No to
2: sprawdzamy w takim razie. Moja droga, ale jesteś tego pewna? Może chcesz zmienić?
4: Ostatnia szansa.
3: Niech będzie Wajda.
2: Nie, już tak nie ma, już tak nie ma. Powiedziałaś Jarząbek.
4: Pierwsze słowo do
2: śmietnika. Tak więc uwaga, moja droga.
0: Stuwa jest twoja!
3: Brawo!
0: Jarząbek ściemniał.
4: Ty,
2: nikt nie odgadnie. Starożytny skandynawski przyrząd to nie jest lawabo oczywiście, bo to w kościele rzymskokatolickim naczynie liturgiczne służące kapłanom do mycia rąk.
0: No a kanadyjska wioślarka rzeczywiście to wielokrotna medalistka.
2: No i urodziła się w 59 roku.
0: I bardzo głośno słyszymy swoje radio. Dobra, pozdrawiamy Marysiu. Trzymaj się, Pietrze Koty.
3: Ja się bardzo cieszę. Ja tańczę lambadę.
4: My też się cieszymy i dojedziesz do domu.
0: Tańczysz lawabo.

0: Szybkie tempo zapewniają elektryczne gitary. Tu SK2, 24 minuty po 7. Dzisiaj z rana ja jeszcze na przykład nie piłem kawy, bo zepsuł ekspres.
1: Jedyny ekspres jest daleko stąd, a drugi jest nisko stąd,
0: i nie
1: ale
0: mamy czasu
1: nie ma.
0: Do niego iść.
2: No to a propos picia, to mam dla was w poniedziałek pytanie.
1: O!
2: No. Czy wiecie, chłopaki, ile powinniśmy pić dziennie
0: kawy.
2: Wody?
0: A, wody.
1: No, no to wody. 3/4 albo pół litra.
0: Z litr.
1: Z litr?
0: Litr.
2: 35 ml na każdy kilogram masy ciała.
0: Czekaj. No. 35 ml na każdy kilogram masy ciała.
2: Tak, no.
0: Uważajcie na jarząbka, bo wypije wszystkie zasoby pitnej wody na świecie.
3: SK2. SK2.
0: Chcesz coś powiedzieć?
1: Ha, ha, ha.
4: Ciągle zbyt posępną.

0: Scooter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
1: Ty, ale akcja.
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
10: Godzina 7.30, no i konin powoli budzi się do życia. Na drogach jeszcze spokojnie, więc spójrzmy na pogodę. Od rana chłodno, dzisiaj maksymalnie 15 stopni na termometrach. Do tego pochmurno, będzie dość silnie wiał wiatr, no i pojawią się przelotne opady deszczu w regionie. Przed wyjściem z domu koniecznie pamiętajcie, by ubrać się cieplej.
9: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
11: 7.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Na razie nie wiadomo, gdzie spędzili noc. Odnaleźli się dwaj chłopcy, którzy uciekli z placówki w Bytomiu, mówi Paulina Gnietko z policji.
12: Bytomscy policjanci znaleźli 11-latka i 10-latka w centrum naszego miasta, w mieszkaniu należącym do znajomego rodziny jednego z chłopców.
11: Na razie nie wiadomo, dlaczego chłopcy opuścili placówkę. Karol Nawrocki spotkał się z Polonią w Nowym Jorku. Prezydent podziękował Polakom mieszkającym w USA za podtrzymywanie polskich wartości i budowanie relacji między oboma krajami. Jak mówił, Polonia jest ambasadorem Polski na amerykańskiej ziemi. Nawrocki od piątku przebywa w Stanach Zjednoczonych. To miał być największy na świecie łuk triumfalny. Plany zmienił Donald Trump. W Waszyngtonie zamiast pomnika ma powstać kompleks wojskowy. Ma on służyć m.in. jako magazyn broni i baza dronów. Monument ma mieć 76 metrów wysokości.

0: 22 minuty do godziny 8. Rzeczywiście to jest kosmos.
1: Kosmos to dopiero 2 miliony w rok zarobić. No, bo plotki z naszego polskiego show biznesu są takie, że Andziak, skojarzysz?
0: No.
1: No to jej mąż wygadał się, że ona w rok zarobiła 2 miliony na wyświetleniach z YouTube'a.
0: 2 miliony, ale no. Żeby było ciekawe, cała ta Andziak mówi, że jej zarobki mają teraz tendencję jeszcze bardziej wzrostową. Wychodzi na to, że kiedy odpalamy YouTube'a, żeby obejrzeć jakiś filmik przed snem, to właśnie im tam stan konta w górę.
1: No, bo internet to jednak niesamowite miejsce. Kiedyś oglądało się Pszczółkę Maję, dzisiaj można obejrzeć Cudze życie i nieświadomie finansować komuś drugie życie.
2: Wiecie, jakbyś nie oglądała Pszczółki Maji, tylko byś nagrywała jakieś tam andziaksy w internecie, to byś dzisiaj była influencerem, a tak to gucio. SK2.

0: Ale kipi, ale wylewa się z tych głośników testosteron.
1: Ty, jak my mamy testosteron, to ty co masz?
2: Progesteron.
3: Jaki ty jesteś mądry.
2: Ja byłem biolchem.
1: Czy ja się ciebie pytałem? Ja się zapytałem koleżanki, czy ona wie.
3: Ale ja nie zdążyłam, bo był pierwszy. On po prostu pierwszy.
1: To ty jesteś ten, co siedzi w pierwszej ławce.
2: Ale w drugiej zazwyczaj siedziałem. W drugiej. To ja, Przymus Wajda. Dzień dobry. 12 minut do 8 zostało. Gazetkę masz.
1: Ty, jak
2: co
1: masz
2: tam
1: ten
2: jest jeszcze,
1: testosteron powiedz. W sobie, to chcesz zostać ojcem? To się tak łączy coś,
2: ale
1: nie?
2: Ja jestem ojcem już.
1: No ale pytanie, czy to tak działa, bo posłuchajcie, Michał Szpak wyznaje w dzisiejszym Super Ekspresie, że ma instynkt macierzyński.
3: Tak
1: powiedział. Aha. Chce zostać ojcem, mówi Michał
2: ale
1: Szpak.
2: Ale to ma instynkt macierzyński i chce zostać ojcem.
1: No tak, tu jest napisane, no przecież gazety nie kłamią,
2: ale
1: nie?
2: W sumie to może być to i to w przypadku Michała.
1: Wszystko wskazuje na to, że aktualnie Michał jest singlem, chciałem tylko powiedzieć,
2: ale, bo Michał kiedyś udzielał takiego wywiadu, że on jakby, nieważne czy z dziewczyną, czy z chłopakiem, on po prostu kocha człowieka.
1: Tak?
2: Tak, więc to może być się z tym wiązać, wiesz?
3: Ale zawsze może dla Szpaka jakaś sikorka albo sikor znajdzie się gdzieś tam.
4: SK2.
1: Sikor, że zegarek.

0: A wcale, że nie. Bo nie, ja nie. Mam głowę całą.
1: Ja też mam głowę całą.
2: A ja nie mam.
1: O co sobie tego guza nabiłaś?
2: A dajcie spokój, w spiżarni o szafkę. O. A boli, ja wiem, że widać, zakrywam włosami, nie patrz się tak. Boli, no ale, mnie no, to.
1: Każdemu się zdarza.
2: Lodu mi przynieście.
1: Różne rzeczy się w weekend zdarzają i może tym się zgłosimy dzisiaj do państw miasty, co wy na to. 726-826-826 SMS-owo albo na Messengerze, tylko tam pamiętajcie, zostawcie nam swój numer telefonu.
2: No bo jak się bawić, to się bawić.
1: Czyli jak się bawiliście? Czy wyszliście ze szwankiem, czy bez szwanku z tego weekendu? Jeśli ze szwankiem, to co się wydarzyło? To chcielibyśmy wiedzieć.
2: Ja jestem z wami w tym.
0: Ciekawe, jak wyglądała ta spiżarnia po prostu.
2: Nie wnikaj.
1: Gramy po 8 o prezent marzeń o wartości 500 zł.

0: używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
1: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
10: Godzina 8, no i czas spojrzeć na sytuację drogową w Koninie. Postoicie oczywiście na drodze krajowej numer 25 w stronę Ronda Miast Partnerskich. Również korki pojawiają się w okolicach ulicy Wyzwolenia Ignacego Paderewskiego, również na ulicy Kleczewskiej, no i na ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na razie 11 stopni na termometrach, dzisiaj bardzo pochmurny dzień, no i wystąpią przelotne opady deszczu.
9: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
11: Minęła 8, Paulina Horbatowska, zapraszam na newsy Eski 2. Wynik wyborów w Rosji bez niespodzianek. Według częściowych wyników do Dumy wygrała partia władzy Jedna Rosja Władimira Putina, zdobywając ponad 57% głosów. Do parlamentu wejdą też 4 inne ugrupowania lojalne wobec Kremla. Ze szczegółami nasz reporter Michał Rawa.
12: Do udziału w wyborach do Dumy nie została dopuszczona żadna partia opozycyjna, w tym ugrupowanie Jabłko, które według sondaży miało szansę na przekroczenie progu wyborczego. Organizacje głosowania krytykowały władze ONZ czy Polski. Zdaniem komentatorów Moskwa potraktowała wybory jako manifestację poparcia dla rosyjskiej armii, a według ukraińskich władz to zapowiedź wielkiej mobilizacji i powołania do wojska kilkuset tysięcy osób.
11: Czas wyborów Kijów wykorzystał do zmasowanych ataków na Rosję, w tym na samą Moskwę. W stolicy zginęły 3 osoby, trafiona została także duża rafineria. Kontrowersje wokół płatnych spotkań z prezydentem. Według Newsweeka prywatna fundacja miała organizować spotkania z Karolem Nawrockim za opłatą nawet 100 tysięcy dolarów. Doniesienia skrytykował podsekretarz stanu w kancelarii prezydenta Karol Rabenda.
13: Wszelkie sugestie, że nie wiem, tam były jakieś opłaty czy coś w tym rodzaju, są jakby bezpodstawne. No, ciężko tutaj dyskutować z czymś, czego nie ma. No, niestety, ale no, mam wrażenie, że rząd, który jest w dużych kłopotach finansowych, jeśli chodzi o zadłużanie Polski, jeśli chodzi o budżet, ratingi międzynarodowe, no, stara się chyba przy pomocy niektórych dziennikarzy przykryć te niepowodzenia. Także no, ciężko komentować coś, czego nie ma.
11: Mówi prezydencki minister. A to właśnie dziś w Nowym Jorku odbędzie się polsko-amerykański szczyt gospodarczy z udziałem Karola Nawrockiego. Ma to m.in. zachęcać amerykańskie firmy do inwestowania w Polsce. Bomba z czasów II wojny światowej znaleziona w Szczecinie. Niewybuch odkryto w okolicach węzła Kijewo i szosy Stargardzkiej. Około 10 zaplanowano jego podnoszenie. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na A6.
14: SK2 Sport.
11: Reprezentacja Polski rozpoczyna zgrupowanie przed Ligą Narodów. Do Warszawy zjadą dziś piłkarze powołani przez Jana Urbana. W kadrze są m.in. kapitan Robert Lewandowski i debiutant Wiktor Nowak. Na zgrupowaniu zabraknie Kamila Grabary i Adriana Benetyczaka. Pierwszy trening zaplanowano już jutro. W dobrych humorach na zgrupowanie reprezentacji przyjadą Polacy z FC Porto. Porto pokonało Benfica Lizbona 3-1 w hicie Ligi Portugalskiej. W barwach zwycięzców zagrali Jan Bednarek i Jakub Kiwior. W końcówce meczu na boisku pojawili się m.in. Oskar Pietuszewski, wracający po kontuzji.
4: Pan, panie Dawidzie, żeś pan tego nie widział, prawda?
14: Czego?
4: Ale ja to widziałem na własne oczy. Co ty żeś tam tą swoją fizjonomię nakładała?
15: Co cię to interesuje?
4: Ale one się tutaj malowały, wobec
15: ale
4: sobie.
15: Ale mogę ci dać, chcesz? Ja ci mogę dać.
14: Tak? Podczas tego serwisu nie, informacyjnego?
15: No, mogę ci pożyczyć.
4: No, ale zobacz, jaka wymalowana, zobacz, gdzie teraz.
14: Nie, to jest błyszczyk.
4: Malowały się tutaj.
15: To bardzo błyszczyk. Dobrze, Dawid, znowu
14: ja się znam,
4: w radiu nie widać.
14: Błyszczyk.
15: Ale wy widzicie.
16: Wajda i Jarząbek. Radiu SK2.
14: Musimy się po prostu do tego przyzwyczaić. Byliśmy w takim męskim gronie w tym studiu.
15: A to się zmieniło.
14: Tak, teraz już ładnie pachnie przynajmniej tutaj.
15: No. I ładny makijaż jest.
14: Tak, jest makijaż, jest błyszczyk, jest... Po prostu błyszczymy na antenie Radia SK2
4: tego,
14: za sprawą naszej Antoninki. Dzień dobry.
4: Choć poglądamy Dodę, tu musi być męsko.
14: 4,5 minuty po 8:00.

0: Szok. Gdyby ktoś nagrał w piosenkę Co Maja Ząbek w głowie, to trzeba by było ją puszczać, nie wiem, po 23 czasami.
1: Albo w ogóle.
0: Albo w ogóle. 10 minut po godzinie 8. Paulina przed chwilą w newsach mówiła o tym, że rozpoczyna się zgrupowanie przed Ligą Narodu. Czy... Przepraszam, polecę starym typem. Stereotypem. Droga moja, czy ty wiesz, co to jest Liga Narodów?
2: Oczywiście, że...
1: Że nie. A pamiętasz, co Paulinka tam mówiła dokładnie?
2: Tak, no, to pamiętam. O humorach pamiętam. Paulina mówiła, że w dobrych humorach na zgrupowanie reprezentacji przyjadą Polacy z FC Porto.
1: Z FC Porto w dobrych humorach. Z innych klubów też w miarę dobrych humorach przyjeżdżają, bo tak to ogólnie jest, że nasi reprezentanci w dobrych humorach przyjeżdżają na zgrupowania, ale ze zgrupowania już wracają we wstrząśniętych

0: Może nie wojna, ale bitwa na pewno. Bitwa dwóch zawodników w naszej kultowej zabawie.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
3: To co? Mamy dzisiaj Martynkę i Artura. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: A jak chórem? Pięknie. Stoicie koło siebie?
5: Chyba nie.
0: Dobrze, słuchajcie, przypominam zasady naszej zabawy. Skoła kręcąc w prawo lub w lewo, albo to w zależy lewo od was. Losujemy wam literę, później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrodę pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można samemu sobie wybrać literę. Czy to wszystko jest jasne?
5: Jasne.
0: Dobrze, słyszałem, jasne słyszałem. Tak, no to Martyna zaczyna.
3: W prawo czy w lewo?
4: W prawo.
6: Dobra, prawo to jest tu, dobra.
0: Zawsze musi się zastanowić, że prawo to jest tu.
6: Bo jest rano.
0: I co mamy?
6: D.
0: Litera D. Czwarta litera alfabetu, czyli litera D. Martynko, uwaga, 20 sekund.
3: Państwo.
4: Dania.
3: Miasto.
4: Dublin.
3: Znana postać.
4: Dawid Podsiadło.
3: Roślina.
4: Dąb.
3: Kolor.
4: Dyniowy.
3: Zawód.
4: Dentysta.
3: Samochód.
4: Dacia.
3: Imię.
4: Daniel.
3: Przedmiot.
4: Doniczka.
3: Rzeka.
4: Dunaj.
0: No już po czasie. Ale ładnie, ale bardzo ładnie.
3: Ja się trochę zawahałem, bo tam usłyszałem Lublin.
0: Nie, Dublin. Dublin. W sensie, nie wiem, różnie jest. Niektórzy mówią Dublin, ale no pisze się Dublin.
3: Nie, mówi się też Dublin chyba.
6: Nie, był to Lublin.
3: Ale nie był. Najważniejsze, nie był to Lublin.
0: Mi się wydaje, że jakby było N i ktoś by powiedział New York, to też bym zaliczył.
3: Zaliczyłbyś?
0: Nie? Chyba no dobrze. Tak.
6: To czyli mamy 9.
0: Wydaje mi się, że tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć.
3: Dziewięć. Jeszcze dyniowy chciałem zobaczyć, jak wygląda. Jak będzie dyniowy i mi się
0: dyniowy,
3: podobał, to zaliczam.
0: Ja malowałem przedpokój kiedyś na dyniowy. Dawno i nieprawda. Dziewięć punktów dla Martyny. Arturze, w prawo, w lewo?
5: W lewo.
0: W lewo. Czyli w drugą, Antonina.
6: Tak, niż poprzednio. Jest dobrze,
0: drugie lewo.
6: Wiem.
0: 9 drugie punktów lewo. Masz do przebicia. Jak coś, jaka litera?
3: O, F. Kolejna.
0: F. E. F. E. F. Jak fiu, fiu, fiu. F jak fiu, fiu, fiu. Litera F. Arturze, 20 sekund. Uwaga, państwo.
5: Francja.
0: Miasto.
5: Florencja.
0: Tytuł filmu.
5: Frozen.
0: Imię.
5: Filip.
0: Roślina.
5: Frezja.
0: Potrawa.
5: Falafel.
0: Zawód.
5: Fotograf.
0: Samochód.
5: Ferrari.
0: Ach, no, to Ferrari już by było po czasie.
3: Gdybyś się nie zastanawiał nad tym Frozenem, to ale myślę, że dałoby radę.
0: No, albo Fuchs, polski film, można było
3: na
0: powiedzieć.
3: Na przykład, nie?
5: Można było.
0: No, można było, nie, ale i tak ci bardzo dobrze poszło.
3: Klasowi
0: ale nawet jakbym samochód ci zaliczył, bo tak był na granicy tego czasu, to by było 8. Ale jest 7. Jest 7, Artur. 7, 9. 7, 9, a to oznacza... Martyna, wiesz, co oznacza, nie?
4: Tak.
0: Prezent marzeń jest twój, Martynko, do Artura nagrody.
4: Dziękuję.
0: Pocieszenia, proszę bardzo, wszystkiego dobrego. Pierwsze koty za płoty, drugi raz użyję tego sformułowania w tym tygodniu. Mhm. Pierwsze koty za płoty z państwami i miastami.
3: Co to oznacza?
0: No, że jak masz kota...
3: No, nie, bo powiedziałeś, Martyna, wiesz, co to oznacza?
0: Że koty za płoty?
3: Tak. Chcesz, żebyś mi to wytłumaczył poza anteną.
0: Że pierwsze koty za płoty?
3: Tak jest.
0: Zaraz ci wytłumaczę.
2: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Ale tak szczerze, to nie wiem, czemu tak się mówi.
6: To my ci wytłumaczymy.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.

0: Rzucamy wysoki, piąty bieg, teraz już nawet i siedmioskrzyniowe są te skrzynie biegów, jak coś. Ale dobra, piąty bieg to też wysoko, 25 po 8.
1: Nieważne, bo do dzisiaj można głosować na to, czyje wizerunki pojawiają się na nowych banknotach euro.
2: Tak, prawdę rzeczesz. Przyjmijmy, że tak, jedną z kandydatek, która ma się pojawić na dwóch dyszkach w Eurasach, jest wybitna polska noblistka Maria Skłodowska-Curie. Ma być na 20 euro.
0: Myślałem, że się pomylisz, że powiesz pianistka. Ale dobrze, trzeba głosować. Jak Polka będzie na 20 euro, może w końcu jakaś kasa będzie wyglądała przynajmniej na mądrze wydaną. SK2.
2: A jak takie 20 euro wydasz na drobne przyjemności, to na twojej twarzy od razu pojawi się promienny uśmiech i człowiek będzie rad.

Do ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
8: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
9: Godzina 8.30 to i na konińskich drogach pojawiają się korki. Postojcie przede wszystkim na rondzie miast partnerskich, na rondzie Solidarności, no i na trasie warszawskiej. Z korkami trzeba liczyć się również jadąc z Konina w stronę Kazimierza Biskupiego. Na termometrach mamy 11 stopni. Dzisiaj szykuje się bardzo pochmurny dzień, no i wystąpią przelotne opady deszczu.
8: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
10: Minęła 8.30, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Wielka akcja stołecznej policji w całym kraju. Funkcjonariusze zatrzymali 101 osób, w tym poszukiwanych przez sądy i prokuratury oraz obcokrajowców. W działaniach wzięło udział 700 policjantów, którzy sprawdzili 800 miejsc w całym kraju. Do sprawy będziemy wracać. Maria Skłodowska-Curie może trafić na nowy banknot 20 euro. Jeszcze tylko dziś internauci mogą głosować na jego motyw. Jeśli wygra kultura europejska, to na banknocie może pojawić się polska noblistka. Do głosowania zachęca na portalu X premier Donald Tusk.
11: Słuchajcie, głosujemy na Marię Skłodowską-Curie.
12: I od naszego głosowania będzie sporo należało, także pospieszcie się, proszę.
10: A głos można oddać w ankiecie na stronie Europejskiego Banku Centralnego. Dziś w Gdyni startuje 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. W konkursie głównym o Złote Lwy powalczy 16 filmów. Produkcję będzie oceniać jury pod przewodnictwem Krzysztofa Zanussiego, a główną sceną festiwalu będzie Teatr Muzyczny. We'll be right back.

0: Zazdroszczę, zazdroszczę, bo we mnie płynie tylko zimna kawa już niestety.
1: A, widzisz, ale zimna też jest dobra i to w radiu do tego
0: że tak.
1: Często też jesteśmy
0: graj.
1: Przyzwyczajeni.
2: To za robotę się weźcie.
0: Czarny, jak to się nazywa? Baranie. Graj czarny baranie, ten sygnał, bo to zaczynamy teraz kącik odkurzająca, więc wracamy do tego, co działo się tego dnia, ale nie tego roku. Dziś, teraz nawet, cofamy się do 2008. Nie każcie mi liczyć, ile to lat temu.
2: Narodowy Bank Polski organizuje Dzień Otwarty. Będzie tam można m.in. wziąć do ręki sztabkę złota wartą około 760 tysięcy złotych. Zwiedzać gabinet prezesa, zjeść czekoladową monetę, zobaczyć konwój pieniędzy, czy własnoręcznie wycisnąć pamiątkowe żetony z modeliny.
0: O, proszę bardzo. Wirtualna Polska o tym pisała 21 września 2008 roku.
1: Jest kilka różnic. Jest kilka różnic.
2: A jaki?
1: Wtedy... 2008 rok, sztabka była po 760 tysięcy, dziś prawie 5 milionów, taka sztabka złota w Narodowym Banku Polskim. Tak, i dziś już byście nie zjedli czekoladowej monety, bo prezes NBP zachęca do zupełnie czego innego.
3: Zapraszam do jedzenia kapusty kiszonej. Powiedzą państwo, że tam jest najwięcej witaminy C, ale to nieprzerwanie zachęcam do kiszonek, to polska klasyka jest.
1: Lubimy, nie?
0: A w banku, wiadomo, kapucha jest,
1: Tak. I życzymy wam, żeby zawsze była. 19 minut zostało do 9. Nowość, totalna nówka, sztuka, świeżynka od Sanach, ale to brzmi cichosza.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: 10 minut zostało nam do godziny 9. Są dane Komendy Głównej Policji. Tak, oni opublikowali najnowsze statystyki dotyczące wypadków drogowych.
1: I okazuje się, że ponad 72% wszystkich wypadków drogowych w Polsce w 2025 roku spowodowali... mężczyźni.
2: Prawda? Ale to pokazuje coś ciekawego w ogóle. Widzicie, jakie mamy czasy? To już nie są czasy dżentelmenów.
0: Nie.
2: Czasy dżentelmenów już dawno
0: za nami. Tak.
2: Dziś, panowie, no po prostu źle się prowadzimy.
0: Na pewno o to chodzi.
2: Na pewno.
1: Tak sobie tłumacz.
0: Ale dla wszystkich uważności, bezpieczności, przyczepności, szerokości. Dziękuję.

0: Agnieszka Chylińska to jest taki typ takiego, wiecie, klienta w sklepie, idealnego, no. Prawda? Bo pani mówi, nie mam jak wydać pani tego grosika. A Agnieszka Chylińska, nie trzeba.
1: Nie trzeba.
0: Nie trzeba. No. No widzicie.
1: Myślałem, że do tytułu piosenki będziesz się doczekał, że idealna klientka drzwi będzie kupowała w jakimś markecie budowlanym. No. Te wejściowo-wyjściowe, prawe, lewe, lewe, prawe albo obrotowe.
0: Podchodzisz do tego sprzedawcy, a on do ciebie, tam są drzwi.
1: No. I Kasia już nam tak mówi, że tam są drzwi, pokazuje delikatnie, żeby...
2: Halo!
1: No właśnie.
2: Jakie halo? Już.
1: Halo to się przez telefon mówi. W radiu się mówi dzień dobry albo dobranoc. My mówimy dobranoc, nie? Dobra, do jutra.
2: Do jutra.

0: 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 9 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram oraz z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
7: Godzina 9, no i jeszcze pojawiają się korki w Koninie. Postoicie oczywiście na rondzie miast partnerskich. Również na drodze krajowej numer 25 w okolicach trasy warszawskiej. No i na ulicy kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uzbrojcie się również w cierpliwość jadący z Konina w stronę Kazimierza Biskupiego. Na razie na termometrach 11 stopni. Dzisiaj pochmurny dzień i wystąpią przelotne opady deszczu.
6: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
8: Minęła 9, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Niebezpieczna pogoda na północy Polski. Ponad 100 razy interweniowali w ostatnich godzinach zachodniopomorscy strażacy. Powodem jest silny wiatr, który łamał drzewa i konary, mówi Dariusz Szacht, rzecznik Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.
9: Najwięcej interwencji odnotowano w powiatach świdwińskim, koszalińskim, szczecineckim i kołobrzeskim. Na szczęście nie odnotowano zdarzeń o charakterze szczególnym ani osób poszkodowanych.
8: Strażacy najczęściej usuwali powalone drzewa, blokujące drogi. Ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem obowiązują do południa. Alert pierwszego stopnia obejmuje wybrzeże od Świnoujścia aż po Łebę.
10: Do godziny 12 w poniedziałek prognozowany jest silny wiatr o średniej prędkości do 60, w porywach do 90, a lokalnie do 100 km na godzinę.
8: Mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz. Lokalnie możliwe są także burze. Wyraźna poprawa pogody pod koniec tygodnia. NATO gotowe na ewentualne eskalację Rosji. Sojusz ma przygotowane wojska, uzbrojenie i plany działania. Dotyczą one różnych scenariuszy zagrożeń na wschodniej flance. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
11: NATO przygotowało 4000 stron planów wojskowych dotyczących ochrony wschodniej flanki. Obejmują one zarówno przypadki niewielkiego kryzysu lub ingerencji na terytorium sojuszu, jak i otwarty atak. Admirał Dragone zapewnia, że państwa NATO wiedzą, jak odpowiedzieć na eskalację i nadal zwiększają liczebność oraz możliwości techniczne swoich sił.
8: 96-letni Sobiesław Zasada znów na rajdowej trasie. Legendarny kierowca wystartował w Buenos Aires. Przed uczestnikami ponad 3300 kilometrów. Zasada wrócił na trasę imprezy, którą wygrał prawie 60 lat temu.
12: SK2 News, Konin.
7: Jan Grzelaczyk. Trzy warianty projektu drogi rowerowej z Kazimierza Biskupiego do Włodzimirowa trafiły do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, budowa powinna zakończyć się za 2-3 lata. 31 zdarzeń w ciągu minionej doby odnotowali wielkopolscy strażacy. To w związku z pogodą. Wczoraj przez region przeszły ulewy z silnym wiatrem w porywach do 80 km na godzinę. Służby interweniowały w związku z przewróconymi drzewami i połamanymi gałęziami. Nikomu nic się nie stało.
13: Tu Radio SK2, Kasia Grodzka, dzień dobry przy poniedziałku, a może być to dzień dobry, jak najbardziej, bo mamy w kalendarzu dzisiaj Dzień Pokoju, więc tylko spokój nas uratuje. Gramy wam 100% polskich hitów, na początek przychodzę do was z kwiatem, żeby nie było, że nic wam nie daje w tej naszej relacji. Kwiat jabłoni, już teraz, przed nami.

0: Wybuch radości. Big Day, dzień gorącego lata w Radiu SK2. No właśnie, to będzie gorący dzień lata, bo mecz reprezentacji Polski przed nami. Już w ten piątek gramy z Bośnią i Hercegowiną. No niestety, nasza kadra, której skład ogłosił w piątek Jan Urban, zmaga się z poważnymi problemami z powodu kontuzji, z udziału w meczach Ligi Narodów. No musieli niestety zrezygnować, między innymi bramkarz Kamil Grabara, no i też napastnik Adrian Benedyczak. Trener musi teraz sobie na spokojnie wszystko poukładać, poszukać nowych rozwiązań personalnych w zespole. Powiem wam, no tak, czuję się jak Kazimierz Wielki. W piątek zastałam polską kadrę murowaną, a dziś widzę połamaną.
1: SK2

czasu. Jeśli jeszcze żyjecie w trybie wakacyjnym, to ja teraz zabieram was do Grecji. Nie sama, bo z pewnym hitem Krzysztofa Krawczyka, który mocno Grecją się zainspirował. W jednym ze swoich wielkich przebojów Krawczyk mocno czerpał z muzyki śródziemnomorskiej oraz popowych przebojów Demisa Roussosa. Żeby nadać autentycznego brzmienia, w tej piosence wziął udział grecki muzyk Kostas Dżokas. Można się teraz wczuć. Przed nami rysunek na szkle i Krzysztof Krawczyk.

0: chłopaki i ich chłopaki, czyli nowość w Radiu SK2. Kuba i Kuba mocno trzymają swoją pozycję w gorącej polskiej dwudziestce, bo chłopaki od jakiegoś czasu okopali się na miejscu szóstym. Ja nie wiem, chyba rozbili po prostu bazę jak w piaskownicy i dzielnie trzymają pozycję w notowaniu. Jeśli ten kawałek mocno wam przypasował, to możecie oddać na niego swój głos na sk2.pl. Warto zajrzeć też do propozycji, bo tam i nówka sztuka od Michała Szpaka i też nowy duet Michał Wiśniewski i Mandaryna. Kto by się spodziewał? No na pewno nie ja. Kolejna gorąca polska dwudziestka w piątek po 18.
1: SK2. Reklama. Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
2: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
3: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin. Spółdzielców 9.
8: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
1: I po reklamie.

0: Szczęśliwego Nowego Jorku w Radiu SK2. Dobrze brzmi, prawda? Dobrze brzmi jak na utwór, który powstał w błyskawicznym tempie, dosłownie napisany na kolanie w latach 90. Ale dzięki niemu solowa kariera pana Artura dostała skrzydeł. Faktycznie ten Nowy Jork okazał się dla niego szczęśliwy. Tu Radio SK2, gramy wam 100% polskich hitów. Zbliża się 10, to oznacza, że przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99, a teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
5: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
4: To okna PCV z fabryki Bros?
5: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
6: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
11: I po reklamie.
12: Na konieckich drogach jest już spokojniej, ale wciąż pojawiają się jeszcze korki. Ruch jest wolniejszy na ulicy Przemysłowej, Ignacego Paderewskiego, no i na ulicy Wyzwolenia. Również chwilkę postoicie w okolicach Ronda Miast Partnerskich. Na razie na termometrach 11 stopni, dzisiaj maksymalnie 15 kresek. Szykuje nam się bardzo pochmurny dzień z silnym wiatrem, no i wystąpią przelotne opady deszczu.
13: Jest 10. Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Tragiczny wypadek na trasie kolejowej na Pomorzu. Zaczynamy od tego tragicznego wypadku między Pszczółkami a Miłobądzem. Pociąg potrącił dziewczynkę, dziecko zginęło na miejscu. Na miejscu pracują teraz cały czas służby, które wyjaśniają okoliczności tragedii. W związku z wypadkiem są opóźnienia pociągów. Saperzy rozpoczęli podnoszenie 250-kilogramowej bomby z czasów II wojny światowej. Niewybuch znaleziono w Szczecinie, w rejonie węzła Kijewo. Ruch został tam wstrzymany, a policja wyznaczyła objazdy. O szczegółach Mateusz Tomaszewicz.
14: Droga krajowa numer 10, a więc szosa Stargardzka, jest zamknięta w rejonie Szczecina. Kierowcy nie przejadą również przez autostradę A6 na odcinku między węzłami Dąbie i Podjuchy. Objazdy wyznaczono m.in. przez batalionów chłopskich, granitową, radosną i rondo żołnierzy wyklętych. Mieszkańcy otrzymali również alert RCB, aby nie zbliżać się do miejsca znalezienia bomby.
13: Akcja ma potrwać jeszcze pół godziny. Wypadek na trasie S7 z udziałem córki byłego prezydenta. Do zdarzenia doszło wczoraj po 21:00. Na pasie w kierunku Warszawy, na wysokości miejscowości Szewce pod Kielcami, zderzyły się samochody. Za kierownicą jednego z nich siedziała 31-letnia Kinga Duda.
15: Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 31-latka na mokrej nawierzchni na skutek utraty panowania nad pojazdem zjechała ze swojego pasa ruchu.
13: Relacjonuje Małgorzata Perkowska-Kiepas z policji w Kielcach. Pojazd uderzył w bariery ochronne, a na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe.
15: Kobieta została przetransportowana do szpitala, skąd po badaniach została zwolniona.
13: Kielecka policja potwierdza, że kierującej nic poważnego się nie stało. Badanie alkomatem nie wykazało obecności alkoholu. Iga Świątek, 9 w najnowszym rankingu tenisistek. W czołówce nie zaszły zmiany. Liderką pozostaje Jelena Rybakina, druga jest Aryna Sabalenka, a trzecia Jessica Pegula.
11: SK2 News, Konin.
12: Jan Grzylaczyk. Studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia i podyplomowe czekają na wszystkich chętnych w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Rekrutacja wciąż trwa. 15 września zaczął się w ANSE trzeci nabór na studia pierwszego stopnia. To już pewne, dwa konińskie przedszkola, Bajka i Pod Tęczą, zostaną zlikwidowane. Taką decyzję podjęli podczas ostatniej sesji radni. To ze względu na zbyt małą liczbę dzieci. Likwidacja nastąpi poprzez stopniowe ich wygaszanie. Uczęszczające do przedszkoli dzieci będą mogły ukończyć tam naukę.
0: A po co to takie rankingi? A na co komu to tworzyć w ogóle? Że niby spadła Iga na 9 miejsce, u nas w Polsce takie zestawienia totalnie są bez sensu, bo i tak dla nas Iga będzie numerem 1 wśród naszych tenisistek. Tak wam powiem, a u nas też w rankingach wygrywa polska muzyka, Oskar Sims, Sarsa. Ich usłyszycie już za chwilę. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

Elektryzująca Sylwia Grzeszczak w Radiu SK 2. To ja teraz o historii, która zelektryzowała, słuchajcie, pół Podhala. Dwóch turystów z Korei Południowej zwiedziło sobie Zakopane i na media społecznościowe wrzucili też rolki z wyprawy na morskie oko. Byli ogólnie zachwyceni tymi malowniczymi tatrzańskimi krajobrazami, ale też próbowali bezskutecznie targować się z góralami o cenę przejazdu fasiągiem. Ostatecznie nie dobili targu i wrócili na piechotę. Dla mnie to jest niezwykle pokrzepiające, że najszczerszy zachwyt nad naszymi krajobrazami przychodzi czasem z drugiego końca świata, przypominając, że lokalny folklor potrafi zaskoczyć każdego, kto ma w sobie odrobinę dziecięcej ciekawości.

0: ja bym do tego błękitnego nieba to dorzuciła jeszcze koszyk pełen grzybów i szczęście wielkie człowiek wtedy czuje. To zespół Golden Life w Radiu SK 2. Ja grzybów zbierać nie lubię, za to jeść jak najbardziej. No i jest problem, bo ja i podobni słuchacze słono płacimy za to, że nie chce nam się iść do lasu na poszukiwania grzybów. Czytam, że na przykład za takie borowiki na różnych targach trzeba płacić nawet 90 zł, słuchajcie, za kilogram. Jak człowiek widzi takie ceny, to mimo, że to borowiki, to z ust wyrywa się gromkie okurka.
1: SK2. Reklama. Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.
5: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
10: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.

0: komu zdarza się odwiedzać socjale Kleo, ten wie, że jest ona zadeklarowaną jesieniarą. O tej porze roku wyznaje tylko kocing z książką i dobrą herbatą, z tego co przynajmniej widziałam na jej stolisach. No i ja też popieram takie podejście, lepsze takie niż jakby człowiek miał się smucić, że przecież zmienia się pora roku. Tu Radio SK2, zbliża się godzina 11, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: 8200, 8600.
5: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
6: Potrzebujemy towaru
7: i pieniędzy.
5: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
8: Castorama.
9: Teoria
10: i praktyka.
9: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
10: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
12: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
13: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
14: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
17: Lidl. To się opłaca.
18: I po reklamie.
19: A teraz czas na informacje drogowo-pogodowe. Cały czas korkuje się droga krajowa numer 25 zarówno w okolicy Ronda Miast Partnerskich, jak i blisko Ronda Solidarności Trasy Warszawskiej. Również postoicie jadące z Konina w stronę Kazimierza Biskupiego. Spójrzmy na pogodę. Na termometrach 12 stopni, dzisiaj maksymalnie 15 kresek. Do tego pochmurnie, silny wiatr, no i przelotne opady deszczu.
20: Jest 11. Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Tragiczny finał strzelaniny w Bukownie koło Olkusza. Nie żyje jeden z poszkodowanych mężczyzn. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. W pobliżu lasu odnaleziono 36-letniego mieszkańca miejscowości z raną postrzałową nogi. Chwilę później również 44-latka postrzelonego w rękę.
21: 44-letni mieszkaniec Bukowna, który został postrzelony w rękę i utracił w wyniku postrzału sporo krwi. Został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Cała nocnej walki o jego życie nie udało się go uratować. Stan drugiego poszkodowanego jest dobry.
20: Przekazał Bartosz Izdebski z małopolskiej policji. Po obławie zatrzymano 52-latka. Ten twierdził, że jest sprawcą zdarzenia.
21: Przy zatrzymaniu tak powiedział, że jest sprawcą, natomiast musi się jeszcze przyznać prawnie w trakcie przesłuchania prokuratorskiego. Wtedy będzie można mówić o szczegółach i o kwalifikacji czynu. Policjanci zabezpieczyli broń czarnoprochową. Jest to broń krótka, rozdzielnego ładowania.
20: Dodaje Izdebski. Przed 52-latkiem przesłuchanie w prokuraturze. Na razie nie znamy motywu działania mężczyzny. Ruch przywrócony, akcja saperów w Szczecinie zakończona. 20 minut potrzebowały służby, aby bezpiecznie podnieść ćwierćtonowy niewybuch w rejonie węzła Kijewo.
22: To oznacza, że ruch na węźle Kijewo oraz ulicy Szosa Stargardzka został przywrócony.
20: Mówi Łukasz Kolasa, rzecznik prezydenta Szczecina. Bomba jedzie w kierunku poligonu Drawskiego, gdzie ma zostać zdetonowana. załamanie pogody w Tatrach. Po słonecznej niedzieli przyszedł deszcz, chłód, a w wyższych partiach także śnieg. IMGW prognozuje nawet 10 cm białego puchu. Topr odradza teraz wyprawy w góry, mówi Edward Lichota, ratownik Topr.
1: W okolicach 2000 metrów już zaczyna lekko pruszyć. Mamy temperaturę oscylującą około 0 stopni. Kolejne dni bardzo niekorzystna sytuacja. Opad deszczu, wyżej śniegu, szlaki będą śliskie. Ten deszcz, ta woda będzie zamarzać. Bardzo wymagające i trudne warunki.
20: Dlatego Topr odradza wyjście w góry. W razie wypadku oczekiwanie na pomoc może zająć kilka godzin. Przy silnym zachmurzeniu ratownicy nie mogą użyć śmigłowca.
6: SK2 News, Konin.
19: Jan Grzelaczyk. Ponad 3000 osób oddało ważne głosy w tegorocznej edycji KBO. Wybrano 4 duże projekty.
7: Bezpieczny Grójec, etap pierwszy. Wodny plac zabaw na Pociejewie. Rowerem składki prosto na Starówkę. Jedź, idź bezpiecznie, rowerowy Konin.
19: Mówiła Maria Cybulska, przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej KBO 2027. Wybrano również 11 małych projektów do realizacji. Fragment dziedzińca z kocich łbów zastąpi wygodny chodnik. Ruszył już remont. Chodnik na dziedzińcu zamku ma być gotowy do końca roku.
0: 100% polskich hitów gramy wam w Radiu SK2. Kasia Grodzka, dzień dobry. W tej godzinie zabiorę was w podróż wehikułem czasu. Skoczymy sobie do lat 80. A na początek Natalia Nykiel i mamy 3 minuty po godzinie 11 gramy.

0: nigdy nie wiadomo, co nas czeka w drodze, więc warto się ruszyć, tak po prostu. Ryszard Rynkowski, Szczęśliwej Drogi Już Czas, tak wam gramy w Radiu SK2. I te moje słowa potwierdza historia z Czerska, słuchajcie. Tam dziewięciolatek podczas takiego zwykłego zwiedzania odkrył na zamku srebrną zabytkową monetę z XVII wieku. Zobaczcie, jak zaskoczeni musieli być rodzice. Weszli do zamku ze swoim dziewięciolatkiem, a wyszli z archeologiem, już z pierwszym swoim odkryciem na koncie. No piękna sprawa.
1: SK2.

0: czasu.
1: Wyobrażacie sobie zyskać sławę mając zaledwie 19 lat? Taka jest historia współzałożyciela zespołu Universe, Mirka Bregułę. W 1983 roku jego grupa zwyciężyła na Młodzieżowym Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki we Wrocławiu. W roku 92 na festiwalu w Opolu zespół zdobył pierwszą nagrodę w konkursie premier za piosenkę Daj mi wreszcie święty spokój, a jednak pik popularności zespół osiągnął 2 lata później, gdy w romantycznej balladzie połączył siły z Beatą Kozidrak. Tak powstał przebój Tyle chciałem ci dać.

0: Bero i Wychowany w Polsce to nowość w Radiu SK2. Jakub ostatnio podzielił się przemyśleniami o tym, że jego trasa koncertowa w sumie dobiega końca, ale w sumie to chciałby postawić jeszcze taką koncertową kropkę nad i, więc uwaga, 4 października wstępnie planuje spotkanie z fanami w Warszawie. Zapowiedział na swoich mediach społecznościowych, żeby sobie zapisać tę datę i na tym spotkaniu, słuchajcie, będzie można usłyszeć, być może, nowy, niepublikowany singiel. Więcej Bero nie zdradza, ale i tak myślę, że to idealny prezent dla fanów z okazji nadejścia jesieni.
1: SK2. Reklama.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin. Spółdzielców 9.
4: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
7: I po reklamie.

0: jesienią to w sumie każdy walczy o swój kawałek podłogi, swój kawałek koca, kanapy i dobrej książki też przy okazji. Mister Zup i mój jest ten kawałek podłogi. Gramy wam w Radiu SK2, bo gramy wam 100% polskich hitów. Za to o naszą uwagę powalczą za chwilę newsy. Te punktualnie o 12.
1: Reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
3: Ludzkie szczątki.
2: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
2: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
6: To będzie ostatnia reklama. W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
1: I po reklamie.
7: A teraz czas na najświeższe informacje pogodowe. Niestety pogoda dzisiaj nie rozpieszcza. Co prawda maksymalnie na termometrach zobaczymy 15 kresek, no ale do tego pochmurnie oraz jest i będzie bardzo silny wiatr, co sprawia, że jest chłodno i nieprzyjemnie. Koniecznie bądźcie ciepło ubrani. A oprócz tego cieplejszego ubioru miejcie przy sobie parasole, no bo dzisiaj trzeba liczyć się z opadami deszczu.
8: Jest 12. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Poważna awaria tramwajowa w Katowicach. To po tym, jak ciężarówka z podniesionym dźwigiem HDS zerwała około 500 metrów sieci trakcyjnej na ulicy Kościuszki. Z ruchu wyłączono aż 7 linii tramwajowych. Pasażerowie muszą korzystać z autobusów zastępczych. Tramwaje śląskie informują, że usuwanie awarii może potrwać nawet do jutra. Więcej o zmianach w komunikacji miejskiej na stronie ZTM. Trasa wciąż nieprzejezdna, służby wyjaśniają przyczyny porannego dramatu na torach. W Pszczółkach w powiecie gdańskim pociąg potrącił dziecko. Do wypadku doszło poza wyznaczonymi przejściami i przejazdami.
9: Po przyjeździe strażaków na miejsce zdarzenia potwierdzono, że osoba zmarła na miejscu. Na miejsce zadysponowano 3 zastępy straży pożarnej, a działania służb są w trakcie.
8: Mówi Dawid Westrych z Pomorskiej Straży Pożarnej. Ruch składów na trasie został całkowicie wstrzymany, a pasażerowie muszą liczyć się z bardzo dużymi opóźnieniami pociągów. Dziś kolejna odsłona procesu Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie tragedii na autostradzie A1, w której zginęła 3-osobowa rodzina. Sąd w Piotrkowie Trybunalskim wezwał 3 biegłych, którzy rekonstruowali wypadek i wydali opinię zasadniczą oraz uzupełniającą.
10: Sąd chce ich prawdopodobnie dopytać o jakieś sporne kwestie. Ja osobiście nie mam żadnych pytań, bo dla mnie ta opinia jest jasna. Sygnalizowałem to również sądowi.
8: Mówi mecenas Łukasz Kowalski, reprezentujący rodzinę ofiar. Obrona, która próbuje podważyć wiarygodność oficjalnych opinii, przygotowała do biegłych aż 60 pytań. Trwają przesłuchania. Znaki drogowe i słup oświetleniowy uszkodzone przez lufę czołgu. Do niecodziennego zdarzenia doszło na szosie Zambrowskiej w Łomży. Jak przekazują służby, to nie błąd ludzki, a wynik awarii technicznej przewożonego sprzętu. Przyczyny tej awarii będzie teraz ustalać żandarmeria wojskowa.
1: SK2 News, Konin.
7: Jan Grzylaczyk. W wielkopolskich lasach trwa rykowisko. To okres godowy jeleni. Byki głośno ryczą i walczą o samice.
11: Im niższy głos tego byka, tym jest on bardziej atrakcyjny dla łań.
7: Mówi leśnik Joanna Oleszyńska-Niżniowska. Jelenie najlepiej słychać o świcie i po zmroku. Aż 15 jednostek ochotniczych straży pożarnych z Wielkopolski otrzymało dofinansowanie w ramach programu Bezpieczny Strażak. Będzie to na nowy sprzęt, a tym samym większe możliwości podczas akcji i bezpieczeństwo ratowników.
12: Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: Nowy tydzień. Dopiero nam się rozkręca, ale już powolutku szykują się zmiany w garderobie, bo to jest ten tydzień, kiedy pożegnamy lato, a powitamy...
13: No jesień oczywiście i zaczyna się mocno jesiennie ten tydzień, jak tak patrzę po mapach.
12: Krótkie rękawki już idą delikatnie w odstawkę, nogi będziemy chować pod kocykiem, a wieczorami no co będziemy robić wieczorami?
13: Ciepła herbatka.
12: Albo szukać kogoś, kto nas rozgrzeje.

rozgrzeją was w tej godzinie. Daria Zawiałow, Doda, Margaret również, Sylwia Grzeszczak, a te gitarki... To już są gitarki, które gra Warius Manx. No i przypominamy sobie, jak ta jesień się już nam zbliża, jeszcze to lato, a nawet wiosenkę? No bo to tytuł Majwe, C2 Kowalski, witajcie.

0: escriba.
1: Kto powiedział pierwszy?

0: Bardzo optymistyczna piosenka. Nie martw się, uśmiechnij się. Nie tylko ty zaczynasz nowy tydzień. Jest nas wielu, a w SC2 najwięcej tylko polskich hitów. I teraz Kamil Nosel, który będzie nabijał w butelkę swojego imiennika.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo.
3: Halo, dzień dobry, czy ja do pana Kamila się dotelefonowałam?
2: Tak, tak.
3: Moje uszanowanie, Angelika Bezbrodzika, ja telefonuję, proszę pana, ze szpitala. Mam pana na liście do robienia, jeśli chodzi o zabieg, tutaj ręka, tak? 17, to pan?
2: Tak, tak, dokładnie.
3: Pan bez problemu przechodzi znieczulenie, czy coś się dzieje?
2: Nie, nic się nie działo do tej pory.
3: Bo to będzie, proszę pana, w całości i też będę musiała pana poinstruować, jeśli chodzi o kartę zdrowia pana, bo trzeba będzie, proszę pana, dopilnować, żeby została dalej przekazana. Bo zabiegowy pana, proszę pana, znieczuli i uśpi, a później będzie pan już na chirurgii.
2: Dobrze.
3: No i tutaj pytanie, czy jest pan w stanie się dobudzić, żeby przekazać kartę zdrowia lekarzowi?
2: Czyli to będzie jakieś to ciężkie, czy to normalnie tak ludzie
3: proszę
2: robią?
3: Pana, ja nie wiem, jak pan reaguje na uśpieniu. Co niektórzy, proszę pana, to sobie nastawiają ewentualnie sprzęt elektroniczny, albo dogadują się z kimś, kto przebudzi, żeby przekazać kartę i dalej idą w uśpienie.
2: No chyba, bo można sobie nastawić na przykład w telefonie budzik albo z kimś się
3: dogadać. Tak, tylko że telefon, jak pan będzie z telefonem chciał iść na chirurgię, to musi być, proszę pana, odkażony.
2: Odkażony, dobra.
3: Lepiej wychodzi, proszę pana, zwykły analogowy zegarek.
2: Dobrze, zwykły analogowy zegarek,
3: tak zwany budzik, proszę pana. I jeżeli pan zareaguje, proszę pana, na ten budzik i się pan przebudzi, to pan przekazuje chirurgowi swoje papiery, czyli kartę zdrowia.
2: Czy to wydaje mi się, że to chyba nie będzie z tym żadnego problemu. Będę miał zegarek najwyżej i na zegarku najwyżej. Sobie ustawię.
3: Czyli obudzi się pan, jak będzie dzwonił panu zegarek?
2: Tak, no myślę, że to
3: żeby,
2: nie będzie.
3: Żeby później nie było, proszę pana, że zabieg się nie odbędzie, bo pan się nie obudził.
2: A jak można by było inaczej zrobić bez zegarka?
3: Niech pan przećwiczy, czy pan się rzeczywiście obudzi.
2: To przećwiczyć to jakieś tabletki na sen sobie wziąć, czy...
3: I pan po prostu nastawi sobie budzik jak po uśpieniu na jakieś, załóżmy, 20 minut. I jeżeli pan wstanie, no to pan wtedy, proszę pana, przekazuje kartę zdrowia i idzie pan dalej spać na te uśpienie, które już wcześniej było zrobione.
2: Dobra. Czyli ogólnie plan jest taki, że panie mnie tam usypiają na godzinę, czy tam na ileś. Ja się na przykład budzę po 20 minutach, bo tak z pielęgniarką było dogadane.
3: Tak.
2: Wstaję i idę do lekarza chirurgii.
3: Proszę pana, na całym znieczuleniu pan nie wstanie.
2: Okej. Okay.
3: No będzie pan jeszcze śnięty troszeczkę, więc trzeba będzie, proszę pana, przypilnować, czy jest lekarz przy panu i dać mu kartę zdrowia i spać dalej.
2: Dać mu kartę zdrowia, dobra. I tą kartę zdrowia normalnie dostanę tam w szpitalu.
3: Kartę zdrowia panu przekażę. Ola!
4: Zostałeś wkręcony w Radio SK.
2: O, bo ja kurde, skądś ten głos znałem. Ja mówię, co to za jakieś kombinacje alpejskie?
1: Nosel wkręca.

0: piosenkę o babci. Ballada o niej, o babci. Daria Zawiało w Wesce 2, a teraz mam dla was taki hit i to nowość. Idealny na sezon kolorowych liści, kasztanów i sweterków. Artur Rojek, Mirafiori.
1: Nie jest łatwo mi
0: w Wesce 2. Mówi.

0: Jeden z największych hiciorów Małgorzaty Ostrowskiej, a tylko hity w ST2 gramy i tylko polskie. Meluzyna przed chwilą za 20 minut, godzina 13, to teraz patrzę jeszcze w internecie, świecie, co się ciekawego dzieje. I kochani, no mamy powody do dumy, legendarny polski kierowca rajdowy, polski zaznaczam, wystartował w Buenos Aires w rajdzie Gran Premio Argentino Historico. 3000 kilometrów ma do pokonania, kochani, 96-letni Sobiesław Zasada. Podziwiam.
1: SK2.
0: Mój dziadek ma 86 lat i jak jedzie samochodem, to tylko do sklepu, no i do kościoła w niedzielę.
2: Reklama. Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona różowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
5: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
6: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkop.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
11: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
10: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: I po reklamie.

0: Wy jeszcze nie musicie, ale my w Radiu SK2 dajemy już w poniedziałek specjalnie dla Was z siebie 100% tylko najlepszych polskich hitów. Sun & Grace, Filip Lato właśnie teraz. Odprowadzają nas do godziny 13, o której punktualnie najważniejsze newsy w SK2.
1: Reklama.
2: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz? I po reklamie.
9: Spoglądając na pogodę w regionie, niestety nie mamy pozytywnych informacji. Dzisiaj co prawda zobaczymy maksymalnie 16 stopni na termometrach, no ale przez bardzo silny wiatr jest chłodno i nieprzyjemnie. Koniecznie miejcie na sobie czy to ciepłą bluzę, czy kurtkę. No i też parasol w ręce, no bo jeszcze wystąpią opady deszczu. Pochmurnie będzie już do końca dnia.
10: Jest 13. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz groził premierowi. Usłyszał dziś zarzuty. 56-letni mieszkaniec powiatu przemyskiego miał zamieścić w internecie film z groźbami wobec Donalda Tuska. Mówi Karolina Kowalik, rzecznik przemyskiej policji.
11: Odpowie m.in. za nawoływanie do popełnienia zbrodni pozbawienia życia premiera Rzeczypospolitej Polskiej, a także za publiczne znieważenie konstytucyjnych organów Rzeczypospolitej Polskiej.
10: Mężczyzna przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Sąd rejonowy w Przemyślu zastosował wobec niego dozór policji oraz zakaz publikowania w internecie treści nawołujących do przemocy i znieważających konstytucyjne organy państwa. Przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim trwają przesłuchania biegłych, którzy rekonstruowali tragiczny wypadek na autostradzie A1. Zginęła w nim 3-osobowa rodzina. Opinie biegłych odgrywają kluczową rolę w całym procesie, w którym oskarżonemu o spowodowanie wypadku Sebastianowi M. grozi do 8 lat więzienia. Na miejscu jest Rafał Różycki.
12: Biegli potwierdzili, że BMW Sebastiana M. pędziło z prędkością od 315 do 329 km na godzinę. Nie spotkaliśmy się wcześniej z takimi prędkościami na drodze, powiedział dziś jeden z biegłych z zespołu ekspertów, którzy rekonstruowali moment katastrofy na A1. Obrona, która cały czas próbuje podważyć wiarygodność i metodologię oficjalnych opinii, przygotowała do biegłych kilkadziesiąt pytań.
10: Proces, który ruszył jesienią ubiegłego roku, powoli dobiega końca. Do tragicznego wypadku doszło we wrześniu 2023 roku. Tuż po zdarzeniu Sebastian M. wyjechał z Polski, zanim prokuratura zdążyła go przesłuchać. A zanim Liga Narodów, zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski, kadra Jana Urbana rozpoczyna przygotowania do pierwszych meczów i walki o powrót do kontynentalnej elity. Wśród powołanych są zarówno doświadczeni zawodnicy, chociażby kapitan Robert Lewandowski, jak również nowicjusze, m.in. Wiktor Nowak, notujący świetny początek sezonu w Slawii Praga. Pierwsze treningi już jutro w Warszawie.
13: SK2 News, Konin.
9: Jan Grzylaczyk wesprzeszy konińskie hospicjum, parkując przed centrum handlowym Ferio. Już w najbliższą środę, 23 września, w ramach akcji Parkujesz, Pomagasz. Im więcej kierowców pojawi się na parkingu Ferio, tym większa kwota zostanie przekazana na rzecz hospicjum. Senior w roli głównej to nazwa programu, w którym koniński sanepid otacza opieką najstarszych. Pracownicy sanepidu spotykają się z nimi i przekazują informacje o prawidłowym odżywianiu czy profilaktyce. Z programu może skorzystać każdy, kto ukończył 60 lat.
1: Powoli rozkręca nam się sezon na rozgrzewanie, prawda, panie Kubo?
2: Coraz bliżej.
1: Jedni albo wybierają sobie taką gorącą czekoladkę, załóżmy. No, słodycz jeszcze nikomu nie zaszkodziła, o tej porze zwłaszcza. Co jeszcze można takiego dobrego rozgrzewającego sobie strzelić? O, kawkę, załóżmy.
2: O, oczywiście.
1: Z cynamonem. Ale też mam coś, co rozgrzewa bardzo dobrze, smakuje idealnie. A jak już rozgrzewa, to od środka. To panie Kubo.
14: 10 hitów.
15: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim.
1: Bez używania czajnika podnosimy temperaturę ze smolastym. Herbata z imbirem. Smacznego.

Nie wiem, ale wiem, że w Westek 2 gramy tylko polskie hity. Bajmy i Noc po ciężkim dniu, Noc poślubną miał w ten weekend pan Filip Heiser, czytam w kolorowej prasie. W kościele w Krakowie powiedział tak ukochanej Biance. Zacytuję nagłówek. 41-letni Filip Heiser poślubił 20-latkę. Coś w tym jest, że córki szukają mężczyzny, który jest podobny.

0: No może nie jest lato, ale mamy lata 80 teraz w SC2. Tutaj nas wyrzucił wehikuł czasu i jesteśmy u boku samego pana Andrzeja Rybińskiego, który w tamtych latach, w 80-tych, na początku 80-tych, był w delikatnym dołku po rozpadzie takiego zespołu jak Andrzej i Eliza. Nie wiedział, co ma robić, czy ma grać, czy ma nie grać. Łapał za gitarę, szukał nutek, szukał melodii. Nawet miał jechać do Opola, ale kręcił nosem, że może nie. Ale jak jego żona o 4 rano, już wtedy Jolanta, spakowała jej rzeczy, powiedziała: jedź, Andrzej, masz jechać do Opola, zobaczysz, że z tym numerem ci się uda. No i tak zrobił, posłuchał żony, pojechał i zdobył nagrodę za ten kawałek.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Możesz nie wierzyć w siebie, możesz nie wierzyć w sukces, możesz się snuć po kątach, ale jak żona mówi: jedź, bo ja w ciebie wierzę, to się dzieje naprawdę. Chłopak z gitarą, który wygrał Opole z tym numerem, idąc przez życie, nie liczy godzin i lat. Andrzej Rybiński.
2: Schodami

0: ostatni.
1: Jeszcze raz zagłosujcie na nią. Gorąca Polska 20, kochani, tutaj nie ma jury, nie ma komisji, nie ma pana w garniturze, który mówi, o, ta piosenka zasługuje na 7 miejsce, czy na pierwsze, czy na drugie. Bo to wy decydujecie. Wasze głosy albo wynoszą numery na szczyt, albo zsyłają je na dół. Ostatni. A ten numer od Wiktorii Kidy, co mi tam, czeka właśnie na wasze plusiki.
2: SK2.
1: Pozmieniajcie tam trochę kolejność na sk2.pl w gorącej polskiej dwudziestce.
2: Reklama.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz

0: za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
2: Elektryk? Pewnie drogi.
1: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
2: Co? Z serwisem i gwarancją?
1: I tylko 10% opłaty wstępnej.
2: Tylko gdzie jest haczyk?
1: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
2: Czekaj, 30 tysięcy?
3: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
4: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
5: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
6: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
9: I po reklamie. 100% polskich hitów.

0: Niektórzy nazywają tę piosenkę Z Tobą odeszły anioły. A to jest Eli, Lama, Sabachtani i Wilki w SC2. Wielkimi krokami zbliża się też godzina 14. Już za chwilę te sprawdzone newsy w SC2.
1: Reklama.
2: Głodni emocji, żądli pieniędzy, dobry chwale.
3: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
4: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
3: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkob.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
14: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
21: Godzina 14, no i na drogach w regionie robi się intensywniej. Postoicie przede wszystkim na ulicy Przemysłowej. Również korkuje się rondo miast partnerskich, okolice trasy warszawskiej, no i ulica kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na termometrach mamy 14 stopni, dzisiaj maksymalnie 16 kresek. Do tego pochmurnie, silny wiatr, no i trzeba liczyć się z przelotnymi opadami deszczu.
20: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
22: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. 13 lat więzienia dla 37-letniej Eweliny P. za usiłowanie zabójstwa noworodka. Taki wyrok zapadł przed Sądem Okręgowym w Łodzi. Chodzi o sprawę z kwietnia ubiegłego roku. Kobieta urodziła dziecko w pustostanie, a noworodka włożyła do foliowej torby. Płaczące niemowlę znaleźli policjanci. Prokuratura domagała się 25 lat więzienia i rozważa apelację. Ważne spotkanie prezydenta i rządu za oceanem. W tym tygodniu może rozstrzygnąć się kwestia powstania stałej amerykańskiej bazy w Polsce. W USA jest już Karol Nawrocki i szef MSZ-u Radosław Sikorski wezmą udział w sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Do Waszyngtonu na spotkanie z szefem Pentagonu przeleci też szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Są dwie prawdopodobne lokalizacje tej bazy, mówi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczek.
0: To jest województwo wielkopolskie i województwo dolnośląskie, ale nie traktowałbym tego jako zbiór zamknięty. Gościliśmy niedawno delegację amerykańską. Ten raport trafi na biurko Departamentu Wojny, później pewnie na biurko prezydenta Trumpa.
22: A przypomnijmy, gotowość do utworzenia bazy Polska oficjalnie ogłosiła w czerwcu. Jeśli pacjent nie może pójść do lasu, las przyjdzie do niego. Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie chce stworzyć dla podopiecznych salę z widokiem na jedną z najstarszych puszczy w Europie.
1: Na ścianach i sufitach mają pojawić się zdjęcia Puszczy Białowieckiej. Określone to zostanie odpowiednim światłem, dźwiękami natury, w całości dopełni zapach.
22: Mówi Rafał Paczos, kierownik Biura Zarządu Hospicjum. Na realizację projektu założono zbiórkę, szczegóły dostępne na stronie placówki.
19: SK2 News, Konin.
21: Jan Grzylaczyk. Tylko jedna klasa mistrzostwa sportowego powstała w Koninie. Nie udało się zebrać chętnych do budowlanki. Młodzi piłkarze z pierwszego ELO doskonale łączą naukę i grę w piłkę.
23: Na razie jest dobrze, nie czuję jakiegoś zmęczenia. Od razu po treningu do szkoły, więc fajnie jest.
21: Mówił Szymon Kawka, uczeń pierwszej klasy mistrzostwa sportowego w Koninie. Trzy warianty projektu drogi rowerowej z Kazimierza Biskupiego do Włodzimirowa trafiły do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, budowa powinna zakończyć się za 2-3 lata.
24: Pora zajrzeć do kalendarza i zobaczyć, jakie nietypowe święta mamy. Zaglądałeś już?
25: Jeszcze nie.
24: No to mamy tak, Dzień Kapsla.
25: Kapsla.
24: Tak, grało się kiedyś w kapsle.
25: A ja zbieram kapsle.
24: O, fantastycznie, to jak będę jakieś miał, to ci przyniosę jeszcze przy okazji. Do tego jeszcze mamy Światowy Dzień Orderu Uśmiechu.
25: No proszę.
24: Przyjacielu, poproszę w takim razie o uśmiech.
25: Szerzej.
24: Jakie piękne białe ząbki.
26: No to gram.
27: 10 hitów.
26: Najlepszych polskich hitów.
24: Jest też Międzynarodowy Dzień Pokoju. Fajny dzień. Tak wiesz, usiąść w pokoju albo położyć się do łóżku.
25: Na spokojnie.
24: I w świętym spokoju spędzić trochę czasu.

0: policyjna pioseneczka w SC2 w dziesiątce hitów, bez zbędnego długiego gadania, Jamal i Policeman, który mnie przeszukuje, a znaleźć może portfel wypchany grubymi pieniędzmi u kogoś, bo mamy, kochani, nowego milionera, czytam w internecie, jest w ogóle nowy rekord, bo w weekend w lotku padła najwyższa w historii w Polsce wygrana. No, ktoś przytulił prawie 45 milionów złotych. Ale to nie jest osoba ode mnie z pracy. U mnie dzisiaj wszyscy akurat w robocie stawili się w komplecie. A u was?
1: SK.

0: Edyta Górniak w SC2. A teraz Książulo. Książulo to taki znany youtuber. Odwiedza on restauracje, może słyszeliście, w Polsce. Je w tych restauracjach i mówi, czy mu smakowało, czy było niedobre. No i ostatnio Książulo zajrzał do restauracji samej Magdy Gessler. No, odważne. W Kluszkowcach dokładnie. Zamówił tam schabowego z pire i mizerią, czyli klasyk. I jak kęsnął, to aż mu się oczęta zaświeciły. Po prostu chłopak się rozmarzył i oczami wyobraźni zobaczył.
1: Mam przed oczami pszeniczny kłos wyrosły na tej ziemi. Znajome boczki, co przycupnęły na przyjaznej mazurskiej chacie.
0: Takie to było dobre.
2: SK2.
0: Schabowy zawrócił księciuniowi w głowie. No w końcu u pani Magdy ma być tak jak u mamy.
2: Reklama.
3: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
4: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
3: To okna PCV z fabryki Bros?
4: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
5: Ty plus zastrzyk witamin równa się apetyczna promka w Carrefourze. Polska papryka czerwona 53% taniej. 5,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 września. Cena przed obniżką 12,99.
6: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
7: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
8: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play.

0: 601-601 lub wejdź na Vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
5: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
8: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
7: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
9: I po reklamie.

0: Nakręca nas i tylko ochoty narobił Dawid Kwiatkowski swoim Café de Paris w Radiu SK2. No w sumie jest taka godzina, bo już za chwilę 15, że można sobie strzelić jeszcze jedną małą czarną. To w takim razie ja ekspresem lecę po espresso, a ekspresowym tempie też tutaj biegnie Kinga Baryga. Widziałem ją na korytarzu. Za chwilę przyjmuję stery i dla was będzie grała Westy 2 najlepsze polskie hity po newsach o 15.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka kilogram 5,99 z kartą Moje Intermarché.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś

0: 19,99. Już jutro w KFC.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
2: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanos. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanos. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: Godziny szczytu już się rozpoczęły, to i w regionie trochę postoicie. Korki pojawiają się przede wszystkim na drodze krajowej numer 25, szczególnie jeżeli jedziecie w stronę Ronda Miast Partnerskich czy Ronda Solidarności. Również jadąc ulicą Przemysłową musicie uzbroić się w cierpliwość. No i na ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz na odcinku od Konina w stronę Kazimierza Biskupiego. Pamiętajcie, by jechać ostrożnie.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: Jest 15. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. 13 lat więzienia dla 37-letniej Eweliny P. za usiłowanie zabójstwa noworodka. Taki wyrok zapadł przed Sądem Okręgowym w Łodzi. Sąd uznał, że oskarżona działała z bezpośrednim zamiarem zabójstwa.
13: Dlatego też oskarżona już wcześniej się do tego przygotowywała, zatajając fakt, że pozostaje w ciąży, nie przygotowywując się na przyjście dziecka i porzucając je w takich okolicznościach.
12: Mówił w uzasadnieniu wyroku sędzia Marek Kraszewski. Prokuratura wnioskowała dla oskarżonej o 25 lat więzienia, nie wyklucza też apelacji. A przypomnę, chodzi o wydarzenia z kwietnia ubiegłego roku. Na łódzkich Bałtach kobieta urodziła dziecko w pustostanie, po czym włożyła je do foliowej torby. Płacz dziecka usłyszał przechodzień, który wezwał pomoc. Kolejny wyborczy sukces AfD w Niemczech. Skrajna prawica jest w uderzeniu za naszą zachodnią granicą, podkreślają eksperci. Alternatywa dla Niemiec wygrała wybory do parlamentu w Mecklenburgii, to land na północy kraju. Najpewniej nie utworzy rządu, ale to kolejny sygnał niezadowolenia społecznego w Niemczech, mówi w rozmowie z nami Łukasz Jasiński z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
14: Ta partia, mówiąc kolokwialnie, jest w uderzeniu. Ona zyskuje poparcie na wszystkich szczeblach, nawet jeżeli nie zawsze wygrywa. Natomiast scenariusz, w którym ona by przejęła władzę na szczeblu federalnym, moim zdaniem w dalszym ciągu jest mało prawdopodobny.
12: Przypomnijmy, że 2 tygodnie temu Alternatywa dla Niemiec osiągnęła historyczne zwycięstwo w innym z niemieckich landów, Saksonii, zdobywając ponad 40% głosów. Ponad 86 milionów złotych, tyle zalega Narodowy Fundusz Zdrowia szpitalom ze Świętokrzeskiego. Dyrektorzy ostrzegają, że nie mają już z czego dokładać do systemu.
15: Wpływa na płynność funkcjonowania szpitala, na wzrost zobowiązań wymagalnych, co jest bardzo niebezpieczne nie tylko dla samego szpitala i systemu, ale przede wszystkim dla pacjentów.
12: Wyjaśnia Marcin Martyniak, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Dyrektorzy świętokrzyskich szpitali apelują o natychmiastowe uregulowanie zobowiązań.
16: SK2 News, Konin.
17: Jan Grzylaczyk. Studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia i podyplomowe czekają na wszystkich chętnych w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Rekrutacja wciąż trwa. 15 września zaczął się w ANSY trzeci nabór na studia pierwszego stopnia. To już pewne, 2 konińskie przedszkola, Bajka i Pod Tęczą, zostaną zlikwidowane. Taką decyzję podjęli podczas ostatniej sesji radni. To ze względu na zbyt małą liczbę dzieci. Likwidacja nastąpi poprzez stopniowe ich wygaszanie. Uczęszczające do przedszkoli dzieci będą mogły ukończyć tam naukę.
9: Blisko 3 minuty po godzinie 15. Dzień dobry, witamy w to poniedziałkowe popołudnie. Czy jest jakaś fajna rzecz, Kuba, o której chciałbyś powiedzieć, która się dzisiaj wydarzyła i możesz stwierdzić, że poniedziałek jest fajnym działkiem?
12: Ty bardzo chcesz, żebym powiedział, że to
9: ja?
12: Ciebie widzę. No.
9: Ach, jak cudownie. Wy też możecie pisać na Messengerze Radio SK2, co sprawiło, że ten dzień jest dla was fajnym działkiem. Czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radio SK2, a już teraz gram. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
18: SK2.
19: Pamiętam, jak mówili na mnie,

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

0: elektryczne gitary, jestem z miasta. Tak wam gramy 16,5 minuty po godzinie 15. Swoją drogą pytałam was o to, dlaczego poniedziałek może być fajnym działkiem. Co dobrego się u was wydarzyło? I Asia się do nas odezwała. Halo Asiu, jesteś?
1: Poniedziałek jest dla mnie wyjątkowo łaskawy. Mogłam przyjść do pracy godzinę później, a za każdym razem, jak muszę po coś wyjść na zewnątrz, to wychodzi słonko, niczym uśmiech w ten ponury dzień.
0: Oj, rzeczywiście, z tego słońca powinniśmy korzystać, bo przypomnę, że już za dwa dni zawita do nas kalendarzowa jesień. Ale spokojnie, niezależnie od pory roku, my wam będziemy grać najlepsze polskie hity, a one sprawiają, że zawsze można poczuć się dobrze. One po prostu nas wszystkich przytulają, tak jak teraz Oskar Cyms i cały czas.
2: Eskad.

0: Lady Punk i zawsze tam, gdzie ty. No właśnie, tam, gdzie wy. Również najnowsze informacje z kraju i ze świata. I skrót tych informacji przedstawi wam już teraz Jakub Konieczkowicz. Zapraszam.
1: Zaatakował maczetą znajomego. Na 3 miesiące do aresztu trafił 36-latek z Inowrocławia. Mężczyzna zadał poszkodowanemu 2 ciosy, ten trafił do szpitala. Napastnika udało się zatrzymać kilka dni po ataku.
2: Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutów. Odpowie on za uszkodzenie ciała.
1: Mówi Izabela Lawicka-Waszak z policji w Inowrocławiu. Oprócz uszkodzenia ciała 36-latek usłyszał też zarzut posiadania narkotyków. Funkcjonariusze znaleźli w domu mężczyzny kokainę. Teraz informacje dla kierowców. Utrudnienia na S61. To obwodnica Suwałk. Doszło tam do zdarzenia 2 samochodów ciężarowych. Na trasie w kierunku Budziska napotkamy utrudnienia oraz spory korek. Załamanie pogody w Tatrach. Przyszedł deszcz, ochłodzenie oraz śnieg. Według prognoz pokrywa śnieżna może dziś przyrosnąć miejscami nawet o 10 cm, a temperatura na szczytach spadnie do -1 stopnia Celsjusza. Ratownicy TOPR odradzają wyjścia w górę.

0: Monika Brodka i miałeś być 20 minut przed godziną 16 w Radio SK2, a ja pytam was, jak wygląda wasz poniedziałek? Czy wydarzyło się coś dobrego, czy można nazwać go fajnym działkiem? No i Jacek się do nas odezwał. Halo Jacku.
1: Dla mnie działek to się zacznie za tydzień. Tu przyjdzie jesień, a ja będę się wygrzewał. Jadę ładować akumulatory.
0: O Jacku, co prawda tydzień jeszcze na ten urlop musisz poczekać, ale to już może być fajny działek, patrząc na to, że myślisz już o urlopie. SK2. A my myślimy o najlepszych polskich hitach, z którymi wracam do was za chwilę.
2: Reklama. Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
4: ludzkie szczątki
3: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
4: Tajemnica, której nie da się zatopić.
3: Już w księgarniach.
5: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
6: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.

0: Dilaw i Bóg. Tak kończymy godzinę 15. O 16 najnowsze informacje z kraju i ze świata, a po 16 kolejne najlepsze polskie hity, a do tego dokładam jeszcze Jarząbek prawdę nam wszystkim powie. O czym? O tym przekonamy się już po godzinie 16.
1: Reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin. Spółdzielców 9.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
13: Koninie, cały czas pojawiają się korki, no bo cały czas trwają godziny szczytu. Postoicie na ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego, na ulicy Przemysłowej, no i musicie uzbroić się w cierpliwość w okolicach Ronda Miast Partnerskich. Również postoicie na odcinku od Konina w stronę Kazimierza Biskupiego. A teraz pogoda, na termometrach 14 stopni, przelotne opady deszczu, no i do końca dnia będzie pochmurnie.
12: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
14: Jest 16, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Maciej Berek ponagla prezydenta w sprawie swojego ślubowania. Wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego pisze do Karola Nawrockiego, a treść pisma publikuje w mediach społecznościowych. Z tym tematem Mateusz Chłystun. Mateuszu, co konkretnie znalazło się w dokumencie?
15: Maciej Berek prosi w nim o wskazanie miejsca i terminu, w którym będzie mógł złożyć ślubowanie i apeluje, by stało się to bez zbędnej zwłoki. Przypomina też, że Sejm wybrał go na sędziego Trybunału 4 września i jak przekonuje jego kadencja powinna rozpocząć się 16 września. W piśmie podkreśla też, że niezłożenie ślubowania może oznaczać zrzeczenie się stanowiska. Powołuje się przy tym na zapisy ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Na razie nie wiadomo, kiedy do ślubowania w ogóle dojdzie. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz mówił wcześniej, że najpierw trzeba rozwiać wątpliwości dotyczące spełnienia przez Berka wymogów formalnych, m.in. wymaganego stażu pracy radcy prawnego.
14: Naprawa może potrwać nawet do jutra. Poważna awaria tramwajowa w Katowicach i spore utrudnienia dla pasażerów. To po tym, jak ciężarówka z podniesionym dźwigiem HDS zerwała około 500 metrów sieci trakcyjnej na ulicy Kościuszki.
16: Utrudnienia w ruchu tramwajowym wynikają z braku napięcia. Na odcinku od centrum przesiadkowego na Brynowie do katowickiego placu Miarki kursuje zastępcza komunikacja autobusowa.
14: Mówi Michał Wawrzaszek, rzecznik zarządu transportu. Transportu Metropolitalnego. Tramwaje Śląskie informują, że usuwanie awarii może potrwać nawet do jutra. Więcej o zmianach w komunikacji miejskiej na stronie ZTM. Dwie zmiany w reprezentacji Polski przed Ligą Narodów. Selekcjoner Jan Urban powołał bramkarza Widzewa Łódź Bartłomieja Drągowskiego oraz napastnika Zagłębia Lubin Marcela Regułę. Drągowski zastąpi kontuzjowanego Kamila Grabarę. Z kolei z powodu urazu ze zgrupowania wypadł Adrian Benedyczak, a także Filip Rózga. A przypomnę, dziś nasza reprezentacja rozpoczyna zgrupowanie.
17: SK2 News, Konin.
13: Jan Grzelaczyk. Ponad 3000 osób oddało ważne głosy w tegorocznej edycji KBO. Wybrano 4 duże projekty.
18: Bezpieczny Grójec, etap pierwszy. Wodny plac zabaw na Pociejewie. Rowerem składki prosto na Starówkę. Jedź, idź bezpiecznie, rowerowy Konin.
13: Mówiła Maria Cybulska, przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej KBO 2027. Wybrano również 11 małych projektów do realizacji. Fragment dziedzińca z kocich łbów zastąpi wygodny chodnik. Ruszył już remont. Chodnik na dziedzińcu zamku ma być gotowy do końca roku.
0: Blisko 3 minuty po godzinie 16, a my gramy dalej. Kolejne najlepsze polskie hity na dobry początek. Godziny 16, coś bardzo fajnego. Kamil Bednarek i Mesaja, Szukając szczęścia. Jeśli ktoś tego szczęścia w poniedziałek nie może znaleźć, no to my pomożemy. Ale też już za chwilę w naszym studiu Artur Jarząbek, który prawdę nam wszystkim powie. O czym? O tym już za chwilę. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Grzegorz Chyży, Tap na chwilę. Tak wam gramy 14,5 minuty po godzinie 16 w Radio SK2. To są najlepsze polskie hity. Co łączy cyberprzestępców i M-obywatela? No o tym już więcej powie wam sam Artur Jarząbek. Bo Artur Jarząbek prawdę ci powie.
1: Jarząbek prawdę ci powie.
2: Coraz trudniej odróżnić prawdziwy komunikat od zwykłego oszustwa. A teraz cyberprzestępcy podszywają się już na przykład pod M-obywatela i robią to naprawdę wiarygodnie. Takiego oszustwa chyba jeszcze nie było. SMS przychodzi z nazwy M-Obywatel, dokładnie takiej samej, jakiej używa oficjalny system. W treści dostajemy informację o rzekomym wykroczeniu drogowym i konieczności opłacenia mandatu. No i człowiek głupieje, bo może jednak gdzieś jakiś fotoradar mnie złapał albo wymusiłem pierwszeństwo. Skoro oficjalna rządowa aplikacja mi o tym mówi, to coś musi być na rzeczy. Co więcej, po kliknięciu w link trafiamy na stronę przypominającą serwis rządowy. Można tam sprawdzić punkty karne, ale finał zawsze jest ten sam nieopłacony mandat na 200 zł. I prośba o podanie danych do karty. Problem w tym, że to nie jest żadna płatność. W praktyce przestępcy próbują dodać naszą kartę do własnego portfela Google Pay i uzyskać dostęp do pieniędzy bez kolejnych potwierdzeń. Eksperci przypominają więc, żeby bardzo dokładnie sprawdzać adresy stron. Fałszywe linki często mają w nazwie gov albo pl, ale nie kończą się na gov.pl. Warto też czytać komunikaty z aplikacji bankowej. A jeśli ktoś już podał dane karty, to najlepiej po prostu od razu skontaktować się z bankiem i wytłumaczyć, że chodzi o fałszywy
3: mandat!

0: Oskar Cyns i Nie musisz się bać, ale to dobrze brzmi. 29 minut po godzinie 16. Jako, że zbliża się 16.30, to czas na skrót najnowszych informacji, które przedstawi Wam Jakub Konieczkowicz.
1: Lawina pytań obrony dobiegłych. Już kilka godzin trwa przesłuchanie ekspertów, którzy rekonstruowali tragiczny wypadek na autostradzie A1. W tragedii sprzed 3 lat zginęła 3-osobowa rodzina. Na ławie oskarżonych Sebastian M. Więcej w tym temacie w kolejnych newsach. Wielka akcja stołecznej policji. 101 zatrzymanych, w tym 8 obcokrajowców z Ukrainy, Białorusi i Indii. To wszystko w ramach jednodniowej akcji miała na celu zatrzymanie osób poszukiwanych.
2: Zatrzymani to osoby podejrzane lub oskarżone o popełnienie przestępstw, a także skazane na karę pozbawienia wolności. Schwytani przez policjantów trafili już do zakładów karnych i aresztów śledczych.
1: Mówi nam Marta Sulowska ze stołecznej policji. Udział w akcji wzięło ponad 700 policjantów. Polscy siatkarze zagrają we wtorek z Niemcami o półfinał Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni w tym sezonie dwukrotnie pokonali rywali po 3-1, ale zapowiadają trudny mecz. Niemcy w 1/8 finału niespodziewanie wyeliminowali Bułgarię, wygrywając 3-2. Początek jutrzejszego spotkania o 18:00.

0: Magmai Aisha 20, w sumie to już 19 minut przed godziną 17, czyli przed tą najszczęśliwszą godziną dla wszystkich tych, którzy o 17 pracę kończą. Spokojnie, do godziny 17 jeszcze trochę najlepszych polskich hitów usłyszycie. Pojawi się m.in. Kuba i Kuba z numerem Stygnie Lato, ale będzie też Luna z numerem A Może. Ale moi drodzy, przypominam, dzisiaj co prawda mamy poniedziałek, ostatnie notowanie gorącej polskiej dwudziestki pokazało, że najnowszy numer od Artura Rojka, Mira Fiori, podbił wasze serca i został na pierwszym miejscu. Ale wszystko może się zmienić, bo w najbliższy piątek kolejne notowanie. Jeśli chcecie zagłosować na swoje ulubione numery, to proszę bardzo, sk2.pl, zakładka Gorąca Polska 20. Tam wchodzicie i przy swoich ulubionych numerach stawiacie plusik. A ja już za chwilę wracam z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami.
1: SK2. Reklama. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz czekolady Milka 85 do 100 gramów. 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. A do tego kapsułki do prania Ariel Supermoc i Ariel All-in-One Pots. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
4: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
5: Kupuj bez VAT w MediaMarkt tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
7: Skoda.
8: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.

0: Ten numer brzmi bardzo, ale to bardzo dobrze. Dlatego właśnie gramy wam go w Radiu SK2. Jeremi Sikorski, wracam. Już za chwilę godzina 17. O 17 najnowsze informacje z kraju i ze świata, a po 17 kolejne najlepsze polskie hity, w tym ten ulubiony numer od Zali. Tylko kochaj mnie.
1: Reklama.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Phonix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Phonix Ból Uszu Max?
5: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
8: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
7: No tak. 10 na 10.
9: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
10: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
11: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
12: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
13: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
14: Skoda.
15: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
20: Ten poniedziałek powoli dobiega końca. Spójrzmy jeszcze na pogodę. Na razie mamy 16 stopni na termometrach. Do końca dnia będzie już pochmurnie, ale nie powinno już padać. Do tego silny wiatr, który sprawi, że to będzie bardzo chłodna końcówka dnia. No a jutro pogoda będzie podobna, również pochmurnie, również silny wiatr, ale za to nie powinno padać.
19: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Jest 17. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Tragiczny wypadek w Nakle nad Notecią. Jadący na hulajnodze chłopiec wpadł pod autobus. Mimo pomocy jego życia nie udało się uratować.
14: Znajdował się pod autobusem. Strażacy wykonali dostęp do poszkodowanego. W wyniku obrażeń, które doznał, zgon potwierdził zespół ratownictwa medycznego. Tożsamość jeszcze nie jest potwierdzona. Może mieć 13-14 lat.
1: Mówi Bartosz Walkowiak ze Straży Pożarnej. Jak ustalił nasz reporter, chłopiec jechał w kasku. Na miejscu pracują służby. Krajowy plan ewakuacji nie jest planem wysiedlenia Polaków. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dementuje dezinformację krążącą w internecie. Fałszywe informacje, generowane z pomocą sztucznej inteligencji, sugerują, że osoby ewakuowane ze swoich domów nie będą mogły do nich wrócić. O szczegóły dopytywał nasz reporter Mateusz Chłystun, co dokładnie znalazło się w odpowiedzi resortu spraw wewnętrznych.
18: MSWiA wyjaśnia, że Krajowy Plan Ewakuacji określa procedury na wypadek wojny albo klęski żywiołowej. Jego celem jest przeniesienie mieszkańców z terenów zagrożonych do bezpieczniejszych części kraju, a nie ich wysiedlenie.
21: Wskazuje on m.in. ile osób może wymagać ewakuacji, jak zorganizować transport, czy kto odpowiada za koordynację całości procesów.
18: Tłumaczy rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Taka ewentualna ewakuacja nie oznacza automatycznie utraty możliwości powrotu do domu, podkreśla resort. Wszystko zależy od rodzaju i skali zagrożenia. Ten sam plan przewiduje również bezpieczny powrót mieszkańców do miejsc zamieszkania jako ostatni etap ewakuacji.
1: Załamanie pogody w Tatrach. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami śniegu, silnym wiatrem i gwałtownym spadkiem temperatury. Do końca tygodnia lepiej nie planować górskich wypraw, apeluje Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
22: Prognozy mówią różnie, od 10 do nawet 20-30 centymetrach tego śniegu. Ujemna temperatura ma być pochmurną. Dodatkowo czwartek, piątek prognozowany jest dosyć silny wiatr.
1: A dodajmy, jutro na Kasprowym Wierchu odczuwalna temperatura ma spaść do minus 8 stopni.
23: SK2 News, Konin.
20: Jan Grzelaczek. W wielkopolskich lasach trwa rykowisko. To okres godowej jeleni. Byki głośno ryczą i walczą o samice.
24: Im niższy głos tego byka, tym jest on bardziej atrakcyjny dla łań.
20: Mówi leśnik Joanna Olszyńska-Niżniowska. Jelenie najlepiej słychać o świcie i po zmroku. Aż 15 jednostek ochotniczych straży pożarnych z Wielkopolski otrzymało dofinansowanie w ramach programu Bezpieczny Strażak. Będzie to na nowy sprzęt, a tym samym większe możliwości podczas akcji i bezpieczeństwo ratowników.
25: 2,5 minuty po godzinie 17. Tak jest, to jest właśnie ten moment, kiedy większość z Was opuszcza swoje miejsca pracy, wsiada w samochody i wraca do domów. Nie, Kuba, to nie ty. Ty jeszcze zostajesz, słyszymy się za godzinę. Możesz coś powiedzieć, ale zapraszam, bo już za chwilę pobawimy się w nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, wysyłajcie swój numer telefonu na Messengerze Radio SK2, a ja Wam gram. Michał Szczygieł i Adrenalina. To dla wszystkich tych, którzy jeszcze potrzebują trochę energii. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
23: SK2.

0: Beata Kozidraki, taka Warszawa, 16 minut po godzinie 17. Gramy oczywiście Wam najlepsze polskie hity, 100% polskich hitów w Radiu SK2 i za chwilę będziemy grać kolejne, ale zanim to nastąpi, to jeszcze zatrzymajmy się przy wiadomości od Moniki, która napisała nam: ja bardzo lubię ten poniedziałek. Dla mnie on jest na maksa fajnym działkiem, bo dzisiaj zaczynam dwutygodniowy urlop. Oj, Moniko, zazdrościmy. Dopytałam Monikę, gdzie się wybiera i ona napisała, że ucieka w ciepłe kraje. Ucieka przed jesienią. To fakt, jesień zbliża się do nas wielkimi, naprawdę wielkimi krokami. Już w środę, pierwszy dzień kalendarzowej jesieni. No ale a propos tych wyjazdów, słuchajcie, znalazłam pewne badania i okazuje się, że 51% Polaków wyjeżdża na zagraniczny urlop właśnie we wrześniu lub październiku. No można powiedzieć, że to jest taka ucieczka przed jesienią i są to trzy najbardziej popularne kierunki. Grecja na trzecim miejscu, na drugim Turcja i na pierwszym Egipt. No gdzie w tym wszystkim Polska? No po Polsce to możemy podróżować, ale w wakacje, bo wtedy jest najcieplej i najprzyjemniej.
1: SK2.
0: No chyba, że ktoś jest jesieniarą i na przykład lubi Mazury. W klimacie jesiennym, przy kominku, to też jest jakaś opcja. Ania Dąbrowska i Serce nie słucha już teraz w Radiu SK2.

0: Grzegorz Markowski, Ryszard Sigitowicz. Każdej nocy tak wam gramy w Radiu SK2. Ten numer znacie doskonale, a teraz cofamy się w czasie.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Cofamy się do roku 1993. I co prawda mnie wtedy jeszcze na świecie nie było, ale ten numer znam doskonale i mam do niego duży sentyment, bo to właśnie ten numer towarzyszył na kasecie nagranej przez filmowca, specjalnego człowieka, przez kamerzystę podczas wesela moich rodziców. I tak ten numer pamiętam aż do dzisiaj, bo kto jako dziecko nie oglądał filmu z wesela rodziców? No przyznajcie się, że każdy. Seweryn Krajewski, Czekasz na tę jedną chwilę, inaczej też Wielka Miłość. To jest kultowy numer, który naprawdę podbił serca wielu Polaków. I tak do dzisiaj mamy do niego sentyment i gramy wam go w Radiu SK2. Już teraz Seweryn Krajewski, Czekasz na tę jedną chwilę. Możecie posłuchać, ale możecie też pośpiewać.

0: Jak oni to robią? Kuba i Kuba z numerem Chłopaki. Ten numer bardzo wam się podoba. Aktualnie zajmuje 6 miejsce w najnowszym notowaniu gorącej polskiej dwudziestki. Ale moi drodzy, wszystko może się zmienić. Ten numer może poszybować w górę. A to za sprawą waszych głosów, bo jak sobie wejdziecie na sk2.pl, a tam znajdziecie zakładkę Gorąca Polska Dwudziestka, to możecie na ten numer bądź inne numery, które wam się podobają, cały czas głosować. Wszystko w waszych rękach. Najnowsze notowanie Gorącej Polskiej Dwudziestki już w piątek o 18:00. Zapraszam was na nie w imieniu Łukasza Zduńczyka. Ale zanim to nastąpi, to wy głosujcie, a ja będę grała kolejne najlepsze polskie hity. Już za chwilę Kaśka Cerekwicka i Na Kolana, a później będzie także Przona i Zły.
1: SK2.
2: Reklama.
3: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Delma 450 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 4,69. Cena sprzed obniżki 5,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
4: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla ciebie i twojego domu. Konin. Spółdzielców 9.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: I po reklamie.

0: Zbliżamy się do godziny 18. Wielu z was wraca właśnie do domu po pracy. Stójcie w korkach, ja wiem, to nie jest to najprzyjemniejszy moment w ciągu dnia, ale my gramy najlepsze polskie hity, które sprawiają, że może zrobić się nieco lepiej. Po 18 te najlepsze polskie hity będzie wam grał Łukasz Zduńczyk. A ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
3: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
2: To okna PCV z fabryki Bros?
3: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja.
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: I po reklamie.
10: Jest 18. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Głównym tematem rozmowy działania dyplomatyczne mające na celu zakończenie wojny. Jutro w Nowym Jorku spotkanie Trump-Zełenski. W tym kontekście prezydenci mają też rozmawiać o kwestii energetycznej. Od ponad 8 godzin przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim trwa przesłuchanie ekspertów, którzy rekonstruowali tragiczny wypadek na autostradzie A1. Obrona przygotowała do biegłych aż 60 pytań.
11: Obrona zawsze te wątpliwości próbuje przedstawić nam alternatywną wersję tego zdarzenia, która kompletnie nie znajduje uzasadnienia w materiale dowodowym.
10: Przyznaje mecenas Łukasz Kowalski, reprezentujący rodzinę ofiar. Przypomnijmy, w tragedii sprzed 3 lat zginęła 3-osobowa rodzina. Oskarżony Sebastian M. miał pędzić z prędkością ponad 300 km na godzinę i najechać na tył innego auta. Nagroda Nobla będzie więcej warta. Na konta wyróżnionych będzie teraz trafiać 12, a nie jak do tej pory 11 milionów koron szwedzkich, czyli ponad 1 000 000 euro, a pierwszych laureatów nagrody poznamy za 2 tygodnie.
12: No i mamy to, słuchajcie, minęła godzina 18, pożegnajmy razem poniedziałek. Ten dzień już nam nie zagrozi. Wszystko, co najgorsze w tym tygodniu, prawdopodobnie jest już za nami. Można odpoczywać, a ja będę w tym czasie dobrze, świeżo grał, bo mam bardzo dużo nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. Za chwilę będzie duet, który bardzo dobrze was rozluźni na wieczór, bo to Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Miasto budzi się. Sama prawda w tym numerze, bo jak w poniedziałek wieczorem człowiek wyjdzie z pracy, to nagle nabiera chęci do życia. Jugopolis i Paweł Kukiz w Radiu SK2 gramy 100% polskich hitów i mamy najlepsze nowości. Teraz czas na zespół Motyle, który czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki. Śpiewają tutaj o tym, że człowiek czasami nie ma odwagi, żeby zrobić ten pierwszy krok. Jak go nie zrobi, to potem żałuje. Bliżej podejdź tak. Jeśli ten numer wam się podoba, wpadajcie na sk2.pl i głosujcie. Bliżej.

To jest Radio SK2, gramy 100% polskich hitów, Magda Fam za nami, a przed nami artystka, która uwielbia Formułę 1 i prawdopodobnie teraz jest na urlopie, leży do góry brzuchem i nic nie musi, bo zakończyła stadionową trasę koncertową. To Sanach, która teraz otwiera nowy rozdział w swojej karierze. Na razie nie wiadomo dokładnie, co planuje, ale coś będzie. Mruga do nas oczkiem. Sanach i Kapitan, już teraz w Radio SK2.

Bime w Radiu SK2, a za chwilę gram wam nowość od Marisy, którą doskonale znacie z hitu Odkochaj. Marisa ostatnio wstawiła filmik na Instagrama, jak jedzie samochodem i przez przypadek trafiła na swój nowy numer w radiu i była bardzo zaskoczona, była mega wzruszona, bo myślała, że nikt tego nie gra. A fani w komentarzach jej napisali: ej Marisa, czemu ty jesteś taka zaskoczona, przecież SK

0: 2 często gra twój numer. No właśnie o to chodzi. SK2 to jest centrum polskiej muzy. Gramy 100% polskich hitów i będzie pięknie. Od Marisy już za chwilę wam zagramy.
1: Reklama.
2: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla ciebie i twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl. Co w tym do...

0: za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play.
1: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
2: No, przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
3: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
6: I po reklamie.

0: Gabriel Fleszar w Radiu SK2. Tych kropel deszczu w najbliższych dniach w całej Polsce nie zabraknie, a dzisiaj to, słuchajcie, nawet się pojawiły śnieżynki. Wysoko w Tatrach, między innymi na Kasprowym Wierchu, spadł dzisiaj pierwszy śnieg tego sezonu. Nie wiem tylko, czy się do świąt utrzyma, ale ewidentnie sezon narciarski się zbliża.
1: Reklama.
2: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
3: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer. Kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot. Różne rodzaje. 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
10: Jan Grzelaczyk, serdecznie zapraszam. Nowy koncert zbliża się do regionu. Tym razem będziecie mogli zobaczyć Zuzę Baum wraz z Bartkiem Leśniakiem oraz Tomaszem Starowiczem. To nie pierwszy raz, kiedy to artystka pojawia się w regionie. Mogliście ją już usłyszeć podczas 33. edycji Jazz Festival Jazzonalia. A kim dokładnie jest Zuza Baum? To wokalistka, rapująca tekściarka i producentka poruszająca się na stylu jazzu, soulu i hip-hopu. Podczas koncertu oprócz wokalu pojawią się różne instrumenty, takie jak perkusja, flet, elektronika czy instrumenty klawiszowe. Koncert odbędzie się 26 września w Kinie Cafe w CKIS Domie Kultury Oskard w Koninie.
0: Wieczorami w Radiu SK2 gramy najlepsze polskie nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki, czyli waszej listy hitów. I w tej godzinie zagram m.in. świeży kawałek od Michała Szpaka, który w ostatni piątek był w naszym studiu i osobiście ten numer zapowiedział. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

tylko pieprz i sól i 100% polskich hitów i nawet poniedziałek może smakować dobrze. Kasia Kowalska w Radiu SK2, a teraz czas na nowość od Michała Szpaka, który zdradził na naszej antenie, że jest szczęśliwy, bo jest zakochany i właśnie o tym napisał swój nowy numer. Co jeszcze mówił o tym kawałku, możecie zobaczyć na naszym Instagramie. A tymczasem gramy Michał Szpak i Kochanie, prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2.

Virgin w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów, a teraz mam dla was kawałek, który w tym roku będzie nas reprezentował na Eurowizji Junior. Przed wami młody 14-letni talent Wiktor Sass, który w tym roku wygrał program The Voice Kids, no i to mu załatwiło bilet na Maltę. Ale on tam nie leci wypoczywać, on tam leci walczyć na juniorskiej Eurowizji, a śpiewa o tym, żeby spełniać swoje marzenia, żeby nas grawitacja nie zatrzymała. Wiktor Sass i Gravity już teraz w Radiu SK2.

0: Hej, to jest SK2, tu się gra 100% polskich hitów i tych starszych, i tych młodszych, a za chwilę będzie jeden z najbardziej kultowych polskich przebojów, numer, który zna każdy, Krzysztof Krawczyk i Chciałem Być, czyli przyjemne kołysanie wieczorne w drodze do domu, a potem nowość od BRO, który stworzył numer dla nas wszystkich Polaków, dla wychowanych w Polsce, aktualne miejsce 8 gorącej polskiej dwudziestki. Przypominam, nowe notowanie waszej listy hitów w każdy piątek po 18.
1: Reklama.
2: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
3: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
4: Elektryk? Pewnie drogi.
3: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
4: Co? Z serwisem i gwarancją?
3: I tylko 10% opłaty wstępnej.
4: Tylko gdzie jest haczyk?
3: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
4: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
6: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
10: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
1: I po reklamie.

0: ale nam się przepiękny wieczorny nastrój zrobił. Ma nam w Radiu SK2 o tym, że chmury wiszą nad miastem. No ten kawałek idealnie pasuje do jesieni, która właśnie nam się zaczyna. Ale słuchajcie, w Radiu SK2 my wbrew wszystkiemu mamy cały czas też letnie hity. I po 20 na pewno będzie w Radiu SK2 Mango wakacyjne od Sylwii Grzeszczak.
1: Reklama. Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
3: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin, Spółdzielców 9. Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
6: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Jan Grzlaczyk, serdecznie zapraszam. Muzeum Okręgowe w Koninie ma już 60 lat, a z tej okazji można zobaczyć te 6 dekad w jednym miejscu. Mowa o wystawie plenerowej pod tytułem Obiektywnie 60. Na niej znalazły się archiwalne fotografie dokumentujące działalność muzeum, czyli konkretnie możecie liczyć na najważniejsze wydarzenia związane z placówką, zmieniające się budynki, no i oczywiście osoby. No a do fotografii są dołączone opisy, tak by w pełni zrozumieć historię danych zdjęć. To pewnego rodzaju powrót do przeszłości, możliwość spojrzenia, jak jedno miejsce może się zmienić na przestrzeni lat. Wystawa jest otwarta przed spichlerzem Muzeum Okręgowego w Koninie. Macie czas do końca września, by ją zobaczyć.
0: Teraz to już pójdzie z górki, słuchajcie. Myślę, że o tej porze, o godzinie 20, można oficjalnie zakomunikować. Poniedziałek się już skończył. Jeśli chcecie odpocząć w dobrym towarzystwie polskich artystów, wybraliście dobre radio. SK2 gra 100% polskich hitów i w tej godzinie będzie na przykład nowość od Julii Wieniawy. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Kamil Bednarek i jego list na antenie Radia SK2, a na naszej liście najlepszych polskich nowości czeka 30 metrów kwadratowych. I to jest wasza przestrzeń do darmowego wykorzystania. Nowy numer od Bowskiej i artysty, który nazywa się po prostu Kajtek. Oni nagrali numer o tym, że niby 30 metrów kwadratowych to niewiele, że to jest małe mieszkanko, ale może tam się pomieścić naprawdę bardzo dużo uczuć między dwiema osobami. Numer bardzo pozytywny, potrafi poprawić humor nawet po najcięższym poniedziałku. Na mnie działa. Jeśli na was też, no to dajcie nam znać. Wpadajcie na sk2.pl i głosujcie na ten numer w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki.

Beata i Rzeka Marzeń na antenie Radia SK2, a ta artystka swoje marzenia w ostatnim czasie spełnia jak szalona i mówi, że to dopiero początek. Julia Wieniawa wydała nowy numer 27 do gwiazd, w którym śpiewa, że ma 27 lat i że jej zdaniem to mało, że ona się dopiero rozkręca, największe rzeczy dopiero przed nią. Przypomnę, ona i tak dużo osiągnęła, jest znaną aktorką, gra trasy koncertowe, wystąpiła z Andreą Bocellim na jednej scenie, ale ma apetyt na więcej i o tym jest ten numer Julia Wieniawa 27 do gwiazd, już teraz w SC2.

Tesu w Radiu SK2. Ta ekipa już niedługo zaśpiewa A kto wie, czy za rogiem nie stoi anioł z Bogiem. Świąteczna atmosfera coraz bliżej. A wcześniej, bo już za kilka minut, gram nowość od Artura Rojka, Mira Fiori. Prosto ze świeżo wydanej płyty. Krążek nosi tytuł Chciałbym urodzić się, żeby latałem. To zdanie brzmi nie po polsku, ale Artur Rojek zdradził w rozmowie z SK2, że takie zdanie wypowiedział kiedyś jego

0: elektryczne gitary. O tym, że to już jest koniec poniedziałku. Najgorszy dzień tygodnia za nami. Możemy być z siebie dumni, bo po raz kolejny nam się udało, słuchajcie. Ale to jeszcze nie koniec lata. Słuchajcie, jutro ostatni dzień lata, bo w środę o 2:00 w nocy zacznie się astronomiczna jesień.
1: Reklama.
2: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
3: Jan Grzlaczek, serdecznie zapraszam. Jesteście fanami planszówek, ale czasami brakuje ekipy do wspólnego grania? No to idealnie się składa, bo w Koinie trwa cykl pod tytułem Środowe Planszówki. W każdą środę każdy może dołączyć do planszówkowego spotkania. A na nim możliwość zagrania w wiele tytułów z kolekcji organizatorów oraz zrozumienie zasad dzięki wspólnemu tłumaczeniu. Poziom nie gra roli, mogą przyjść doświadczeni gracze, jak i początkujący. Mogą przyjść też dzieciaki, ale tylko razem z osobą dorosłą. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Spotkania odbywają się w Centrum Organizacji Pozarządowych na ulicy 3 Maja w Koninie. Cykl potrwa co środę w godzinach od 17 do 22 do 7 października. Szczegóły w necie.
1: Magazyn lokalny.
4: Arleta Janiak, witam Was serdecznie. Czas na informacje z Konina i okolic. Zaczynamy. Muzeum Okręgowe świętuje swoje 60. urodziny. Z tej to okazji przygotowano szereg wystaw i wydarzeń kulturalnych, które odbywają się przez cały rok. Podczas uroczystej gali dowiedzieliśmy się, jak zmieniało się muzeum i co wydarzy się już wkrótce. Posłuchajcie mojej rozmowy z dyrektorką muzeum Elżbietą Barszcz, z Włodzimierzem Mazurkiewiczem z Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i Małgorzatą Szuman-Gorczyca, wieloletnią pracowniczką muzeum. Zapraszam.
5: Pani dyrektor, to było udane 60 lat.
6: Tak, ja myślę, że przede wszystkim najważniejsze w tym jubileuszu było pokazanie też tego, jak to muzeum powstawało, jak od niewielkiej takiej izby, sali w Marantowie mogliśmy doprowadzić do tego, że za chwilę będziemy kończyć całą dokumentację dla pozyskanej gorzelni, że odbędzie się tam adaptacja, że muzeum jeszcze się powiększy, że będzie można zapraszać coraz więcej osób. Jest w końcu przy drodze krajowej 25. Nie widzę żadnych przeciwwskazań, żeby nie było też w całej takiej jakiejś koncepcji szlaku turystycznego. No bo to jest ważna instytucja, fajna instytucja. Ma bardzo dużo zbiorów, pięknych zbiorów, zbiorów biżuterii, zbiory lamp, o których mówiłam. A teraz będzie jeszcze ta gorzelnia z takim dowodem i świadectwem na to, że warto tam coś zrobić, ponieważ ten budynek jest i możemy uczynić wszystko, żeby go zaadoptować i prezentować tam najlepszą, jaką możemy sztukę.
5: Szczerze, to ja jestem przerażona tym, co wy możecie tam zrobić, znając waszą kreatywność, którą pokazujecie nam na co dzień. A w związku z tym, czy już macie jakieś konkretniejsze plany, czy na razie skupiacie się na tym, żeby po prostu ten budynek doprowadzić do użyteczności?
6: Ten budynek jest zabezpieczony, ten budynek może teraz jeszcze przez sekundę postać dzięki temu zabezpieczeniu, ale mamy już cały gotowy program funkcjonalno-użytkowy. Tam będą sale wystawiennicze, będą sale wystawowe, które będą połączone też z taką nową formułą prezentacji sztuki razem z przejściem przez magazyn, co jest taką nowością, ale będzie też sala, której nam tak bardzo brakuje. Dzisiaj tutaj gościmy u naszych sąsiadów, bo my naprawdę pomimo wielości tych budynków nie mamy sali konferencyjnej, nie mamy sali koncertowej, a przecież też mamy aktywności w tym obszarze, chociażby Muzeum Bardów. Pierwsze łopaty to ja myślę, że powinny ruszyć w 2028 roku, bo na cóż czekać, skoro dokumentacja projektowa, wykonawcza i techniczna mają być oddane w czwartym kwartale 2027 roku. No brakuje, wiadomo, pieniędzy, ale z tego co wiem, jest szansa, że będę też wpisana do takich środków wielkopolskich programów operacyjnych. rekreacyjnych i być może uda nam się pozyskać pieniądze, aby rozpocząć remont i wbić pierwszą łopatę.
5: To ja jeszcze jedną rzecz, jeśli można, bo muzeum widzieliśmy to tutaj, to przede wszystkim też ludzie. To oczywiście są eksponaty, to oczywiście są wystawy, ale to są ludzie, bo widać, że ci ludzie tworzą właśnie to muzeum i to, że to muzeum tak błyszczy, to właśnie przede wszystkim dzięki Wam.
6: Myślę, że taka duża otwartość, bo zmienia się też takie społeczne widzenie muzeów. No, pamiętamy wszyscy przychodząc w dzieciństwie, czy tam w okresie szkoły podstawowej, że te muzea były takie, nie możesz dotknąć, nie możesz zobaczyć, a teraz stawia się naprawdę na tą dostępność i jak widzę, w jaki sposób można przeprowadzić ludzi z niepełnosprawnością wzroku czy słuchu po tym muzeum, to naprawdę jestem bardzo dumna z projektów, które piszą dziewczyny w dziale oświatowym. Wspomnę tutaj o Danusi Pydyńskiej. Dzisiaj ruszyła duża, wielka praca, ścieżka na zamku, dzięki której osoby z niepełnosprawnością ruchu będą mogły dużo swobodniej, bezpieczniej i komfortowo przejść tą ścieżką do naszego zamku, bo tam przecież cały czas były kocie łby, które, powiedzmy sobie szczerze, wyglądają pięknie, no ale nie są tak bezpieczne. I musimy to dostosować.
5: Całkowicie będzie wymieniona ta nawierzchnia, tak?
6: Nie. Będzie tylko szlak, odcinek taki, szerokość ścieżki chyba 70 cm, o ile dobrze to teraz pamiętam. Te prace już dzisiaj ruszyły. W zasadzie wczoraj przekazaliśmy teren wykonawcy. No i nic, no tylko się cieszyć, że jest to wsparcie z Departamentu Kultury. I tak jak mówił tutaj mój pan dyrektor, który jest lekarzem pierwszego kontaktu, no ma on bardzo trudny kontakt, jeżeli chodzi o mnie. I zawsze, jeżeli tam przyjeżdżam, to chcę pieniędzy i mam nowy pomysł i chcę, żeby to było realizowane i żebyśmy w tym regionie mieli takie muzeum, no, z którego też wszyscy będą dumni.
5: Panie dyrektorze, jak pan ocenia nasze konińskie muzeum z perspektywy całego województwa?
7: Mogę powiedzieć tak bardzo szczerze, uczciwie, że jest to jedno z najlepszych muzeów naszego województwa. Włodzimierz Mazurkiewicz, dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Jestem organizatorem, w sumie mamy 25 instytucji kultury, 25, za chwilę 12 muzeów. Muzeum w Koninie, dość niezwykłe muzeum, bo muszę to powiedzieć, z pełnym szacunkiem dla historii tego muzeum, prowadzone przez charyzmatyczną osobę. To tak już jest często, że to właśnie szefowie, liderzy instytucji tworzą obraz tej instytucji. Tak jak powiedziałem tutaj na spotkaniu, pani dyrektor jest niezwykle ekspresyjna, ale też niezwykle kreatywna. Wiele naszych instytucji mogłoby zazdrościć takiej osobie. Bardzo dobrze oceniamy to muzeum jako organizator. Te ostatnie lata to były świetne lata dla tego muzeum. Przed nami duże wyzwanie, ogromne wyzwanie, bo to jest organizacja, modernizacja gorzelni. To będzie wielomilionowa inwestycja. Sam brałem udział w konkursie. Wydaje mi się, że wszystko idzie zgodnie z planem. I myślę sobie, że za kilka lat to muzeum jeszcze bardziej będzie zupełnie inne, ale też będzie być może ze swoimi eksponatami szerzej znane, bo na tym nam też zależy. Województwu zależy, żeby to nie było tylko konińskie muzeum, wielkopolskie muzeum, żeby to też było polskie muzeum. Jesteśmy w stanie pomóc, jesteśmy w stanie dofinansować to muzeum, a przy tej pani dyrektor nie boję się o realizację.
8: Ja jestem tutaj jak eksponat muzealny. Małgorzata Szuman-Gorczyca. 2 września minęło 50 lat pracy w tej placówce.
5: Jak pani ocenia pracę w muzeum? Wcześniej, jak było trochę bardziej kameralnie, było lepiej? Czy teraz, jak to muzeum tak z takim pędem się rozwija?
8: To są dwa różne światy. Oczywiście, że przyjemniej jest teraz, jest łatwiej, jest dużo miejsca, mamy swoje gabinety, mamy magazyny. To jest zupełnie inna praca. To, co było kiedyś w Barantowie, to były pionierskie początki, to się wspomina z sentymentem, ale to nie była fajna praca. Natomiast teraz, no to jest inny świat. To jest ostatnie 10 lat, to jest nowa działalność nowej pani dyrektor. Te wszystkie takie intensywne zmiany, to jest pani dyrektor Elżbieta Barszcz. Z całym sentymentem dla pani dyrektor Łucji Pawlickiej-Nowak, ona była takim bardzo tradycyjnym muzealnikiem. I w tym duchu prowadziła placówkę. Ale teraz czasy się zmieniły. I potrzeba, są nowe wyzwania, inne potrzeby i trzeba po prostu za nimi nadążać. I nawet taka skostniała placówka jak muzeum, prawda, przysypane kurzem, no powinno pójść do przodu. I idziemy.
5: A czy wy właśnie, no ja to wywnioskowałam już z pani wypowiedzi, ale jako pracownicy, wiadomo, najczęściej pokazywane są eksponaty, prawda? A ci pracownicy najczęściej gdzieś tam z tyłu, ale okazuje się, że siłą muzeum jesteście właśnie wy.
8: No to zawsze tak było i chyba w każdej placówce tak jest. Siłą każdej placówki są jej pracownicy. Na eksponatach my pracujemy, to jest nasz warsztat pracy. Natomiast no, bez nas to one będą martwe w szafach leżały. A my je wyciągamy, opracowujemy, pokazujemy, udostępniamy i badamy. No to jest nasz warsztat pracy, eksponaty. Natomiast no, bez pracowników nie ma nic, to jest tylko magazyn.
5: Czy Dolores może stać się takim drugim muzealnym pupilem po Słoniu Leśnym?
8: Myślę, że ma duże szanse, bo to bardzo efektowna rzecz.
5: A była pani tam już?
8: Wstyd się przyznać, ale nie.
5: Czyli najwyższy czas nadrobić te zaległości. Dziękujemy, jeszcze raz gratulujemy.
4: Zachęcam was też do zaglądania na muzealną stronę. Tam znajdziecie informacje o aktualnych wydarzeniach w Muzeum Okręgowym w Koninie. W powiecie konińskim od 20 lat działa lokalna organizacja działania Stowarzyszenie Między Ludźmi i Jeziorami. Stowarzyszenie zajmuje się aktywizacją mieszkańców oraz pozyskiwaniem i rozdzielaniem unijnych dotacji na rozwój przedsiębiorczości, kultury i infrastruktury na podległych mu terenach wiejskich. Więcej na ten temat powie nam prezeska stowarzyszenia Maria Siwińska, a o tym, jak wygląda współpraca z gminami, opowiedzieli mi przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Biskupi Janusz Stefański, wójt Wilczyna Grzegorz Skowroński, burmistrz Kleczewa Mariusz Musiałowski i Arleta Szczepańska z Koła Gospodyń Wiejskich Kazimierzanka.
5: Pani prezes, dzisiaj wyjątkowa okazja, wyjątkowy jubileusz, 20 lat. To jest ogrom czasu, kiedy działacie tutaj na naszym regionie, w powiecie konińskim i bardzo prężnie go wspieracie.
9: Zgadza się. Działamy od 2006 roku. Dzisiaj właśnie mamy jubileusz 20-lecia. Jest to dla nas bardzo ważne wydarzenie, bowiem w stowarzyszeniu zmieniali się prezesi, zmieniali się dyrektorzy. W tym momencie mogę powiedzieć, że stowarzyszenie działa w sposób stabilny, prężny, wspomaga przedsiębiorców gminy i dlatego i mamy ten wspaniały jubileusz dzisiaj 20-lecia. Jeżeli chodzi o gminy, które wspieramy, to jest gmina Kleczew, Wilczyn, Ślesin, Kazimierz Biskupi i gmina Skulsk. Wcześniej jeszcze było u nas Ostrowite, niestety w 2015 roku odłączyło się od nas Ostrowite, dołączył się właśnie Ślesin. Wspieramy przede wszystkim przedsiębiorców, środki, które mogą pozyskać na działalność gospodarczą, na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a także na rozwój działalności gospodarczej, jeżeli po prostu chcieliby zdywersyfikować swoją działalność, tak? I dopisać jakieś kolejne PKD, żeby się po prostu rozwijać. Oczywiście wspieramy również gminy.
5: Gminy w różnych obszarach, na przykład wspomagacie turystykę w tym regionie, ale też pomagacie, żeby zakładać własną firmę, czy też inną działalność.
9: Zgadza się, wspomagamy turystykę i wspomagamy osoby, beneficjentów, którzy chcą założyć własną firmę.
5: Czego wam życzycie z okazji jubileuszu?
9: Żeby kolejna perspektywa rozpoczęła się tak, jak ta, która się powoli kończy. No i żebyśmy w dalszym ciągu mogli pomagać naszym beneficjentom, gminom i wzajemnie się wspierać.
5: Panie przewodniczący, dzisiaj spotykamy się z okazji jubileuszu lokalnej grupy działania. W jaki sposób odczuwacie wy z perspektywy właśnie gminy tą współpracę?
10: Dokładnie tak jak pani zauważyła, dwie dekady działalności Stowarzyszenia Między Ludźmi i Jeziorami. Naprawdę piękny jubileusz. Ogromnie jako społeczeństwo doceniamy i zauważamy działalność tego stowarzyszenia. Jesteśmy dumni, że jako gmina należymy do tego stowarzyszenia i możemy wspólnie tutaj z stowarzyszeniem współtworzyć wiele wspaniałych rzeczy, które są zauważalne na terenie naszej gminy i gmin ościennych. Jesteśmy po prostu bardzo dumni z tego powodu.
5: Czego by pan życzył przy okazji tego jubileuszu?
10: Życzyłbym wielu, wielu sukcesów na następne dekady, że tak powiem, żeby działalność stowarzyszenia stała się taką inspiracją też do działania innych osób, innych stowarzyszeń i przede wszystkim dla tych osób, które tak prężnie działają w stowarzyszeniu, satysfakcji z tego, co robią, bo robią rzeczy wielkie, wspaniałe i bardzo potrzebne nam, jako mieszkańcom i tu całej wspólnotom lokalnym z terenu naszej gminy, gmin ościennych, z terenu całego powiatu. Także tego im życzę.
11: Współpracę uważamy za wzorową, wręcz bardzo wzorową, ponieważ pozyskujemy dużo środków, jest ogólne zrozumienie. Te wszystkie samorządy, które jesteśmy, mamy wspólny cel, wspólną strategię. Wspólnie, mimo że moja gmina jest mniejsza, gmina Wilczyna, na przykład gmina Ślesin jest większą, ze środkami dzielimy się równo, wszyscy jednakowo. Czyli to jest, tworzymy jedną wielką rodzinę. Pani dyrektor, pani prezes, cały zespół LGD-u, panie pracujące, doskonałe.
5: A w jakich obszarach ta współpraca jest taka najbardziej dynamicznie rozwijająca się?
11: To my rozmawiamy, jeżeli robimy, planujemy środki i wydatkowanie, to zawsze robimy spotkanie z panią dyrektor, z panią prezes. Głównie nastawiamy się na turystykę, bo wszystkie nasze te gminy, które jesteśmy, jak sama nazwa, między ludźmi i jeziorami, staramy się zadbać o otoczenie, o naszą turystykę, ale również i o przedsiębiorców, którzy próbują jakiekolwiek środki pozyskać z LGD-u. Jesteśmy bardzo im przychylni.
5: To wygląda w ten sposób, że pomysły płyną od Was, czy też ze strony lokalnej grupy działania zawsze odnośnie tego wsparcia, czy gdzieś tam po środku się spotykacie?
11: I tak po środku, chociaż większość właśnie to jest to, że pracownicy lokalnej grupy działania mają bardzo dużo pomysłów. Pani dyrektor, pani prezes zawsze mówią, a może to by było fajne, może to by było fajne. No i tak nasuwa nam, co mamy robić. I potem my to modyfikujemy, dogadujemy się, jest fajnie.
5: Panie burmistrzu, jubileusz 20-lecia lokalnej grupy działania. Jak pan ze swojej perspektywy ocenia tę współpracę?
12: Trudno wyobrazić sobie lepszą. Ja nie chcę słodzić, dlatego że dzisiaj mamy tak dostojny jubileusz, natomiast wiem też, jak wygląda to w innych lokalnych grupach działania. Mam przyjemność rozmawiania z wójtami, burmistrzami, prezydentami miast innych regionów polskich i wiem, jak wiele zamieszania potrafi być w trakcie organizacji różnego rodzaju wydarzeń albo inicjatyw czy inwestycji, które są finansowane za pośrednictwem LGD-u. U nas, ja myślę, że tak naprawdę dzięki pani prezes i dzięki takiemu normalnemu podejściu jest spokój. Tutaj nie ma żadnej zawiści, żadnej rywalizacji między samorządami. Reguły są ustalone od pewno 20 lat, mnie tu jeszcze nie było. I wszyscy doskonale wiedzą, czego się spodziewać, dlatego jestem spokojny. Jeżeli słyszę, że inwestycja ma być finansowana za pośrednictwem LGD-u, to ja śpię spokojnie. Wiem, że pani prezes zrobi tak, żeby każdy był zadowolony. U nas jest bardzo prosta zasada. Wszyscy otrzymują jednakową pulę środków i dlatego nie ma też tych żadnych kłótni. A jeżeli faktycznie samorządy w ramach jednego LGD-u mogą ze sobą rywalizować, no to później może rodzić jakieś nieprzyjemności. U nas nie wiem, czy od 20 lat. Ja jestem tutaj od prawie 8, więc potwierdzam, jest perfekcyjnie.
5: Miałam okazję, żeby porozmawiać z wójtami gmin, które są zaprzyjaźnione, że tak powiem, są w partnerstwie z lokalną grupą działania. Ale proszę powiedzieć z perspektywy koła gospodyń wiejskich, jak wygląda ta współpraca? Czy wy możecie liczyć na pomoc, wsparcie ze strony właśnie tego stowarzyszenia?
13: Jeżeli chodzi o stowarzyszenie i wsparcie dla kół gospodyń, to jest bardzo duże, szerokie. Nigdy nie miałyśmy problemu, jeżeli chodzi o jakąś tam pomoc czy wsparcie. Zresztą my też oddajemy w jakiś sposób tą pomoc. Nie chodzi tylko o finansową, ale nawet taką, nie wiem, jakiekolwiek gadżety, zaproszenia na jakieś szkolenia, bo przecież robią na przykład ostatnio był taki zjazd kół gospodyń. Też była fajna impreza, było wszystko tłumaczone. Kwestie na przykład finansowania kół i tak dalej, i tak dalej. Ale my tak samo jako koła gospodyń, tak samo oddajemy to w jakiejś formie nawet takiej pomocy, czy pisania jakichś książeczek, nie książeczek, pomocy, czy czy takiego ogólnie wsparcia, tak? Jeżeli dziewczyny tam nas o coś poproszą, to zawsze chętnie oddajemy tą. Ta współpraca jest, powiedzmy, obustronna. Na takiej zasadzie, czy jeżeli są jakieś dożynki powiatowe, dziewczyny nas poproszą, żebyśmy jechały, żadnego problemu, więc tutaj współpracę mamy na naprawdę bardzo, bardzo dobrym poziomie i chyba się ta współpraca nam układa, ale to też mi się wydaje otwartość i tutaj dyrektora biura Marty i dziewczyn, które pracują, no i nasza otwartość też wobec dziewczyn.
5: Czyli co, liczycie, że ta współpraca będzie się układała dalej przez kolejne co najmniej 20 lat?
13: Tak, tutaj akurat nie widzę żadnego problemu, żeby ta nasza współpraca się układała, bo zawsze jest jakiś tam jakaś rzecz do zrobienia, możemy pojechać, gdzieś zobaczyć, mamy wyjazdy studyjne fajne, też z takimi warsztatami, nie warsztatami, więc tutaj jest bardzo duże, no takie nasze zaangażowanie tak samo i tak samo dziewczyn zaangażowanie.
4: Jeśli chcielibyście skorzystać ze wsparcia LGD, to szczegóły znajdziecie na stronie Stowarzyszenia Między Ludźmi i Jeziorami. Mandat radnej Urszuli Maciaszek wygaszony, tak zdecydowali radni podczas ostatniej sesji. Przypomnijmy, 12 sierpnia prezydent Konina Piotr Korytkowski poinformował Radę Miasta, że w toku kontroli przeprowadzonej przez pracowników Wydziału Spraw Społecznych w zakresie realizacji zadania pod tytułem Realizacja zadań profilaktycznych skierowanych do mieszkańców miasta Konina, ograniczających występowanie negatywnych zjawisk będących skutkiem używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych z drugiej strony okna przez Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Młodzi Aktywni ustalono okoliczności mogące świadczyć o naruszeniach przez radną Urszulę Maciaszek. Stanowisko Komisji Statutowej w tej sprawie przedstawił przewodniczący Krystian Majewski.
14: Komisja Statutowa na posiedzeniu w dniu 28 sierpnia 2026 roku rozpatrzyła informację przekazaną Radzie przez prezydenta miasta Konina, iż w toku kontroli przeprowadzonej przez pracowników Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koninie w zakresie realizacji zadania pod nazwą Realizacja działań profilaktycznych skierowanych do mieszkańców Konina, ograniczających występowanie negatywnych zjawisk będących skutkiem używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych z drugiej strony okna przez Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Młodzi Aktywni. Ustalono okoliczności mogące świadczyć o naruszeniu przez radną miasta Konina Urszulę Maciaszek artykułu 24f ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. W świetle przedstawionych dokumentów finansowych podjęto podejrzenie co do zachowania standardów bezstronności i przejrzystości w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pochodzącymi z budżetu miasta Konina oraz możliwości ryzyka wystąpienia konfliktu interesów. Wskazane wątpliwości dotyczyły trzech faktur na łączną kwotę 20 000 zł i 200 zł. Komisja na posiedzeniu wysłuchała wyjaśnień radnej i radcy prawnego Urzędu Miejskiego w Koninie. Radna Urszula Maciaszek podkreślała, że przesłanki prowadzące do wygaśnięcia mandatu powinny być ustalone ze szczególną starannością i w sposób niebudzący wątpliwości. Radna podkreślała, że w podobnych sytuacjach sam sąd, Naczelny Sąd Administracyjny prezentował odmienne stanowiska i trudno uznać, że kwestia wykorzystania mienia komunalnego w tej konkretnej konfiguracji jest prawnie oczywista i jednoznaczna. Radna stwierdziła, że zasadniczy spór dotyczy charakteru środków przekazanych stowarzyszeniu w formie dotacji. Radca prawny urzędu stwierdził, że sprawa jest skomplikowana, a orzecznictwo nie jest jednolite. Wskazał 6 wyroków NSA, Naczelnego Sądu Administracyjnego, z których wynika, że mienie komunalne gminy to nie tylko majątek trwały, ale też środki finansowe. Dodał, że problemem nie jest to, że stowarzyszenie dostało dotację z budżetu miasta. Problemem jest to, że część tej dotacji przeszła ze stowarzyszenia do działalności gospodarczej radnej, co potwierdzają opisy na wszystkich trzech fakturach. Po dyskusji Komisja Statutowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. W głosowaniu 2 radnych za, 1 przeciw, Dwóch radnych wstrzymało się od głosowania i takie rozstrzygnięcie zostało przedstawione Radzie Miasta Konina.
4: W komentarzu tuż po głosowaniu radnych Urszula Maciaszek zapowiedziała, że zaskarży tę decyzję.
15: Myślę, że to jest decyzja każdego indywidualna. Myślę, że szczerze to sama nie wiem, jak ja bym się zachowała, zwłaszcza, że sama gdzieś tam w duchu chciałam, żeby to jednak nie radni finalnie decydowali, tylko jednak, żeby to była decyzja sądu, żeby to wyjaśnili i orzekli, że tak powiem, prawnicy, którzy są do tego, że tak powiem, przygotowani. Dlatego są rozbieżności w wyrokach sądu. Zresztą nasz radca prawny również na to wskazywał. Myślę, że czyściej dla środowiska będzie właśnie, jeżeli tą decyzję podtrzyma bądź oddali właśnie sąd administracyjny czy sąd najwyższy. Teraz w ciągu 7 dni mogę tą uchwałę zaskarżyć do sądu administracyjnego, potem ewentualnie do sądu najwyższego. Ja bym chciała, zanim zrezygnuję z tego mandatu, jednak mieć opinię prawną taką faktycznie sądu. Tak? Myślę, że nikt nam nie dał kompetencji. Ja rozumiem, że w kierunku społecznym radni kierowali się swoimi możliwościami, ale tak, ja bym chciała mieć pewność, że naruszyliśmy ten artykuł, że było to niewłaściwe, dlatego będę się odwoływać. Artykuł 24f mówi konkretnie, że radny nie może wykorzystywać mienia miasta czy majątku miasta do prowadzenia swojej działalności gospodarczej. A co w sytuacji, gdybym ja była radną w Koninie, a wystawiła na przykład fakturę jakiemuś stowarzyszeniu innemu, nie wiedząc nawet, że on te środki pozyskuje z dotacji. Ta sprawa jest naprawdę nieoczywista i tutaj naprawdę nie chcę się bronić. Gdybyśmy wiedzieli, że coś takiego nie powinno mieć miejsca, myślę, że ta sytuacja miejsca by nie miała, nawet ze względu na to, że mnóstwo tych projektów realizowaliśmy. Po prostu nadal jesteśmy przekonani, że nie doszło do naruszenia paragrafu, zwłaszcza, że przecież to było działanie, które było przekazowe, tak? To nie było pieniądze za, prowadzenie wydarzenia. To był zakup usługi, która finalnie była na tym wydarzeniu i tutaj pewnie pokierowalibyśmy się wtedy innym kierunkiem i ktoś inny by to zadanie realizował. Także tutaj nie widzę zależności, zresztą to są opinie prawników, dlatego że ja zanim, bo sama nie wiedziałam w ogóle, co się dzieje, zanim podjęłam decyzję o tym, że jednak będziemy rozmawiać w środowisku, bo to nie chodzi o to, że ja bronię mandatu, po prostu chciałam rozmawiać w środowisku, posłuchać opinii ludzi i faktycznie konsultowałam się z różnymi prawnikami na terenie Polski, żeby mieć też takie różne opinie. I one są właściwie, większość jest zdecydowanie, bo w tym roku z tych przynajmniej, do których dotarłam, na 9, tylko 2 są negatywne dla radnego, tak? Jeżeli chodzi o organizacje pozarządowe, bo jeżeli, radca prawny na spotkanie Komisji Statutowej przyniósł wyroki sądu, które dotyczyły jednostek organizacyjnych, to jest zupełnie coś innego, tak? Organizacja pozarządowa jest zupełnie innym podmiotem i to z nią w tym momencie weszłam w relację. Czy jako prezes, czy obojętnie, czy jako radna, członek zarządu, to już nie ma znaczenia, tak? Tu możemy mówić o ewentualnie etyce czy nieetyce, ale tu mówimy o przekroczeniu paragrafu 24f, czyli czy działanie było przeze mnie prowadzone na majątku miasta. Nie, to stowarzyszenie prowadziło tamtą działalność, to stowarzyszenie na dodatek nie prowadzi działalności gospodarczej, a ja byłam tylko jedynym z podwykonawców. Batalia tak na dobrą sprawę się toczy o to, czy moment, kiedy ja wystawiałam fakturę stowarzyszeniu, a stowarzyszenie pozyskiwało środki z budżetu miasta, jest naruszeniem tego paragrafu prowadzenia działalności gospodarczej na majątku miasta. Tutaj nie widzimy tej zależności, bo ja wchodziłam w relacje ze stowarzyszeniem. Nawet nie musiałam wiedzieć, tu byłam szefową, tak, stowarzyszenia, ale w innych sytuacjach ja nawet nie musiałam wiedzieć, że te pieniądze pochodzą z budżetu, tak, bo mamy mnóstwo stowarzyszeń na terenie miasta i każde inne stowarzyszenie mogłoby przyjść, poprosić o usługę, wystawiłabym fakturę na stowarzyszenie i by się okazało, że te pieniądze pochodziły z budżetu. My nie widzieliśmy właśnie tej zależności, że te pieniądze, które przejmuje stowarzyszenie, one nadal są w rozumieniu uchwały, ustawy pieniędzmi miasta. Dlatego to, że jest opisana faktura potem przez stowarzyszenie, że pieniądze pochodzą z dotacji, tak, pochodzą z dotacji. dotacji, bo one z dotacji pochodziły. Tylko dla nas po prostu nie zachodził ten artykuł 24f, że wchodzimy w relacje radna bezpośrednio miasto. Bo tak na dobrą sprawę weszło ja jako firma ze stowarzyszeniem. Ja myślę, że każdy ma prawo do wyrażenia własnego zdania. Tutaj część radnych, zresztą w trakcie komisji pewnie, tak, czuło się trochę zmieszanych, dlaczego to oni mają podejmować decyzje, które nie są oczywiste dla prawników, tak? Sama wchodzą relacje, koleżeńskie, nikt by się nie chciał znajdować w takiej sytuacji, ale myślę, że dobrze się skończyło, że sprawa trafi do sądu i niech sąd po prostu rozstrzygnie, jak tą uchwałę tak na dobrą sprawę interpretować. Myślę, że nie tylko moją, ale takich, skoro jest ileś tych wyroków sądu, to takie sytuacje, nawet w tym roku było ich też ileś, znaczy, że takie sytuacje się zdarzają. Myślę, że nie przez to, że ludzie robią to celowo, tylko gdzieś tam popełniają gafy, czyli różnie interpretują przepisy. Znaczy, ja myślę, że dla sądu te przepisy nie będą skomplikowane, tylko ja nie wiem, nie znam się, nigdy w życiu nie byłam w sądzie, także nie wiem, ile czasu trwają takie procedury. Myślę, że to nie będzie tak długo. Ja bym chciała, żeby ta sprawa po prostu zwyczajnie była wyjaśniona, nie dlatego, że ja walczę tutaj z uporem maniaka o mandat radnej, tylko prowadzę stowarzyszenie. Po drugie, głosowało na mnie gro osób i tak zwyczajnie z czystej takiej ludzkiej lojalności uważam, że ten temat trzeba wyjaśnić, bo moja interpretacja może być błędna. Oczywiście nie ma ludzi, którzy się nie mylą, więc dlatego chciałabym, żeby to jeszcze zweryfikować w ten sposób. W sytuacji, kiedy Rada podejmuje działania, to wojewoda już jest potem pominięty, bo w sytuacji, kiedy by radni nie podjęli dzisiaj uchwały, czy by w ogóle nie chcieli się zmierzyć z tą sytuacją, to potem się zajmuje wojewoda i potem z powrotem wraca do Rady, wtedy obliguje Radę, ale w sytuacji, kiedy radni podjęli uchwałę, to w tym momencie odwołuje się do Sądu Administracyjnego. Czekam za informacją, czy faktycznie złamałam prawo, czy nie. Myślę, że w tej sytuacji, po takich bataliach i po tylu rozmowach, gdzie te głosy są naprawdę przeróżne, bo wypowiadało się w tej kwestii wiele osób, myślę, że powinnam to zrobić. Zwyczajnie, dla ludzi.
4: Mówiła Urszula Maciaszek tuż po zakończeniu głosowania radnych podczas ostatniej sesji Rady Miasta Konina.
1: Magazyn lokalny.
4: Arleta Janiak, witam Was serdecznie. Przed nami kolejna część informacji z Konina i okolic. Zaczynamy. Do końca tego roku ma zakończyć się budowa ośrodka Osada Janaszkowo w Wąsoszach. To centrum wsparcia i rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnościami. W budowanym ośrodku wmurowano uroczyście kapsułę czasu. O szczegółach opowie Zuzanna Janaszek-Maciaszek, prezeska Fundacji Podaj Dalej.
16: Ja wierzę, że pędząca technologia bardzo wiele rzeczy zastąpi, usprawni, być może wyleczy wielu chorób, ale nigdy nie zastąpi człowieka i to są takie wartości, które chcemy zostawić po prostu ludziom. To jest takie nasze marzenie naszych podopiecznych, które się tu ziszcza, które się realizuje, którego jesteśmy my świadkami, ale które ma właśnie takie bardzo ważne przesłanie. Właśnie to, że tutaj wielu ludzi zacznie takie swoje nowe, niezależne, godne życie. I wierzymy, że za te 50 lat, może dłużej, że to też będzie dla ludzi ważne. Niezależnie od tego, jak będą żyć, jak będą się komunikować, to myślę, że ta godność człowieka to jest coś, co jest najważniejsze i o co musimy dbać. Kończymy budowę, do końca roku będzie wszystko gotowe, oddane, zrealizowane i w trakcie pewnie końcowego rozliczania. To jest 12 mieszkań wspomaganych dla osób z najcięższą niepełnosprawnością z całej Polski. Tutaj pierwszeństwo do tego mieszkania będą miały osoby po urazach rdzenia, które nie są w stanie samodzielnie żyć, a nie mają na przykład w rodzinie takiego wsparcia. To jest taka trochę alternatywa dla takich dużych instytucji typu Dom Pomocy Społecznej, bo tutaj będzie tych mieszkań tylko 12. One będą bardzo nowoczesne, będą też wspomagane sztuczną inteligencją, nowymi technologiami, żeby osoba, która tu mieszka, mogła jak najwięcej rzeczy wykonywać sama. Oczywiście będzie wsparcie asystentów i specjalistów, ale w takim zakresie, w jakim każda osoba będzie potrzebować. A druga część to mieszkania treningowe, czyli takie przejściowe, bo te wspomagane są na długoterminowy tutaj pobyt. A mieszkania treningowe to są takie właśnie bardziej rotacyjne, bo tutaj na kilkanaście tygodni przyjeżdżają osoby, uczą się samodzielności, uczą się takiej niezależności w życiu i wracają do swoich domów, do swojego środowiska. I zagospodarujemy teren, ten najbliższy wokół budynku, tak żeby w przyszłym roku zadbać też o park, o to trochę dalsze otoczenie, no bo tutaj wiadomo, że po budowie, no to przede wszystkim to, co tutaj zostało jako plac budowy zagarnięte, a w dalszej kolejności musimy zadbać o to, żeby było dojście do jeziora, żeby do końca wyremontować pomost. No robimy to, co zadeklarowaliśmy, krok po kroczku to się dzieje i bardzo się z tego cieszymy, mamy ogromną satysfakcję. No i dziękuję, że jesteście z nami w tych takich najważniejszych momentach. Dofinansowanie jest z PFRON-u w ramach projektu Samodzielność, Aktywność, Mobilność i to jest właśnie taki modelowy projekt na tworzenie wspomaganych społeczności mieszkaniowych oraz z projektu 10.1 z Sprawiedliwa Transformacja Wielkopolski Wschodniej. Ogromne wsparcie, ponieważ no to jest inwestycja naprawdę przeogromna, jak na możliwości organizacji pozarządowej. To jest około już 20 milionów złotych, bo ta wartość przetargowa jest przekroczona, ponieważ bardzo dużo było prac dodatkowych, bo to jest to stary budynek, który niestety nas zaskakuje na każdym kroku. Także ogromna, ogromna inwestycja i cieszymy się, że jesteśmy już na takim etapie, że no wszystko musi się udać. Nie ma innej opcji. W kapsule napisaliśmy wspólnie taki list i z podopiecznymi, i ze współpracownikami, z wolontariuszami o tym, co jest dla nas ważne. Ale tam było właśnie dużo o wartościach, może mniej o tym, co nam się udało w ogóle zrealizować przez ten czas, ale chcieliśmy to zaakcentować. Jest nasz hymn Podaj Dalej. Są aktualne takie ulotki, jako taka ciekawostka, no bo to papierowe formy pewnie nie dotrwają. Są zdjęcia właśnie, jak to było, jak jest teraz, jak chcemy, żeby wyglądało. Jest rzeźba od naszego przyjaciela Henia Jankowskiego, ludowego rzeźbiarza. Jest okolicznościowa kolekcjonerska moneta, jako taki też znak czegoś, czego za chwilę nie będzie przy takim pędzie do obrotu, tylko bezgotówkowego. Są takie drobne gadżety, które świadczą o tym, że współtworzyliśmy spółdzielnię socjalną Blues Hostel, czy współpracujemy z Mustangami, koszykarzami. Takich sporo takich akcentów, które chcielibyśmy, żeby w jakiś sposób tam zaistniały. Kamyczek z namalowaną kamienicą 3 maja w Koninie, gdzie pierwsze mieszkania treningowe się mieszczą. Także no takie rzeczy. Lisek i Bisek, taki ważny dla nas też. Bohater bajek dla dzieci. No bardzo jesteśmy ciekawi, jak ktoś to kiedyś otworzy, co w ogóle tam się zachowa i w jakim stanie i co będzie ważne w ogóle dla przyszłych pokoleń. Wmurowujemy to właśnie tutaj na tarasie. To jest takie ostatnie miejsce, gdzie jeszcze beton lejemy, więc tutaj wmurowujemy. Będzie tabliczka z informacją, w którym miejscu, co jest wmurowane i kiedy można to jakimś kilofem z tej ściany wydobyć. Za 50 lat wpisaliśmy, żeby nie wcześniej niż w roku 2076 dobrać się do tej naszej kapsuły.
17: Jesteśmy w osadzie Janaszkowo. Monika Kurek, koordynatorka osady Janaszkowo, gdzie kończymy, właściwie jesteśmy na etapie prac wykończeniowych. Powstają tutaj mieszkania wspomagane dla 12 osób. Dla osób, które są z najcięższym rodzajem niepełnosprawności, zazwyczaj po urazie rdzenia kręgowego, po wypadkach. To są mieszkania dożywotnie, w których będą tutaj mieszkać i integrować się ze społecznością, bo taki jest cel tych mieszkań, że tutaj osoby mieszkające nie będą się zatrzymywały i zamykały w swoich czterech ścianach, tylko będą próbowały stworzyć społeczność w tym wielkim domu. Drugi segment budynku B, który zawiera w sobie mieszkania treningowe, czyli to jest taki klasyczny przykład mieszkań treningowych, gdzie osoby zazwyczaj właśnie po wypadkach przyjeżdżają na treningi samodzielności przez około 3-4 miesiące, zależy od turnusu. Przy ziemiu znajduje się centrum rehabilitacji, które już od kilku lat funkcjonuje, gdzie mamy czynną, aktywną fizjoterapię, rehabilitację, siłownię, treningi w parku samodzielności, czyli pokonywanie przeszkód, świetlice dla dzieci z niepełnosprawnością i gabinet dla neurologopedy. Termin realizacji jest grudzień 2026. Jesteśmy na etapie wykończenia. Słychać echo, czuć farbę, więc to jest ten najlepszy

0: taka ogromna powierzchnia z małym aneksem, gdzie będzie można sobie zrobić coś do picia, do jedzenia, telewizor, stół, wielki narożnik, czyli wspólna posiadówka, i obok tego salonu są 3 mieszkania dla każdego z uczestników. Znajdujemy się w dawnym parku dworskim, to jest bardzo stary park, jest bardzo dużo zieleni tutaj. Z jednej strony mieszkańcy będą mogli obserwować Jezioro Wąsowskie, a z drugiej strony park. Także natura otacza nas zewsząd.
1: Inwestycja powstaje dzięki dofinansowaniu z PFRON-u i unijnego wsparcia z Funduszu Transformacji. Jej koszt to około 20 milionów złotych. W ciągu kilku miesięcy ruszą prace związane z odwiertem geotermalnym w gminie Kazimierz Biskupi. Co ciekawe, na to kosztowne badanie gmina nie musiała wydać ani złotówki, ponieważ gmina otrzymała na ten cel dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Więcej o tej inwestycji powiedzą nam wójt gminy Kazimierz Biskupi Grzegorz Maciejewski, wiceprzewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego Henryk Drzewiecki i wykonawca inwestycji.
2: Jeżeli chodzi o samą lokalizację, realizacja została tak dobrana, żeby nie zakłócała charakteru urbanistycznego samego Kazimierza Biskupiego, bo on będzie zlokalizowany obok Kazimierza, można powiedzieć, przy zwałowisku zewnętrznym odrywki Kazimierz w kierunku Nieświastowa, ale to dobrane zostało z tego powodu, żeby obsłużyć w przyszłości ewentualnie i zapewnić ciepło Kazimierzowi Biskupiemu, Kozarzew, miejscowości Kozarzew, dalej w Kozarzewku, no i oczywiście miejscowość Nieświastów, ale przede wszystkim do naszych terenów inwestycyjnych, które otworzyliśmy. Jak już tutaj wszyscy wiedzą, został już uchwalony plan ogólny. Na terenie gminy Kazimierz mamy prawie 600 hektarów pod inwestycje. Kazimierz, nasza gmina została podzielona na dwie strefy, tak zwaną strefę północną i strefę południową. Czyli południowa w kierunku tutaj Konina, czyli od miejscowości Władzimirów do granic z miastem Konina. Jak i druga strefa ekonomiczna, jest to podział od miejscowości, a niebawem miasta Kazimierz Biskupi w kierunku granicy gminy Kleczew, gdzie oczywiście już trwają kolejne, będą inwestycje projektowe. No to już można, bo wykonanie dokumentacji jest już to proces inwestycyjny. Będzie budowana obwodnica tak zwana północna Kazimierza, gdzie już mamy bardzo zaawansowane prace projektowe, jak i rozmowy tutaj ze starostą konińskim, i ona między innymi ma obsługiwać tereny inwestycyjne, tak zwane strefy północne inwestycyjnej gminy Kazimierz Biskupi, i między innymi dalej w dalszej fazie obsługę komunikacyjnego nie tylko odwiertu, bo ja wierzę, że w przyszłości powstanie tam już ciepłownia. Wiemy, że samo wykonanie odwiertu będzie trwało kilka lat, ale tu nie na tym rzecz polega, żebyśmy my zastanawiali się za kilka lat, co mamy robić, ale my już wiemy, w którym kierunku gmina Kazimierz ma iść. Szukamy inwestorów, mamy jednego, z którym rozmawiamy, żeby ten odwiert po prostu później wykorzystać. Jeżeli chodzi o samą miejscowość Kazimierz Biskupi, która jest największa na terenie naszej gminy, bo zamieszkuje nas tutaj 4000 mieszkańców, jeżeli chodzi o system ciepłowniczy, czyli tutaj cała infrastruktura cieplika nie funkcjonuje, ale to ma swoje zalety i wady. Wadą to jest to, że trzeba będzie wykonać całą nową inwestycję, jeżeli by doszło do dostarczenia ciepła do obiektów budowy, no to zabudowanie mieszkalnych, ale plusem jest to, że przy budowie takiej infrastruktury jest to w ogóle nowoczesna infrastruktura, nie z lat 60., 70., która, no niestety, którą trzeba remontować, która ma bardzo słabą wydajność, bardzo słabe termoizolacje, a w przypadku, jeżeli dojdzie do budowy całego ciepłociągu, będzie to bardzo nowoczesne i wydajne na infrastruktura ciepłownicza, ale to jest już wiadomo melodia przyszłości. Skupiamy się na wykonaniu odwiertu i potwierdzeniu złoża, no i oczywiście dalszego potem wykorzystania. Ponad 19 milionów złotych. Mieścimy się w kwocie, którą dostaliśmy dofinansowanie tutaj z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
3: Panie Przewodnicząca, zarazem mieszkańców gminy Kazimierz Biskupi, dumny mieszkańcu, bardzo ważna inwestycja dla rozwoju gminy pod względem gospodarczym. Poprosimy o Pana komentarz w tej sprawie.
4: Jak Państwo wiecie, a znamy się przecież z konińskimi mediami nie od dzisiaj, ja jestem bardzo proekologiczny i każde takie działanie, które zmierza ku temu, zawsze popieram i mnie to cieszy. Jak usłyszeliśmy, gmina już jest ekologicznie zaopatrzona w ciepło, nawet i po części w energię elektryczną, więc kolejna inwestycja, która zmierza do tej właśnie drogi, tego kierunku, bardzo mnie to cieszy. Słyszymy, że to ciepło po uzyskaniu pozytywnych odwiertów i wyników ich badań będzie skierowane dla przedsiębiorców, więc na pewno wszyscy na tym skorzystają. W tym przypadku

0: tylko będziemy szukać pieniędzy. Jeżeli te odwierty pokażą, że jest ta ciepła woda i można ją wydobyć i będzie to na odpowiedniej i głębokości, i odpowiedniej temperaturze, to na pewno będę szukał takiego wsparcia. Ale oczywiście Urząd Marszałkowski, WZDW, czyli Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, wspiera to, co się dzieje we Władimirowie. To właśnie jest finansowane z pieniędzy Urzędu Marszałkowskiego, czyli WZDW. Jest w tej chwili przygotowywany projekt na ścieżkę rowerową już od Władimirowa do Kazimierza Biskupiego. To będzie bardzo duża i trudna inwestycja, bo wiecie Państwo, jaki tam jest teren podmokły. Tam będzie musiało być palowane. Tam zupełnie jest inna technologia budowy. Sam projekt też musi kosztować. I tak się umówiliśmy z dyrektorem Katarzyńskim, że gmina sfinansuje projekt, na który został przeznaczony aż 600 tysięcy złotych. Także widzicie, ten projekt jest trudny i dlatego tak trzeba było za niego dużo zapłacić. I Urząd Marszałkowski, jeżeli dostanie projekt od gminy, to znów rozpisze przetarg i wybuduje tą ścieżkę rowerową dla gminy.
1: Arkadiusz Biedulski, firma Wall Drilling.
2: Panie prezesie, proszę nam powiedzieć, na co mogą liczyć tutaj, no nie tyle mieszkańcy, ale przedsiębiorcy. Jaka woda może tutaj płynąć pod powierzchnią ziemi?
1: Zgodnie z projektem, no zakładany jest, że to może być nawet między 80 czy po 90 stopni Celsjusza, czyli całkiem gorąca woda.
2: Czy ta woda będzie miała też te same parametry mniej więcej co w Koninie?
1: Tak się spodziewamy. To będzie woda wysoko zmineralizowana, czyli około 150 gramów na litr. I wydajności około 100 metrów sześciennych na godzinę. Wysoka mineralizacja powoduje niestety zawsze problemy. Taki jest już, można powiedzieć, urok części terenów w Polsce, że posiadają te zasoby wysoko zmineralizowane. Ale prawda też jest taka, że im więcej tych ciepłowni będzie powstawało i każdy będzie musiał ten problem w jakiś sposób rozwiązywać, no to tym szybciej to uda się osiągnąć. Podobne wysokie zasolenie jest w ciepłowni w Stargardzie, która należy do naszej grupy. I tam ten problem też występuje, radzimy sobie z nim jakoś i ciepłownia mimo wszystko bardzo dobrze funkcjonuje i jest drugą największą w kraju pod względem produkcji ciepła. Wyjściowo jest to zaplanowane na 2620 metrów plus minus 10%. W tej chwili może nie chciałbym się wypowiadać dokładnie co do terminu, bo rzeczywiście tak jak już wcześniej powiedziałem, jest akumulacja prac, więc będziemy musieli to dobrze zaplanować. Umowa daje nam dość długi czas na realizację, więc zobaczymy. Natomiast sam proces zakładam, że potrwa około 5 miesięcy. Tak, od momentu wejścia na plac budowy do momentu zakończenia wszystkich prac wiertniczych. Natomiast same procedury to też trwają przygotowawcze około kilku miesięcy, żeby uzyskać wszystkie zezwolenia i zgody. To, o ile dobrze pamiętam, to jest około 18 miesięcy od dzisiaj, od podpisania umowy.
3: Odwiert, jak powiedział nam wykonawca inwestycji, ma być gotowy w ciągu półtora roku. Mamy nadzieję, że NFZ odstąpi od pomysłu karania lekarzy POZ za niekorzystanie przez pacjentów z programów profilaktycznych. Apeluje Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia. Chodzi o projekt zarządzenia prezesa NFZ w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w podstawowej opiece zdrowotnej. Podczas konferencji prasowej dr Bożena Janicka przekazała więcej szczegółów w tej sprawie. Posłuchajcie.
4: Bardzo dużo ostatnio w zdrowiu się dzieje, dużo ustaw, dużo zmian. Czy na pewno to są bezpieczne dla pacjentów i dla placówek? Mamy do tego dużo wątpliwości. Niestety wymaga to dużej naszej aktywności, jeżeli chodzi o opiniowanie aktów prawnych i okazuje się, że jak widzimy, końca nie ma. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia zaproponował zmiany do naszego funkcjonowania placówek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie tak zwanych wskaźników jakości. Żeby była jasność, my nie mamy nic przeciwko przeciwko jakości. Jakość w ochronie zdrowia jest podstawą. Tylko, czy na pewno tymi wskaźnikami są te wskazanego przez pana prezesa? No i forma, w jakiej chce zrealizować te wskaźniki. Zacznę od tego, co to ma być. Po pierwsze, mają być wskaźniki zależne od ilości wizyt i teleporad, wizyt domowych, wizyt ambulatoryjnych i teleporad w zależności od grup wiekowych. My jednoznacznie stwierdzamy, że to, czy jest to wizyta domowa, czy jest to wizyta ambulatoryjna, czy też teleporada, zależy tak naprawdę od pacjenta i od stanu jego zdrowia i potrzeby zdrowotnej. Nie widzimy tu jasności przełożenia na jakość, to, że będzie wskaźnik mniejszy czy większy. Tym bardziej, że nie da się tego do końca ustalić, chociażby w przedziałach miesięcznych, bo inna będzie jesień, inne będzie lato, inna będzie ciężka zima. Dlatego uważamy, że ten wskaźnik jakościowy powinien podlegać ponownemu przeanalizowaniu. Drugą częścią to są wskaźniki jakości, gdzie lekarze POZ-u mają być karani za to, że pacjenci nie wykonują badań profilaktycznych, które są powszechnie ogłoszone. No z całym szacunkiem, lekarz POZ-u może informować, może zalecać, może namawiać, natomiast nie ma możliwości przymusu pacjenta do zrobienia czy mamografii, czy kolonoskopii, czy cytologii u kobiet. Dzisiaj my mamy być za to karani i to jest kolejny, trzeci etap, na który my się nie zgadzamy. Są to nowe parametry wprowadzane na koniec roku i zamiast za jakość płacić, rozliczać dodatkowo, mają być pomniejszone nasze dochody o 5, 10, 15%. Nie rozumiemy, jak to ma działać w stosunku do obecnych umów. Dzisiaj robimy coś źle, robimy coś niejak. W każdym razie uważamy, że nie wolno karać za jakość, a wręcz przeciwnie, za jakość należy nagradzać. A jakością, którą my dzisiaj widzimy, to jest jakość badań dodanych w naszych placówkach. To są fotometry, to są aparaty USG, to są spirometria, to jest mnóstwo rzeczy, które robimy. To jest jakość w POZ-cie. Placówki, które dzisiaj daleko odbiegają od lat 90. Są wyremontowane, mają windy, mają podjazdy, mają wszelkie zabezpieczenia, toalet dla niepełnosprawnych. To jest jakość naszego placówek POZ-u. Niemniej, w związku z tym, że prezes stawia na badania profilaktyczne, my na nie stawiamy od lat, apelujemy do naszych pacjentów o przyjrzenie się swojemu wiekowi, swojemu stanowi, przejrzenie swoich badań diagnostycznych i jednak podjęcie działań w zakresie profilaktyki. Tak jak wskazujemy, zaczynamy od mojego zdrowia. Nowy produkt od zeszłego roku, bardzo potrzebny, bo od 20 roku życia, czyli obejmuje tą grupę pacjentów, którzy dotychczas byli traktowani po macoszemu, bo od kilku lat było 40+, natomiast tak naprawdę ten przegląd techniczny powinien się zaczynać po 20 roku życia. Dlatego zachęcamy wszystkich powyżej 20 roku życia o zgłaszanie się do swoich lekarzy POZ-u celem wykonania mojego zdrowia. Jest tam zarówno badania ogólne morfologii, cholesterolu, tarczycy, kreatyniny, czyli badamy bardzo przekrojowo, laboratoryjnie, ale również pomiary parametrów, czyli waga, wzrost, BMI, tutaj kwestia ciśnienia, kwestia ewentualnie palenia tytoniu lub niepalenia. Czyli jest to taki przegląd techniczny. Ma się on odbywać co 5 lat. Dzisiaj apelujemy do naszego społeczeństwa, badajmy się, bo zawsze zasada święta, lepiej zapobiegać niż leczyć. Kolejne badania, które na dzisiaj, na które stawia prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, to jest rak jelita grubego. Oczywiście tu wykonanie kolonoskopii jest podstawowym badaniem do wykrywania. Jak powszechnie zostało to już wielokrotnie uważnie zgłaszane. Wszyscy pacjenci pomiędzy 50 a 65 rokiem życia powinni taką kolonoskopię raz na 10 lat zrobić. Oczywiście mamy tu wyjątek dla pacjentów z wywiadem obciążonym. Tu już od 40 roku zalecamy tą kolonoskopię. Bardzo ważne kolejne badanie to jest cytologia. Kobiety, bijemy na alarm. Cytologia ma być robiona od 20 roku życia. Nie później niż od 24 roku życia. W tej chwili od sierpnia mamy w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia nowy program, tak zwany test HPV-HR. To jest pobierana, tak zwana cytologia płynna, gdzie najpierw się wyklucza wirusa brodawczaka, a jeżeli on niestety jest, z tego samego pobranego materiału wykonuje się już całą cytologię i podejmuje się dalsze działania. Oczywiście przy tym raku szyjki macicy należy też bić na alarm o szczepienia przeciw HPV. Tu walczymy, żeby to szczepienie dla dzieci i młodzieży po pierwsze było bezpłatne, nie tylko do 14 roku życia, to jest znowu. Podjęliśmy działania, żeby ta szczepionka dziewięciowalentna, nie wymieniam nazwy, była dostępna do 18 roku życia, bezpłatna dla wszelkiej młodzieży, nie od 9 do 14, do 18, a później zniżkowo 50% zniżki poprzez aptekę. Zachęcamy szczególnie rodziców, chłopców i dziewczynek do szczepienia przeciw HPV, przeciwko nowotworom głowy, szyi i również narządów płciowych. Kolejnym bardzo ważnym etapem jest mammografia. Kobiety żyjemy na szczęście coraz dłużej, ale pamiętajmy, że guzy piersi występowały i występują. To, co jest bardzo istotne, oczywiście również przy innych nowotworach, bardzo się zmieniła diagnostyka i terapia. Wczesne wykrycie nowotworu piersi jest w 100% wyleczalne. Podobnie jak nowotwór jelita grubego. Podobnie jak uchwycona zmiana w drogach rodnych. Dlatego tu zachęcamy do badań. Już nie ze względu na NFZ, bo na razie nie wyrażamy zgody na obciążanie nas minusowym kątem, jeżeli chodzi o jakość, którą mamy zapewnić. Oczywiście jest jeszcze więcej programów. Tu trzeba powiedzieć o programie nikotynowym, albo raczej antynikotynowym, gdzie tu bezwzględnie należy podjąć walkę z palaczami. Niestety, podobnie jak palenie tytoniu, palenie tak zwanego e-papierosa, sieje spustoszenie w płucach. Tu mówimy o płucach popcornowych. Niestety historia, która się powtarza, uszkodzenie wielonarządowe naszego organizmu. Oczywiście w ostatnich latach trudno nie mówić o gruźlicy. W tej chwili jest o niej głośno. Kolejne przypadki, niestety warszawski przypadek około 2 tygodni temu, gdzie w przedszkolu stwierdzono gruźlicę. Oczywiście problem szczepień noworodków, który tutaj został bardzo zachwiany i myślimy, że z czasem to się wypracuje. Niemniej gruźlica jest takim programem, który też kaszlący dziadek, kaszląca starsza osoba i przegląd środowisk, gdzie mogłoby być dojść do nadkażeń, jest bardzo ważną częścią podstawowej opieki zdrowotnej. Te programy są u nas zalecane, nie są u nas wykonywane, dlatego my promujemy, zalecamy, żeby Polki i Polacy naprawdę dbali o swoje zdrowie, poczynając od mojego zdrowia, poprzez programy profilaktyczne wykonane we wskazanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia placówkach. Zdrowie jest najważniejsze. Zawsze lepiej zapobiegać niż leczyć. NFZ szuka pieniędzy. Jest to bardzo przykre, bo POZ, no dzisiaj moja stawka miesięczna na pacjenta to jest 19,80 groszy. plus potem są przedziały wiekowe, które to troszeczkę dźwigają. I dzisiaj dla mnie takim samym szokiem to było, jak przeczytałam zarządzenie, że za brak programów nie zapłaci mi się 100% mojego populacji, tylko odejmie mi się 95%, za drugi 10% mi się odejmie. Także jak mi to podejmują, to mi z dzisiejszej puli może zostanie 80% środków finansowych. I nasze pytania, zresztą pytań jest dużo więcej. Jak można mnie karać za programy profilaktyczne całej populacji, na przykład za cytologię, która obowiązuje od 24 roku życia? No nie obowiązuje u wszystkich, u całej populacji. A jeżeli wskaźnik będzie niski, no to ja dostaję nie za populację kobiecą, za całą populację 5% mniej. Skandaliczny, powiem krótko, skandaliczne podejście do jakości. To nie jest jakość, to jest wprost szukanie pieniędzy, tylko nie takim kosztem, bo POZ w tych programach profilaktycznych to są te programy, które są robione na zewnątrz. Tak jak pani redaktor mówi, kolejki do normalnej kolonoskopii to jest pół roku i jeżeli mamy cokolwiek. Natomiast tu w programach to są kilkumiesięczne oczekiwanie. Ja kiedyś usłyszałam, że skoro to jest nagły, nie nagły, to może poczekać. No to po co to robić, żeby ten pacjent nawet zapomniał za te 3 miesiące, że on ma tam jakąś kolonoskopię ustaloną, tak? No to jest jakieś dziwne podejście dzisiaj do profilaktyki i do jakości. Ja wiem, że jest ustawa o jakości. Narodowy Fundusz Zdrowia ma obowiązek wprowadzić tak zwane wskaźniki jakości. Ale po pierwsze jest to nowum, czyli na plus. Czyli jak zrobię, przekonam pacjentów, przekonam wszystkich, rozumiem, dostaję premię. A dzisiaj dostaję karę, dostaję mandat, tak? Na ten moment nie ma na to zgody. Dlatego jest nasza konferencja, dlatego opublikowaliśmy to wszędzie i przekazaliśmy wystąpienie nie tylko do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie tak powinna wyglądać walka o profilaktykę. Ba, a co z odpowiedzialnością pacjenta? Jak to jest, że robimy sterty ankiet Moje Zdrowie, pacjent nawet tą ankietę zrobił, ja już mam taki gruby segregator od zeszłego roku, a się nie zgłosili do dzisiaj. Jaka jest wiedza, jakie jest podejście do własnego zdrowia? Ja na bazie tego, co dzisiaj nam NFZ proponuje, tak samo bym proponowała ubezpieczenia zdrowotne. Pacjent w momencie mamy stawkę ubezpieczeniową, ale jak zrobi sobie badania, odhaczy się, nie pali papierosów, pilnuje się, niech ma mieć tą składkę mniejszą. Tak powinno być. Nie ten chory płaci więcej, ale mniej ten, który się stosuje do leczenia. I tu, jeżeli będzie wysoki wskaźnik wykonania, to znaczy, że faktycznie personel stanął na rzęsach, bo to nie tylko lekarze, to są pielęgniarki, to są położne, to są nasi opiekunowie medyczni, bo dzisiaj kadra bywa bardzo różna w placówkach, to znaczy, że przyniosło to efekt. Ale karanie, żebym ja miała mniej niż teraz, to co ja mam robić mniej w mojej przychodni, bo będzie mniej faktycznie środków finansowych.
3: Mówiła Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia.
5: Magazyn lokalny. Emilia Czerniejewska, startujemy z informacjami z regionu. Zostańcie z nami. Uczniowski Klub Sportowy Smecz Konin to klub szachowy, mający swoją siedzibę w Koninie. Zrzesza zarówno dzieci, jak i młodzież, ale również i dorosłych.
6: Krzysztof Szatkowski, prezes UKS Smecz Konin.
5: Jesteśmy na treningu, młodzi ludzie grają w szachy. Dlaczego oni tutaj przychodzą? Po co oni tutaj przychodzą?
6: No to by chyba trzeba było zapytać tych dzieci, tak? Dlaczego nie, to młodzież, dlaczego przychodzą, ale myślę, że przede wszystkim dlatego, że lubią swoją dyscyplinę, lubią to grać, lubią rywalizować, no i chyba chcą się rozwijać. Często rodzice przychodzą, właśnie mówią, a bo byśmy chcieli, żeby medale zdobywali, powiedzmy, żeby to dziecko przyzdobywało medale, to ja zawsze tłumaczę, słuchajcie, ale co jest sukcesem miarodajnym? Medal? Fajnie, ale samym sukcesem jest to, że te dzieci umieją grać w szachy, że umieją rywalizować, mają kolegów, koleżanki w całej Polsce, na całym świecie praktycznie, bo jeżdżą na takie zawody i to jest fajne. I to jest fajne, że się rozwijają, a że to są szachy, czy to będzie piłka nożna, czy koszykówka, no to myślę, że oni znaleźli drogę w szachach po prostu.
7: Częściej przychodzą tutaj z własnej inicjatywy, czy jednak rodziców?
6: Myślę, że na początku rodzice. Myślę, że społeczeństwo podchodzi do tego tak, że fajnie jakby dziecko umiało grać na jakimś instrumencie, dodatkowo fajnie jakby umiało grać powiedzmy w jakąś taką grę logiczną. Chodzi o rozwój dziecka. Ja tak podchodzę, zresztą jak mamy dzieci, to też tak podchodzimy na różne takie, że tak powiem, wypychamy te dzieci, niech próbują. Także pierwsze jest otwarcie takie, myślę, rodziców, ale bardzo szybko dzieci przejmują inicjatywę i często jest tak, że później rodziców mówi, a nie chce mi się, ale no dla dziecka jeździmy na te zawody, na te treningi, także później już dzieci, tak.
7: Czy każde dziecko nadaje się do tego, żeby grać w szachy?
6: Każde powinno spróbować. Niestety nie każdy się nadaje. Czasem jest problem, no ja powiem szczerze, mam takie trzy imiona, którym w życiu bym nie dał imion, bo był Borys, który miał takie sytuacje, że potrafił wyjść do toalety i podpalić papier toaletowy. Zdarzają się różne dzieci, bo on chciał, żeby straż pożarna przyjechała, tak? Ale to powiedzmy, rocznie mamy gdzieś koło 300 dzieci, no to są takie jednostki, tak? Są takie jednostki, ale większość i duża większość się nadaje i każdy powinien spróbować. No ale mówię, to też trzeba zwrócić, nadaje się. Chcemy, żeby te dzieci grały, ponieważ chcemy, żeby one umiały analizować, myśleć, ta wyobraźnia przestrzenna im pomagała, koncentracja. Zresztą sama pani widzi te dzieci, jakie one są w miarę spokojne i one z nauką nie mają kompletnie problemów.
7: Jakie musi mieć cechy dobry szachista?
6: Dobry szachista musi umieć przeanalizować, czyli ten analityczny rozum jak najbardziej. Musi umieć się wyciszyć, ponieważ to jest jednak mimo wszystko gra indywidualna i partie trwają takie już klasyczne, dłuższe, to nawet po 5-6 godzin i niestety podczas partii są różne kryzysy. A to sami się w głowie wyzywamy, jak ty, że tak powiem, taki zagrałeś, jak mogłeś tego nie widzieć? To trzeba umieć przeanalizować, trzeba umieć poradzić sobie z tym. Także na pewno analityczny rozum, umiejętność przewidywania, tak, takie rzeczy.
7: Cierpliwość?
6: Przydaje się. Chociaż miałem chłopca, który zdobywał swego czasu medale Mistrzostw Polski, był świetnym szachistą i tata sam stwierdził, że on jest zdziwiony, że on gra w szachy, bo jak przyszedł do pierwszą klasę, jak był w pierwszej klasie, to on nie usiadł przy szachownicy, on na stojąco i cały czas dreptał. No i przeciwnika, no graj szybciej i wręcz poganiał, tak? Ale przydaje się, tak, to na pewno jest łatwiej.
7: A taka umiejętność też twarzy pokarzysty?
6: No przydaje się. Szachiści na przykład bardzo dużo grają w pokera i bardzo dużo szachistów gra, jest dobrymi pokerzystami, ale to znowu, tak, twarz jak najbardziej, ale ta pamięć, tak? Pokera niestety też trzeba liczyć, trzeba umieć zapamiętywać pewne sekwencje procentowe i szachiści też grają w pokera. Ale znowu ta młodsi szachiści, moje pokolenie, jak jeździliśmy na zawody szachowe, to dla rozrywki graliśmy w brydża. To inna gra.
7: No, trochę chyba mało mająco wspólnego z szachami, ale...
6: Trzeba liczyć, tak. Trzeba umieć... No, tam się też liczy w brydża.
7: No właśnie w szachach się liczy?
6: Dużo się liczy.
7: Niech
6: pani zobaczy, ile tam się dzieje. Tam jest tyle... Tu naprawdę jest potęga. To co się dzieje, to jest... Nie każdy to widzi. Każdy widzi, powiedzmy, ci, co nie grają, widzą figurki. O co tam chodzi, tak? Przedstawia jedne drewniane figurki, coś tam. Ale naprawdę tam się dzieje. Umiejętność przeanalizowania. Każda figura chodzi inaczej i trzeba naprawdę przeliczyć to wszystko.
7: No właśnie dla mnie takiego kompletnego laika, no to są jakaś plansza, takie pioneczki ładne, które tam stoją, różne, kolorowe. Są też jakieś kolekcjonerskie pewnie szachy, które kupują tacy już wytrawni szachiści. Ale generalnie gdyby pan mnie jako takiemu laikowi miał przedstawić, jak to się gra w te szachy?
6: A to mamy takie historyjki na przykład, tak jakbym pani tłumaczył, ale przedstawię jak przedszkolakom mówię, powiedzmy. To jest takie wojsko. Jest jedna armia i druga armia. I są figurki, tak jak grali kiedyś w zamkach w średniowieczu. To tak samo u nas są. Jest król, jest jego żona królowa, czyli nasz hetman. Są konie. Na koniach jeżdżą rycerze. czyli nasze gące. Są łucznicy, którzy stoją na wieżach, także te wszystkie postacie z zamku występują w szachach. Są gierymkowie, czyli nasze pionki, które jak dorosną, mogą zamienić się później w postacie większe. Dzieciom trzeba opowiedzieć bardziej właśnie w formie bajki, w formie jakiejś historii. One ją dużo łatwiej zapamiętują, wtedy gdzieś ten przekaz jest dużo inny wtedy. I ja taką formę mam. Także pani też bym tak to tłumaczył. Jest.
7: Nie wiem, czy bym złapała, ale okej. Okay. Ale co fajnego tutaj, będąc na tym treningu, widzę, że właśnie te dzieciaki są mocno zaangażowane w tą grę faktycznie i też nie rozpraszają się telefonami, bo to w dzisiejszych czasach to jest, myślę, takie bezcenne też.
6: Mhm. Nie używamy telefonów w tej chwili tutaj na zajęciach. Nie są nam potrzebne po to, żeby grać w szachy. Chociaż telefony, czy te, no tak jak mówię, no, programy mamy wszyscy w telefonach i są programy szachowe również w telefonach, które czasem pomagają. Pomagają przy analizie, ale to one wspomagają, powiedzmy, ale w samym treningu w tej chwili nie są nam potrzebne. Także one grają ze sobą.
7: Czyli te dzieciaki nie narzekają na to, że nie mają przez ten czas treningu, generalnie pan tutaj widząc, nie ma tu gdzieś tam, że ktoś patrzy po plecaku na przykład, co tam się w telefonie dzieje?
6: No ja nie zauważyłem, żeby musieli zerkać sobie, jakoś zadowalać się innym, czy czasem z telefonem. Myślę, że mają tutaj kolegów i mogą rywalizować na szachownicy, niekoniecznie z telefonem.
7: Bo to jest też pewnego rodzaju rywalizacja. Czy oni się lubią jako koledzy, czy bardziej rywalizują ze sobą?
6: Myślę, że w każdej dyscyplinie, mimo że jest rywalizacja, jest też przyjaźń. I ja uważam, że oni się lubią. Naprawdę, oni jeżdżą po tylu zawodach po całej Polsce i naprawdę, mimo że rywalizują, ale też czy ze sobą, czy z innymi zawodnikami z innych klubów, ale ogólnie chyba się lubią.
7: Dużo klubie. Kiedy powstaliście i ile na chwilę obecną liczycie członków?
6: Sekcja szachowa powstała w 2008 roku. Czyli prawie 20 lat temu. W tej chwili mamy około uczestników, którzy uczestniczą do nas na zajęcia. Systematycznie jest około 80 dzieci. Są to różne grupy. Czy tutaj mamy grupę starszych, mamy przed chwilką, mieliśmy właśnie pierwszą, drugą klasę podstawówki, mamy też grupy przedszkolaków. Ogólnie prowadzimy sekcję właśnie szachową w klubie, ale też prowadzimy czy to w przedszkolach na terenie Konina, czy w szkołach podstawowych na terenie Konina. I tam mamy też bardzo duże zainteresowanie. A powiedzmy ci, co chcą coś więcej, typu wyjazdy na turnieje, bo często to, co mówiłem, sama gra w szachy jest dodatkiem do naszej edukacji, a ci, co chcą więcej coś, no to już wtedy przychodzą do klubu i to jest właśnie tak gdzieś tak ta liczba około 80 osób.
7: Najmłodszy szachista ile ma?
6: Najmłodszy szachista ma 3,5 roczku.
7: Tak. Niemożliwe.
6: Tak, ale no teraz już jest starszy, ale jak przyszedł do mnie, jak miał 3,5 roczku, pamiętam taki telefon był od jednego rodzica, że słyszał, że mamy grupę przedszkolaków i chciałby syna przeprowadzić. No i taka wstępna diagnoza, no czy dziecko umie grać, czy tak, dziecko gramy, już gramy, wie co to jest szachmat tutaj i na końcu mówię, a ile syn ma lat, nie? No właśnie skończył 3,5 roczku. Ja tak, ale naprawdę umie grać? Naprawdę wie, co to jest szachmat? Tak, tak, my gramy. Odłożyłem telefon i taka, każdy swoje chwali, wiadomo, tak? Przyszedł po tygodniu, proszę mi uwierzyć, geniusz niesamowity, tak? Umiał grać w szachy, grał i bardzo dobrze grał. Grał z 5-latkami, czy z 2 lata starszymi dziećmi, rywalizował i świetnie sobie radził, naprawdę.
7: Czyli to jakiś geniusz szachowy.
6: No był bardzo mądrym chłopcem. W wieku 5 lat nauczył się czytać. O, taka historia właśnie, to też z innym chłopcem taka sytuacja. Dla mnie to było śmieszne. Później jak się, że tak powiem, przemyślałem temat, to rzeczywiście miało to sens. Mamy różne zadania na zajęciach szachowych, czy to na kartkach, czy tak jak tutaj na szachownicy rozwiązują. I była taka sytuacja, jeden chłopiec dostał zadanie szachowe i siedzi i nie rozwiązuje tego zadania, tak? Mówię, no Adaś, no ale no co, czego nie rozumiesz, nie? On siedzi, aż praktycznie łzy mu się pokazały w oczkach. Mówię, no Adaś, no przeczytaj, tylko wystarczy polecenie przeczytać. Ale ja nie umiem czytać. I tak, on miał 6 lat i tak wtedy, a no tak, to, że umiesz grać w szachy, to nie znaczy, że musisz umieć czytać. I dopiero mu wytłumaczyłem, o co chodzi. Okej, zaczął rozwiązywać zadania.
7: Czyli w szachy szybciej dzieci grają, niż umieją czytać?
6: Tak, tak, tak. Zdarza się.
7: No dobrze, mówiąc o sukcesach, bo macie na swoim koncie wielu szachistów, którzy osiągają sukcesy naprawdę na takim mega wysokim poziomie. Jednego znam.
6: Jednego pani zna, tak, jest to Janek Klimkowski, który zdobywał medale Mistrzostw Polski, Mistrzostw Świata, multimedalista Mistrzostw Polski, wicemistrz świata do lat 16, brązowy medalista do lat 18, także sukces niesamowity. Mamy zawodników, którzy Piotrek Śnichur, który też swego czasu medale Mistrzostw Polski zdobywał. No mamy te sukcesy. Mamy te sukcesy, cieszymy się. Chociaż ja zawsze powtarzam, że nie jest ten wynik najważniejszy. Nie to jest naszym celem, żeby to dziecko było zdobywało medale. Ono, że umie grać w szachy, że umie analizować, umie sobie poradzić z porażkami, bo to też jest bardzo ważne. Nie każdy umie sobie poradzić z porażkami, czy to wśród dzieci, czy później wśród dorosłych. A to, że umie sobie przejść taki etap, to już jest sukces. Naprawdę to, że dziecko umie już grać w szachy, to powinniśmy się cieszyć.
7: No i że chce grać.
6: No i że chce grać, tak, to też. Na przykład tutaj już tak wcześniej koledzy opowiadałem, nasz wychowanek Aleksander Dziewa jest koszykarzem, gra w kadrze Polski w kosza i w tej chwili w Benfice Lizbona też rywalizuje. I świetny szachista, bardzo miał duży potencjał do tego, żeby zdobywać medale Mistrzostw Polski, no ale jak przyszedł w gimnazjum, nie mieścił się w futrynie, to rzeczywiście musiał trafić na kosza też, ale on do dzisiaj gra w szachy, do dzisiaj rywalizuje i on sam mówi, że niektórzy sportowcy właśnie, a to słuchawki, muzyka, żeby się odstresować, a on partyjka szachów. Potrafi sobie zagrać i w tej chwili, mimo że ma prawie 30 lat i rywalizuje na bardzo wysokim poziomie w kosza, on partyjkę szachów przed jakimś tam meczem i odstresowuje się w ten sposób.
7: No właśnie zabrał mi pan myśl, bo chciałam powiedzieć, że to pewnie też gdzieś tam wpływa na takie uspokojenie, na takie odstresowanie. Niektórzy czytają książki, a niektórzy może grają w szachy.
6: Dokładnie. Tak to jest, właśnie. Niektórzy rozwiązują krzyżówki, niektórzy coś tam, tak. A ci nasi wychowankowie grają w szachy po prostu.
7: Może to też jest dobre rozwiązanie. Ja dziękuję bardzo za rozmowę.
6: Dziękuję.
5: Klub regularnie startuje w drużynowych, jurorskich i seniorskich ligach. Jakie grzyby znajdziemy w konińskich lasach i co zrobić, żeby w czasie grzybobrania się nie zgubić, o tym rozmawiałam z Grzegorzem Bąkiem z Nadleśnictwa Konin.
8: Faktycznie mamy cały przekrój grzybów. Teraz jeszcze jest troszeczkę za sucho. No, na naszym terenie jeszcze musimy się troszkę powstrzymać od tego głównego wysypu, ale jeżeli chodzi o grzyby, to no, na pewno prawdziwki, czyli ten taki najlepszy ze wszystkich grzybów, najbardziej aromatyczny, ten, na którego wszyscy czekają i nawet jeden taki grzyb to jest dla nas naprawdę super odkrycie i super znalezisko. Mamy podgrzybki, tak zwane czarne łebki na tym terenie nazywane, ale to są takie bardziej drzewosany sosnowe, takie ubogie, to są nasze leśnictwo południowe, czyli brzeźno, kowalewek, tam najczęściej możemy je znaleźć. Jeżeli chodzi o prawdziwki, no to musimy się przenieść już w takie bardziej bogate lasy, chociaż tam też się zdarzają, to nie jest tak. Jeżeli z prawdziwkami jest ten problem, że jeżeli wiemy, gdzie one są, to one tam będą, ale wybrać się do lasu i w ciemno szukać prawdziwków, to naprawdę trzeba mieć bardzo dużo szczęścia, żeby coś znaleźć. Jest nasze leśnictwo Bienisze, gdzie możemy znaleźć. Jest leśnictwo Brzeźno, co prawda trochę uboższe, ale na takich lepszych fragmentach też są prawdziwki. Oczywiście szukamy ich tam, gdzie jest, nie wiem, jakaś trawa. Widzimy, że tej wilgoci jest więcej. Jeżeli chodzi o podgrzybki, te czarne łebki, no to one uwielbiają takie miejsca, gdzie jest dużo mchu, gdzie jest praktycznie lita sośnina i ładnie wyglądają. Teraz bardzo duży wysyp jest na przykład kani, z której robimy kotlety w panierce. Tego jest naprawdę bardzo dużo wszędzie, każdy może znaleźć. Maślaki. Nie wszyscy zbierają maślaki, ja na przykład uważam, że maślak jest bardzo dobrym grzybem, to jeżeli chodzi o jakieś młodniki sosnowe, czy takie młodsze drzewostany sosnowe, tego na pewno znajdziemy bardzo dużo. Jak znajdziemy już takie miejsce, gdzie są te maślaki, to zbieramy bardzo dużo tego. Jest trochę z nimi zabawy, ale bardzo dobry grzyb. Słyszałem ostatnio, że jest bardzo dobra zupa grzybowa z suszonych maślaków. Nigdy nie próbowałem, ale podobno jest rewelacyjna. Co jeszcze możemy znaleźć? No możemy znaleźć takie, nie wiem, standardowe grzyby, jak na przykład kozaki. przeważnie kozaka brzozowego, czyli taki brązowa czapeczka z białą nakrapianą nóżką. Możemy teraz znaleźć, pojawiły się borowiki ceglastopore. To jest niski grzyb, bardzo taki twardy w budowie, o kolorze cegły, taki czerwony, coś takiego i naprawdę trudno go z czymkolwiek pomylić. Podobno pojawiły się, to prawda nie w naszym nadleśnictwie, ale tak zwane borowiki amerykańskie. One są na długiej nóżce z małą czapeczką. Nie wiem, nie próbowałem, zbierałem, ale to zupełnie w innym miejscu, bo to na Pomorzu też się pojawiły. Pojawiły się szmaciaki, czyli siedzuń sosnowy, nazwany jest baranią głową. Wygląda to taki chropowaty grzyb, on nie ma typowej czapki.
2: Tak, jak kalafior trochę przypomina.
8: Taki kalafior w lesie, bardzo dobry, pyszny grzyb, naprawdę usmażony na maśle z dodatkiem cebulki, smakuje jak mięso. Można go panierować tak samo jak kalafiora, także postaci mnóstwo do zużycia. No bo na chwilę obecną to są takie te pojedyncze grzyby. Fajnie wybrać się na spacer, fajnie pochodzić po lesie, ale no nie spodziewajmy się tego, że nazbieramy nie wiadomo ile grzybów. No my nie jesteśmy takim regionem Polski, gdzie tych opadów jest dużo, bo nie jesteśmy ani Pomorzem, ani górami. Każdy coś zbierze. To nie jest tak, że pójdziemy do lasu i nic nie znajdziemy, tylko czasami nasze jakby oczekiwania są nieadekwatne do tego, co znajdziemy w tym lesie, no bo warunki są takie, a nie inne.
2: A korzystając z okazji, jeszcze zapytam, jeżeli chodzi o te grzyby, no to wiadomo, czasami mamy takie nieznane gatunki, o których tutaj pan wspomniał, a w związku z tym chyba warto wtedy na przykład upewnić się, czy rzeczywiście zebraliśmy właściwy grzyb, chociażby mowa tutaj na przykład o tych sowach, kaniach, prawda, żeby nie pomylić z muchomorem sromotnym.
8: Tak, to znaczy zasada na grzybobraniu to jest tak ze wszystkimi, nie wiem, grzybami, z roślinami. Jeżeli czegoś nie znamy, to tego nie zbieramy. Ja na przykład osobiście nie zbieram grzybów blaszkowych. No nie mówię o kani, no bo ona, no... Jeżeli ktoś nie czuje się wprawnym grzybiarzem, ma jakieś wątpliwości, to zostawmy tego grzyba. Lepiej jeden grzyb mniej w koszyku niż jeden za dużo. Więc albo jesteśmy pewni na 100%, a nawet jeżeli mamy cień wątpliwości, to nie zbierajmy tego, naprawdę. Fajnie jest wybrać na to pierwsze grzybobranie, czy tam któreś z rzędu, z jakimś grzybiarzem, który się na tym zna. Po pierwsze, no, on pokaże nam te miejsca, gdzie najłatwiej jest znaleźć te grzyby. No, z grzybiarzem jest tak z wędkarzem. No, nikt nie zdradzi swoich najlepszych miejsc, ale no, te takie poboczne no, zawsze nam pokaże i już jakby opatrzymy. Jeżeli się opatrzymy z tymi grzybami, to później nam się wydaje, że no, no jak można było te grzyby pomylić. Tak? Ja na przykład często słyszę pytanie, stwierdzenie, że ja nie zbieram kani, bo je łatwo pomylić z muchomorem sromotnikowym. Ale ja na przykład nie potrafię sobie wyobrazić, jak można to pomylić. To są tak dwa różne grzyby, tak zupełnie inaczej wyglądające. Nie wiem, tak samo jest z rydzami. Jeżeli ktoś już raz zbierze, zobaczy, jak to wygląda, to nie pomyli. No, po pewnym czasie po prostu nam się wydaje, że no, to jest oczywiste, że ten grzyb wygląda tak. Ale naprawdę, jeżeli mamy jakąkolwiek wątpliwość, to możemy, nie wiem, udać się do stacji sanepidu. Możemy podjechać do nadleśnictwa, zapytać jakiegoś leśnika. No my też się nie znamy na wszystkich grzybach, bo to nie jest tak, że no, tych grzybów jest mnóstwo. Każdy zbiera jakieś tam upatrzone sobie jakieś znane gatunki, ale też zawsze tam pomożemy. Nawet mały, zwykły, kieszonkowy jakiś tam atlas grzybów, to już nam też bardzo ułatwi. Ale jak już jesteśmy w lesie, to też należy pamiętać o zachowaniu bezpieczeństwa i o tym, jak się do tego lasu wybrać. No bo nie wybieramy się do lasu na zasadzie spaceru w krótkich spodenkach, tak, w jakichś japonkach, tak, tylko załóżmy długie buty. Więcej narzekania niż tych grzybów w koszyku, no bo ktoś się wybrał jak na spacer po łące. Nie, do lasu idziemy ubrani w długie spodnie, tak, długi rękaw, w buty z wysokim stanem. Ja wiem, że pogoda jest taka, że zachęca do takich spacerów a la późnoletnich, ale to cały czas jest las. No, trzeba pamiętać o tym, że tam są, nie wiem, są rośliny, które mogą nas podrażnić, są zwierzęta, które mogą nam zrobić krzywdę albo, nie wiem, no, nie wiem, wystraszyć nawet, tak? Mało tego, chodzimy po lesie, są korzenie, są jakieś gałęzie, są kamienie, no to dbając o własne bezpieczeństwo, no ten naprawdę ten spacer po lesie będzie takim przyjemnym spacerem. I jak wybieramy się do lasu, no bo nie wszyscy mieszkamy przy lesie, więc jakoś tam musimy się dostać. Ja oczywiście zachęcam do tego, żeby przyjeżdżać jakimś takim zbiorowym transportem. Czy jak jedziemy na grzyby, to nie, że jedziemy na 5 samochodów, tak, każdy w tym, tylko nie wiem, umówmy się z sąsiadem, sąsiadką, nie wiem, przyjacielem, że pojedziemy na przykład wszyscy. Po pierwsze, będzie to bezpiecznie, bo jeżeli byśmy się przypadkiem zgubili, no to jesteśmy jakby w zasięgu wzroku, czy przynajmniej słuchu. A oprócz tego, no nie niszczymy tak przyrody, tak? No ten samochód też musimy gdzieś zostawić. Nie zostawiamy oczywiście go na drodze, no bo blokujemy przejazd. Przez to, że nie ma opadów deszczu, dalej jest zagrożenie pożarowe. Więc na tych wszystkich drogach, one są wykorzystywane też do PPOŚ. W związku z tym, jakby wybuchł gdzieś pożar, no to ten samochód grzybiarza będzie blokował dojazd i może dojść po prostu do tragedii. Więc są wyznaczone miejsca, gdzie można zostawić ten samochód. Miejsca postojowe, gdzie bezpiecznie zostawimy samochód i przejdziemy się na ten spacer z tamtego miejsca. Nie blokujemy wjazdów na drogi leśne, ani w ogóle na żadne drogi. No trzeba po prostu zdroworozsądkowo do tego przejść, że ktoś tędy będzie chciał przejechać, tak? A my pójdziemy na spacer, czy na to grzybobranie na 2-3 godziny, no i w tym czasie może się wszystko wydarzyć. Wiadomo, że nasz samochód może doprowadzić do tego, że jest pożar. Oczywiście w lesie nie rozpalamy ognia. To już powtarzam to tyle razy, że to już jest chyba oczywiste. I nie palimy wyrobów tytoniowych. Tak? Bo od tego wszystkiego może się zająć las i powstać pożar. Już nie mówię o tym, że nie można śmiecić, czyli to, co zabieramy do lasu. No bo oczywiście do lasu, jak się wybieramy, to ja mówiłem o ubraniu, ale też musimy zabrać ze sobą, nie wiem, jakąś małą buteleczkę wody. Naładowany telefon komórkowy. Fajnie wziąć jakiegoś powerbanka, no bo w lesie przez to, że często gubimy zasięg, to ta bateria jakby szybciej się zużywa. Więc powerbank na pewno tak. Jakaś latareczka. Nawet jeżeli wychodzimy rano, weźmy, wrzućmy jakąś naprawdę cokolwiek, coś, co daje źródło światła. Fajnie jest i to się sprawdza, jeżeli jedziemy w jakieś miejsce, to żeby sobie wejść na stronę nadleśnictwa, sprawdzić, jakie jest to nadleśnictwo, jakie leśnictwo, spisać sobie numer do leśniczego lub do kogokolwiek z nadleśnictwa, no bo w momencie, kiedy, nie wiem, zgubimy się w tym lesie, tak? No to nawet jak zadzwonimy do rodziny, czyli do tych, co mamy kontakty i powiemy, że nie wiem, stoimy przy sośnie czy tutaj, to trudno to zlokalizować. No my z racji tego, że w tym lesie jesteśmy praktycznie dzień w dzień, to my nawet po jakichś takich dziwnych szczegółach jesteśmy w stanie określić plus minus, gdzie to miejsce jest i zawęzić jakby obszar poszukiwań. Mówię, dla nas to są punkty charakterystyczne, bo my często też mówimy na przykład na lewo od złamanej sosny i wszyscy wiemy, gdzie, w którym to miejscu jest. Nie wiem, kapliczki. Fajnie jest, jak idziemy na przykład, i wiadomo, pamięć jest zawodna, ale jeżeli na przykład znajdziemy punkt charakterystyczny, na przykład kapliczkę, zróbmy zdjęcie. To zdjęcie wyślemy do kogokolwiek i my już to znajdziemy. Nawet gdyby do nas ktoś zadzwonił, powiedział, że stoję przy grubej sośnie, no to nie jest dla nas punkt charakterystyczny, tak? Co innego, gdyby to było, nie wiem, jakieś dziwne rozwidlenie, jakieś gniazdo, jakaś dziupla blisko autosady. Oczywiście im mniej znamy ten las, to trzymajmy się głównych dróg, czyli nie odchodźmy w głąb drzewostanu, no bo się po prostu zgubimy. Ale nawet jak się zgubimy, to też jest jeszcze opcja taka, że no fakt, najemy się strachu, bo tu nie ma co mówić, bo każda minuta wtedy się wydaje godziną, szybko nagle przychodzi zmrok i zaczynamy się bać. Ale w lesie są takie betonowe albo kamienne słupki, na których są narysowane, znaczy napisane numery. To są numery jakby takich prostokątów w lesie. I to są indywidualne numery. Jeżeli podamy wszystkie numery, które znajdują się na bokach, razem z kropką, bo czasami znajduje się kropka, czyli tak zwane puste pole, to my z dokładnością do centymetra potrafimy tą osobę zlokalizować. Ale jeżeli znajdziemy ten słupek, znaczy jeżeli zgłosimy już, że stoimy przy tym słupku, to nie próbujmy szukać drogi powrotnej. Zostańmy w tym miejscu i my to miejsce naprawdę znajdziemy. Te nasze mapy mają zarówno my mamy, jak i mają służby ratunkowe, więc każdy wie, w którym miejscu ta osoba jest. Jeżeli znajdziemy, nie wiem, ambonę, tak, to też wszystkie ambony są naniesione na mapę, więc to też jest punkt charakterystyczny, jakiś paśnik. No, coś, co odbiega jakby od całej reszty. Ja sam się zgubiłem w lesie. Naprawdę, wydawało mi się, że to jest bardzo proste, żeby, nie wiem, iść sobie przez las, totalnie żywa sosna, nic więcej, tylko jednolita sosna, a i tak przez to, że jest tak podobny każdy fragment do każdego, to po prostu na chwilę straciłem orientację w terenie. Gdyby nie autostrada, podejrzewam, żebym krążył dłużej, ale druga sprawa jest taka, że nawet jak nam się wydaje w lesie, że idziemy linią prostą, to nigdy nie idziemy. To bardzo łatwo sobie sprawdzić, bo zawsze mamy jedną nogę bardziej prowadzącą. I jak to sprawdzić? No, zamknąć oczy, iść do przodu i próbować utrzymać linię prostą. Nigdy nie pójdziemy linię prostą, zawsze będziemy mniejsze lub większe koło zataczać, no i nie trafimy w to samo miejsce. A później już nawet nie będą interesowały grzyby, tylko to, żeby trafić do domu. W lesie też znajdują się ścięte drzewa z taką czerwoną tabliczką, na której jest napisany numerek. I jeżeli podamy ten numer, to już na 130% dokładnie wiemy, gdzie ta osoba jest, bo taki numerek się nigdzie w całej Polsce nie powtórzy. Więc na podstawie tego numerka my jesteśmy w stanie zlokalizować osobę w całej Polsce. Bo system oznaczania jest taki sam, tylko charakteryzuje się jakby lokalizacją inną. To nawet jest lepszym punktem orientacyjnym niż dla nas, niż słupki oddziałowe, czyli te z numerkami. Co jeszcze możemy zrobić? Nawoływanie w lesie, no tak czasami się sprawdza, ale może się okazać, że nikogo w pobliżu kilkunastu kilometrów nie ma.
2: Ciekawi mnie, czy w takim sezonie grzybowym to często wam się zdarza właśnie takie szukanie tych zagubionych grzybiarzy?
8: Przeważnie pierwszym tym kontaktem takim to jest leśniczy jakiś i on na tym terenie już jest. No, mieliśmy parę osób, których poszukiwaliśmy, ale to akurat nie związane z grzybobraniem, tylko po prostu osoba wyszła z domu i po prostu jej szukaliśmy. My mamy bardzo małe kompleksy leśne. Tu nie ma takich kompleksów jak, nie wiem, jak puszcze gdzieś, nie wiem, na południu Polski czy na Pomorzu, gdzie te lasy są naprawdę w jednym kawałku po 5-6 tysięcy hektarów. My takich nie mamy drzewostanów. Przez to, że mamy bardzo dużo gruntów rolnych między naszymi lasami. Mamy kopalnie, mamy jeziora. To tych punktów charakterystycznych dużo i w naturalny sposób te lasy są poprzecinane, więc wcześniej czy później do jakiejś drogi dojdziemy. Fakt, że zrobimy x kilometrów, żeby trafić w to miejsce, ale no tu jest bardzo dużo wiosek, miasteczek, także gdzieś zawsze dojdziemy. Czasami jak rozmawiam z ludźmi, to mówią, że na przykład się zgubił, ale na przykład nie wiem, ze spaceru półgodzinnego zrobiło mu się 3 godziny. Ale to jeszcze nie jest taki moment, żeby już dzwonić na służby i prosić, że się zgubiłem, no bo no co nam może grozić jesienią? Oprócz tego, że las jest w nocy straszny jak wszystko, no to oprócz strachu to nas to ani nic nas nie zje. Ani tu nie mamy niedźwiedzi, ani wilków, już nie mówię o krokodylach, więc to naprawdę jest bezpieczny teren. Mieliśmy przypadek, że szukaliśmy dziecka, ale to po prostu była bardzo szybka panika, dziecko na chwilę odeszło, ale jak to z rodzicami? Szybki strach, dziecka nie ma, no to szukamy. Się okazało, że był bardzo blisko, tylko po prostu no, dzieci mają to, że lubią się bawić w chowanego i dla niego to była zabawa, że się nie odzywa, a był w zasięgu naprawdę dźwięku od rodzica. Jeżeli jest sezon grzybowy, to też nasza straż leśna, dodatkowo te miejsca, gdzie wiemy, że są grzyby i dużo ludzi, no bo to nie są dla nas jakieś nowości, że nie wiemy, gdzie ludzie się pojawiają. No. Większe jakieś skupiska ludzi, grzybiarzy, no to my wiemy, więc tam straż leśna też często jeździ, no bo może być różnie, może ktoś zasłabnąć, może coś, nie wiem, komuś, nie wiem, jakąś wodę, więc zawsze tam jakaś woda u nas też jeździ, żeby pomóc. Jest zawsze jakaś apteczka, no bo no, różne rzeczy mogą się stać, mogą być skręcenia, więc my się kręcimy. Oprócz tego, że pilnujemy jakby lasu, żeby nic się z nim złego nie stało, no to przy okazji też pomagamy ludziom i tym grzybiarzom, no bo czasami nawet ktoś przeceni swoje siły, pójdzie na to grzybobranie, odejdzie od tego samochodu, nie wiem, 2-3 kilometry, no już nie ma siły na przykład wrócić. Więc no też mamy na przykład taki sygnał, że no tutaj jestem tu i tu, ale no po prostu nie dam rady po prostu wrócić i wtedy, jeżeli ktoś z naszych pracowników jest w pobliżu, no to też pomagamy. Też nasi podwykonawcy, którzy pracują dla nas, wykonują te prace leśne, no też są w lesie. Oni też reagują na takie rzeczy, że widzą kogoś, kto jest, nie wiem, zmęczony, ktoś próbuje odpocząć. Osobę, która się zgubiła albo jest zmęczona, bardzo łatwo rozpoznać, bo ona wtedy po prostu nie do końca wie, co ona chce zrobić. Ona po prostu chodzi tak, szuka i jak coś odbiega jakby od normy, trudno powiedzieć, że w sezonie grzybobrania ktoś idzie i tylko chodzi i się rozgląda. Nie, no przeważnie no, to grzybiarze zbierają grzyby, tak? A jeżeli ktoś panicznie się rozgląda, to znaczy, że coś jest z nim nie tak, więc my po prostu reagujemy. Też policja przecież jeździ po lesie, to też nie jest tak, że tylko nasze służby są w lesie. No i inni grzybiarze. Fajne jest to w Polakach, że my sobie potrafimy pomagać i naprawdę, jeżeli coś się dzieje, to pomagamy sobie, wspieramy. I to naprawdę grzybobranie jest bardzo fajne. Zresztą to jest nasz sport narodowy, jak kiedyś usłyszałem. I jak tak czasami rozmawiam, bo też dzwonią do nas z leśnictwa, czy już są grzyby, tak? No to my tłumaczymy, że jeszcze nie, a kiedy będą? No nie wiemy, kiedy będą. No będą jak popada, tak? Więc ludzie widać, że po prostu czekają, żeby tylko wystartować do tego lasu. Więc oprócz tych grzybów też jakieś tam wyrwanie się z domu i pochodzenie. Fajne jest to, że na przykład całe rodziny przyjeżdżają. wyjeżdżają na grzyby. Zabierają dzieci i te dzieci już też się uczą, bo, no bo kiedy nauczymy zbierać grzyby dzieciaki? No od najmłodszego, żeby to zaszczepić już to w dzieciach i żeby one też poczuły tego bakcyla.
5: Pamiętajcie, jeśli nie jesteście pewni co do rodzaju grzybów, warto poradzić się leśnika lub sprawdzić w sanepidzie.
9: Magazyn lokalny.
5: Startujemy z informacjami z regionu. Sławsk to miejscowość w gminie Żgów. Całkiem nieduża, ale mająca bardzo ciekawą historię. Czym może pochwalić się Sławsk? Okazuje się, że nie brakuje tu ciekawostek.
10: Wiesław Czaja, sołtys Sławska. Pan chyba jest osobą, która najlepiej zna Sławsk i jego historię, panie Wiesiu.
11: No, pani redaktor, tak, to jest prawda. Odnośnie historii Sławska, no to jest jedna z najstarszych miejscowości tutaj w naszym regionie konińskim. Wykopaliska, które były wykonywane na wschód od naszego pałacu przy rzece Warcie, została wykopana tak zwana słynna Wenus ze Sławska, naczynie pogańskie, które obecnie w kościele naszym pełni funkcję kropielnicy. Jest to słynne, że stwierdzili naukowcy, archeolodzy, że ta rzeźba pochodzi z XVI wieku naszej ery. A pierwsze udokumentowane wzmianki o Sławsku to są z 1145 roku. Mieszko III Stary, syn Bolesława, książę Mieszko III Stary, syn Bolesława Krzywoustego, nadał Sławsk z osadami tutaj rybackimi w pobliżu, klasztorowi cysterców w Lądzie. To potem potwierdził książę, to były pierwsze wzmianki. Potem w 1265 roku książę Bolesław Pobożny potwierdził te nadania nas, Sławska, klasztorowi cysterców w Lądzie i król Przemysł II w 1291 roku. Miał siedzibę w Gnieźnie swoją królewską, też potwierdził ten akt tego nadania. Potem w wieku XIV przyszedł do nas słynny ród Zarębów. Jego najsłynniejszy przedstawiciel, a nasz przodek, Marcin Herbus Zaręba ze Sławska, prowadził do boju pod Grunwaldem, do tej słynnej zwycięskiej bitwy w 1410 roku pod numerem 40 chorągiem, rodową chorągiem Zarębów. Za zasługi tam położone otrzymał od króla Władysława Jagieły obecne ziemie, gdzie znajduje się Rychwał, wszystkie tamte ziemie w stronę Kalisza. Był starostą wielkopolskim, starostą kalijskim, wojewodą wielkopolskim i tak zwanym opiekadelnikiem. Jakby na nasz język teraz przetłumaczyć, to był opiekunem synów króla Władysława Jagieły, Władysława Warneńczyka, który zginął w 1444 roku pod Warną, i króla Kazimierza Jagiellończyka. No a potem różne koleje losu były. A przodek tego naszego rycerza Marcina, Wincenty, był fundatorem jednej z kaplic w klasztorze właśnie cystersów w Lądzie. Tam nawet jest herb rodowy Zarębów. Różne koleje rosły, potem były... Sławsk przechodził, cały czas był w posiadaniu możnych rodów rycerskich i szlacheckich. Między innymi w 1614 roku ówczesna właścicielka sławska, hrabina Sabina Anna Lacięcka herbu Pomian, była fundatorką obecnego kościoła pod wezwaniem świętego Wawrzyńca. Wśród właścicieli Sławska jest Jan Rudzki herbu Wężyk, który w Sławsku wybudował słynną fabrykę fajansu. Zbiory z tej fabryki znajdują się w Muzeum Narodowym w Krakowie. Byliśmy z wycieczką, widzieliśmy wyroby z naszej fabryki fajansu. Był bardzo aktywny w czasie powstania styczniowego w 1863 roku. Za to część jego majątku została rozparcelowana ukazem carskim z 1864 roku. Wtedy była słynna trzecia fala już epidemii cholery. Mamy cmentarz choleryczny tak w Sławsku właśnie z tamtego okresu. Po nim właścicielami Sławska byli trzej bracia generałowie carscy z Kurlandii pochodzący w Bystramowie i ostatnim właścicielem Sławska przed wojną był Karol Kunde z pochodzenia Niemiec, podobno dobry dla swoich pracowników polwacznych tutaj. No a po wojnie różne koleje losu tego pałacu. Znajdowała się tam szkoła podstawowa, którą tam właśnie ukończyłem. Potem po wybudowaniu nowej szkoły podstawowej obiekt ulegał dewastacji. Właścicielem był Skarb Państwa, starostwo powiatowe, które tym zarządzało. Dotrzymali go napieczętujący się herbem szlacheckim spod Nowogródka przesiedleńcy. A obecnym właścicielem jest małżeństwo architektów Aleksandra i Jacek Wojciechowscy. Pałac, jeszcze może nie całkowicie, ale na miarę możliwości pozyskiwanych środków, ci państwo odrestaurowali, jest piękny. Stoi przy przy rzece Warcie bezpośrednio. Zwiedzałem te tereny, pan Jacek Wojciechowski, właśnie architekt, mnie tam kiedyś zaprosił, także nawet z XIV wieku są pierwsze mury z czasów, gdy osiadł tutaj Marcin Herbu-Zaręba, ten słynny, nasz najsłynniejszy nasz przodek. Obok znajduje się przeprawa promowa od wieków, także właściciele Sławska, którzy poza rzeką Wartą w stronę Goliny byli właścicielami dóbr, łąk i pól uprawnych, już tę przeprawę promową utrzymywali, a w ogóle kiedyś, nie jest to dokładnie udokumentowane, ale gdy państwo Wojciechowscy właśnie robili takie wykopy, budowali małą marinę, małą przystań dla białej żeglugi przy rzece Warcie, to firma, która wykonywała to, te koparki wyciągały takie bele po pół metra czarnego dębu, które były jako słupy, służyły przy tej przeprawie promowej. Obecnie przeprawa promowa też jest czynna, też tam nasi mieszkańcy i nie tylko nasi, z innych okolicznych miejscowości też tam posiadają swoje pola uprawne i łąki.
7: Panie Wiesiu, zapytam o legendę Marcina, on tutaj stoi, też pilnuje was, jest jego taki pomnik zrobiony w centrum Sławska. Z czym wiąże się ta legenda? Czym on się przysłużył tutaj dla was?
11: Przyszedł właśnie tutaj w XIV wieku, na początku 1300 któryś tam lat. I czym się zasłużył? No był bardzo dobrym gospodarzem, no i był tym rycerzem, który pod numerem 40 jest to udokumentowane. Nawet byliśmy z wycieczką w Malborku i w kronikach kanonika kapituły krakowskiej Jana Długosza, słynnego kronikarza, jest umieszczone, a chyba Jan Długosz nie kłamał, że pod numerem 40 rycerz Marcin Herbu-Zaręba ze Sławska prowadził rodową chorągiew Zarębów do bitwy pod Grunwaldem. No i potem te wszystkie nadania i ziem od króla Władysława Jagieły i to, że był opiekunem jego synów i Władysława Warnieńczyka i Kazimierza Jagiellończyka i te jego tytuły, i starosty kalickiego, i wojewody wielkopolskiego. To chyba za te wszystkie zasługi, jakie poniósł dla naszej ojczyzny w bitwie pod Grunwaldem i nie tylko, bo był bardzo dobrym gospodarzem. Jakiś czas organizowaliśmy w okolicach właśnie bitwy pod Grunwaldem, około 15 lipca, organizowaliśmy takie słynne festiwale historii i kultury. To głównym organizatorem było Stowarzyszenie Naszych Młodych Mieszkańców, nazywało się to Pracownia Sławsk. Włączały się w te organizacje tych festiwali wszystkie organizacje nazwane są SOS, Sławskie Organizacje Społeczne i Koło Gospodyń Wiejskich i Ochotnicza Straż Pożarna i Szkoła Podstawowa, Radni, Rada Sołecka, także masę ludzi było zaangażowanych. Zapraszaliśmy na te nasze festiwale przedstawicieli 6 gmin należących do Stowarzyszenia Solidarnych Partnerstw z siedzibą w Starym Mieście. To są gminy Grodziec, Żgów, Tulisz, Rych,

0: Wielkiego. Wyrzeźbił tę postać rycerza. Trzy szlaki rowerowe. Jest podkuta szóstka konna, jest rowerowa szóstka. No i Słask, ta przeprawa promowa znajduje się na terenie Wielkiej Pętli Wielkopolskiej, która obejmuje rzekę Wartę, Noteć, jezioro Gopło, jezioro Konińskie. U nas właśnie bardzo często sobota, niedziela, nieraz w tygodniu jest wybudowana przez gminę Żgów, przez lokalną organizację turystyczną Marina i było takie stowarzyszenie, już się rozpadło, Stowarzyszenie Dzikie Bobry. Wybudowana jest przystań, gdzie właśnie ci płynący kajakami zatrzymują się. Mamy pasjonatów historii w szkole naszej podstawowej imienia Kornela Markuszyńskiego i te dzieci już znają historię, które się interesują w ogóle. Nie?
1: Panie Wiesiu, zapytam jeszcze o zamek, bo to też jest ciekawe.
0: Obecni właściciele pałacu, państwo Aleksander i Jacek Wojciechowscy, mieszkają tu. To ciekawe, w XIV wieku oglądaliśmy te piwnice z panem Wojciechowskim. Tam są mury budowane z kamienia w tych piwnicach szerokości 1,5 metra. Jakie to musiały być potężne głazy umieszczone. Od wieku, od XIV wieku, ja potem chodziłem do szkoły podstawowej, pomimo że Warta wylewała, nie było jeszcze zbiornika retencyjnego w Jeziorsku, to jaką musieli mieć technikę ówcześni budowniczowie, że tam nigdy nie było wody w tych piwnicach i nie ma nadal.
1: Właśnie, bo dodajmy, że ten zamek mieści się przy samej Warcie.
0: Gdy nie było Jeziorska, zbiornika retencyjnego w Jeziorsku, to woda przecież zimą, wiosenne roztopy jak były, woda stała przy murze, także nie można było przy tym murze przechodzić.
1: Ile tam jest pomieszczeń?
0: 8 klas lekcyjnych na pewno, bo była 8-klasówka, podstawówka, był pokój nauczycielski z takim magazynem, pomieszczenia kuchenne i wtedy nie było dyrektorów. Pokój pana kierownika szkoły. Także 12 albo 14 pomieszczeń.
1: Zamek, rzeźba Marcina, to są rzeczy, które warto zwiedzić na pewno w Słasku. Do tego dodajmy, tak jak pan już też wspomniał, oczywiście piękny brzeg przy Warcie, przeprawa, gdzie można się przedostać z jednej strony na drugą.
0: Co jeszcze? Kościół z 1614 roku. W 2014 roku ówczesny biskup włocławski Wiesław Alojzy Mędrak był tutaj u nas. Była rocznica 400-lecia konsekracji tego kościoła. Znajdują się tam z XVII wieku i z XVIII rzeźby, na pewno bardzo zabytkowe, o których pisał pan Jerzy Łojko tutaj i opisywał to wszystko, wydał już właśnie obecny właściciel Słowska, pan Jacek Wojciechowski, wydał dwie książki o Słowsku, Dominium Słowsk i Marcin ze Słowska Herbu Zaręba. Dwie książki już są wydane przez niego, dokładne dane historyczne są tam podane. Co jeszcze? Mamy Aleję Kasztanowców, którą od 2004 roku 32 drzewa ratujemy, bo wtedy Europa została zaatakowana przez szkodnika, który przyleciał do nas z Chorwacji. W całej Europie kasztany chorują, śrutówka kasztanowcowiaczek. Od 2004 roku ratujemy te aleje kasztanowców, były prowadzone nawierty, wpuszczane soki, są zakładane opaski z feromonami, które feromony wydają z siebie zapach samiczek, gdy samczyki się przyklejają. W 2008 roku ta aleja uchwałą Rady Gminy w Żgowie została uznana jako pomnik przyrody. Jak gdybyśmy minęli te aleje, zabytkowy cmentarz. Zabytkowy cmentarz, na którym znajdują się groby i proboszczów, którzy pracowali w tej parafii. Jest przykładowo grób rodziny Zarzeckich, którą opiekuje się nasze koło gospodyń od lat. I jest ksiądz Aleksander, leży tam, spoczywa ksiądz Aleksander Zarzecki, proboszcz parafii. Jego ojciec, który był oficerem wojsk napoleońskich, też tam leży i matka Konstancja, Piotr Zarzecki, ten ojciec. I tam jest wszystko, pisze, że brał udział właśnie w wyprawie cesarza Napoleona I na Moskwę. I potem ten słynny odwrót w bitwach pod Budziszynem, pod Lipskiem. Znajdują się pomniki byłych właścicieli Słowska nawet, którzy właśnie spoczywa Maria z Wężyków Przyłuska. Raz w roku przyjeżdżają tutaj jacyś potomkowie tej słynnej rodziny. Gdy Jan Rudzki, Herbu Wężyk, w latach 1840-1870 właściciel Słowska, przyjeżdżają z Warszawy. Utrzymujemy też ten grobowiec. Są tam właśnie, spoczywają, pisze na tych niektórych nagrobkach sędziowie pokoju, że obywatelami ziemskimi byli. Spoczywają proboszczowie, którzy pracowali w tej parafii. I gdybyśmy dalej szli w stronę kilometr ze cmentarzem, w stronę lasu, to były folwarki właśnie tego Dominium Słowsk, folwark Kowalewek i folwark Branno. I w lesie jest to cmentarz choleryczny z 1864 roku. Był tam kiedyś drewniany krzyż, zniszczony. I wie pani, ja też jestem pasjonatem historii. Mój dziadek

0: Ignacy Michalak był włodarzem, to był taki jakby trzeci po Bogu, bo był dziedzic, rządca i mój dziadek był włodarzem tego Karola Kundego, ostatniego właściciela Sławska. I jemu opowiadał, mojemu dziadkowi, jego dziadek, że w 1864 roku została przywleczona przez wojska carskie po stłumieniu powstania styczniowego trzecia fala epidemii cholery, bo pierwsza była w 1812, gdy Rosjanie wygrali z wojskami Napoleona i ich tutaj gnali. Potem druga fala była tej epidemii cholery w 1832 roku po powstaniu listopadowym i trzecia w 1864 powstaniu styczniowym. To mój dziadek mi opowiadał to, co usłyszał od swojego dziadka, że z okolicznej miejscowości Zosieczy, Branna, Kowalewka, Babi, Sławska właśnie, tam były kopane doły. Tych ludzi podobno przywozili tak jak zwierzęta, ściągali hakami w te doły, przesypywali wapnem. Następna leżała warstwa tych zmarłych na cholerę i ten drewniany krzyż, który się przewrócił, ja po pierwsze, że dużo wiedziałem od swojego dziadka, po drugie nauczycielką historii w mojej szkole podstawowej była taka pani Michalina Pęcherzewska, która dużo mówiła spoza książki Wiadomości, a ja, mnie to interesowało i staraniem tutaj nas, wszystkich tych aktywnych mieszkańców, zdobyliśmy fundusze i jest teraz postawiona tam tak zwana karawaka. Jest to krzyż metalowy i jest tablica pamiątkowa, że właśnie zmarłym w czasie epidemii cholery w 1864 roku mieszkańcy Sławska. Jest karawaka, to jest krzyż taki dwuramienny, nie jest skrzywiona jedno ramię jak u prawosławnych, jak na prawosławnych krzyżach, tylko jest jedno ramię krótsze, drugie jest dłuższe i jest tak zwana karawaka, także po sobie zostawiliśmy na pamiątkę. Dalej idąc, byśmy trafili na pomnik za tym cmentarzem cholerycznym, gdzie w czasie wojny, ostatnie dni wojny, została zamordowana rodzina Stuczyńskich za pomoc partyzantom radzieckim. W straszliwych okolicznościach zginęli, zostali podpaleni, spaleni żywcem. Właśnie na naszym cmentarzu znajduje się grób tej rodziny Stuczyńskich w okolicach 16-15 stycznia. Zawsze nasze delegacje ze szkoły podstawowej, władze gminy, my tutaj, Ochotnicza Straż Pożarna ze Sławska i z Kowalewka, składamy tam kwiaty, zapalamy znicze i jest czytana historia tego mordu, bo Konin został wyzwolony 21 stycznia, a to się stało 16 stycznia, także brakło i 5 dni, żeby ci ludzie przeżyli szczęśliwie wojnę. Za pomoc udzieloną partyzantom radzieckim, którzy tam podobno byli na kieracie rozkowany, któryś z tych partyzantów był, kajdany miał tam rozkowane i mieszkający dalej taki Volksdeutsch doniósł to do Niemców i tak się zemścili na tym rodzie, na tej rodzinie.
1: Panie Wiesz, jeszcze jedno pytanie, chodzi mi o tą fabrykę fajansu.
0: No to była tak, podobno była dobra ta glinka, która potrzebna jest do wyrobu tej porcelany i fajansu, że ten ówczesny właściciel Jan Rudzki Herbowężyk tę fabrykę fajansów tu wybudował.
1: Gdzie ona była zlokalizowana?
0: Już tam nie ma nic, stare budynki, które zostały zburzone i już nowe budynki tam są, ale wyroby z naszej fabryki fajansów znajdują się, jak mówiłem, w Muzeum Narodowym w Krakowie. Byliśmy z wycieczką, widzieliśmy, także mam satysfakcję, że jestem sołtysem nie byle jakiej wsi, tylko z historią piękną.
1: Jakie tam naczynia w tym muzeum pan zobaczył?
0: No to były talerze, filiżanki, takie właśnie wyroby, także to, co kiedyś tam było produkowane w kole, to no może mówić przeze mnie zbyt silny lokalny patriotyzm, ale te kolskie produkowane w czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej nie umywały się do tych naszych sprzed prawie 200 lat. No takie codziennego użytku, które były podawane jako zastawy stołowe, także nie była to na pewno porcelana słynna miśnieńska, która kiedyś była, ale była słynna. No przy przeprawie promowej, wspólnie z tym Stowarzyszeniem Młodych Pracownia Sławsk, zamontowaliśmy tablicę, na której znajduje się dużo właśnie, może gdybyśmy tam byli, to byśmy, by pani zobaczyła, na pewno pani redaktor, te wszystkie wzmianki i o pałacu w Sławsku. Przy kościele znajduje się jedna z tych tablic, mówiąca o historii kościoła, tego z 1614 roku. I jest tablica Flora i Fauna, coś znajduje się tutaj właśnie w dorzeczu naszym Warty. I o tym przecięciu tych szlaków turystycznych. Trzy szlaki piesze, jeden szlak rowerowy, podkuta szóstka konna, no i o wielkiej pętli wielkopolskiej, nie tej wodnej. Tego, co jeszcze ja wiem z innych źródeł, bo mam dużo wiadomości właśnie w pierwszej kadencji, gdy zostałem radnym, 98-2002. Nas to bardzo interesowało i z drugim radnym pojechaliśmy, umówiliśmy się z klasztorem cystersów w Lądzie, obecnie Salezjanów w Lądzie nad Wartą. Oczywiście musieliśmy tam pewne opłaty uiścić za dotarcie do tych dokumentów i zakserowanie tego wszystkiego. To ten obecny kościół murowany jest trzeci na tym samym miejscu. Pierwszy podobno był, w ogóle na plebanii znajduje się spis wszystkich proboszczów od najdawniejszych czasów. Pierwszy jest ksiądz Zachariasz 1400 bodajże 6 roku, ale no tak, no ta parafia to ma już naprawdę dużo lat i to był pierwszy drewniany, który w czasach powrotu neopogaństwa został spalony przez pomorzan podobno. Drugi był też spalony przez krzyżaków w czasach, gdy królem był Władysław Łowietek. Słynna bitwa tutaj była pod Koninem, gdzie nawet nasza rzeka Powa płynąca, Posoka w ogóle, ta miejscowość, to podobno pochodzi od czasów bitwy króla Władysława Łowietka z krzyżakami, że ta Powa płynęła, spływała krwią i nazwa tej miejscowości Posoka, od Posoki, od krwi, nie? Że wtedy był spalony drugi drewniany przez krzyżaków i potem jak Władysław Łowietek gnał ich z powrotem na ich ziemię pod Płowcami w 1333 roku. Słynna zwycięska bitwa była z krzyżakami króla Władysława Łowietka.
1: Myślę, że jest pan naprawdę chodzącą encyklopedią, jeżeli chodzi o Sławsk. Podsumowując, panie Wiesiu, jeżeli przyjeżdża ktoś do Sławska, co warto zwiedzić w Sławsku?
0: No na pewno kościół świętego podejrzania świętego Wawrzyńca, na pewno ten pałac, na pewno cmentarz parafialny, gdzie znajduje się dużo tych starych, zabytkowych pomników. Gdyby ktoś mnie właśnie chciał, to bym, żeby coś opowiedzieć, to ze mną mówić, bo mnie brakuje czasu, tak jak pani redaktor, nie? No ale jeszcze mamy przecież to zabytka, no ale mamy piękną szkołę podstawową imienia Kornela Makuszyńskiego, wybudowana z zespołem boisk, jest siłownia zewnętrzna, jest dla dorosłych, jest orlik, jest boisko do piłki siatkowej, mamy nowo wybudowaną oczyszczalnię ścieku, która obsługuje na chwilę obecną miejscowości z gminy Żgów, Osiecze, Sławsk, także wielka przepustowość wybudowana z dofinansowania dużego Unii Europejskiej. To są piękne ulice porobione, ale jeszcze jest dużo roboty. Także podejrzewam, że braknie mojej kadencji, żeby to wszystko zrobić. Jeszcze potrzeba dużo ulic. Na wszystko trzeba fundusze, ale dużo ludzi jest ofiarnych. Sponsorzy znajdą się.
1: Ja chętnie zawsze skorzystam z zaproszenia. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: A ja zachęcam was do odwiedzania Sławska. 5 pomników przyrody ma Koniński Park Chopina. O szczegółach powiedział mi Tomasz Andrzej Nowak, koniński radny.
2: Pomników przyrody w Parku Chopina jest 5 oficjalnych. No, oczywiście mogłoby być ich więcej. Być może tak będzie, ale na razie 2 z nich były wpisane do rejestru zabytków jeszcze w latach 50., czyli w głębokim PRL-u. Z tym, że były one wpisane, ale bez imion. I to było takie trochę dziwne, bo przeważnie jak się nadaje, to się nadaje imię. A one tak zostały wpisane jako takie, które no, są największe na tę chwilę, mimo tego, że obok nich rosły też inne, które by mogły być chronione w taki ścisły sposób. Pierwszy z nich to jest ten wielki dąb, który jest w rejonie tutaj fontanny. Jak się wchodzi do głównym wejściem, się wchodzi na wprost, widzimy fontannę i po lewej stronie jest ten największy, najpotężniejszy nestor naszych dębów, których w parku będzie około 750 wszystkich dębów. Nikt by pewnie tego nie powiedział. Licząc od takich najmniejszych, które można objąć dwiema rękami, czyli powiedzmy z jakim tam powiedzmy obwodem 35 cm, 40. Tak, a tutaj mamy takie, co mają po 480 cm. Także od maluszków, od dzieciaczków, po takich właśnie starych dziadków, jak te, które zostały pomnikami przyrody. No i ten pierwszy właśnie w rejonie fontanny. Ja akurat jako radny zgłaszałem ten wniosek i właśnie ten dom, on był tym pomnikiem przyrody od lat 50., bezimienny, więc otrzymał imię Fryderyk. Park jest Fryderyka Chopina, no więc on jest właśnie został Fryderykiem Chopinem, który się opiekuje pozostałymi całym parkiem. Drugi to jest, idąc w stronę Placu Zabaw, przechodzimy główny plac i idziemy główną aleją tą w stronę ulicy Nadrzecznej i po prawej stronie stoi Stanisław Moniuszko. To jest dąb, który w momencie, kiedy był wpisywany jako pomnik przyrody, był dębem zdrowym, a na tę chwilę, jak się już pod niego podejdzie, on już nie ma połowy swojej korony. Niestety. Był trafiony z tego, co ustalił pan profesor Siewniak, który go badał i który mierzył statykę jego pnia. Został minimum dwa razy, jako największy pośrodku parku, został minimum dwa razy trafiony piorunem, które popaliły mu po prostu końcówki korzeni. I w momencie, kiedy jednocześnie spadło lustro wody na całej Starówce, w parku też, o minimum metr, ja myślę, że nawet i półtora metra, te drzewa się nie dożywiają i te najstarsze mają właśnie najgorzej. I on przestał dożywiać koronę. Nie miał sił, a jednocześnie nie miał czym. I obumarł. I trzeba było dla bezpieczeństwa po prostu zmniejszyć jego koronę. I on teraz stoi jako taki, już taki trochę właśnie inwalida. Cały czas jeszcze wypuszcza, ma zielone, już nie tak wysoko. Docelowo będzie po prostu takim, jak to się mówi, ostańcem. Oczywiście cały czas jest pomnikiem przyrody, który też ma swoje walory takie właśnie edukacyjne, bo przeważnie wszyscy chcą podziwiać to, co jest właśnie piękne, dorodne w danym momencie. A drzewa i rośliny, tak jak zresztą my ludzie też, mamy swój cykl. I od tych maluchów, o których wcześniej wspomniałem, do właśnie takich starych, schorowanych, steranych swoim życiem przyrodniczym drzew, można pokazać na jego przykładzie dzieciom, które odwiedzają park, że nie tylko są młode drzewka, nie tylko te piękne, majestatyczne, ale są też takie, które już po prostu zaczynają zamierać. On może zamierać bardzo długo, być może nawet jeszcze nas przeżyje, a może umrzeć w ciągu kilkunastu może najbliższych lat. Trudno to powiedzieć, zobaczymy, jakie będzie miał warunki. Trzeci z tych dębów, i to już jest dąb, który został zgłoszony przeze mnie jako pomnik przyrody i otrzymał swoje imię, to jest ten piękny dąb, który jest pośrodku placu zabaw i to jest dąb Ignacy i dlatego, że Ignacy Paderewski. Tak, więc to jest kolejny muzyk, który posiada dom swojego imienia u nas w parku, więc park się zrobił takim parkiem muzycznym. Nie tylko ze starą Fryderyka, ale już teraz koledzy dołączyli i następcy, prawda? Więc jest ten Ignacy, on też został odpowiednio przycięty, przyjechali tutaj specjaliści, dokonali odpowiedniej korekty korony, tak żeby też mógł się dobrze rozwijać. Wcześniej zajęli się właśnie tym wcześniej wspomnianym schorowanym Stanisławem. No i teraz musielibyśmy się cofnąć do głównego placu parku, przejść do amfiteatru, stanąć na trybunach, na wprost, ja tak mówię, żeby słuchacze sobie wyobrazili.
1: Taka wycieczka wirtualna.
2: Wirtualna wycieczka, jak stajemy na trybunach i patrzymy na wprost amfiteatru na scenę, to po prawej stronie też rośnie taki piękny właśnie dąb i on jest Henryk, bo Henryk Wieniawski. I ten Henryk to jest taka ciekawostka, bo on jest taki trochę bardziej rozwinięty w stronę wschodnią, w stronę bramy parku, a w tą stronę trochę słabiej. A dlaczego? Bo miał brata. Tylko że brat to był taki potężny dąb, taki jak ten też, z tym, że był rozrośnięty w formie litery V. Był zrośnięty na wysokości około pół metra i po prostu podczas jednej burzy, jak porządnie dmuchnęło, to on się po prostu rozpękł, położył i tylko po nim jest teraz taki malusieńki, kwiecisty skwer, no taki klombik, prawda, po nim. No a ten jego brat dzięki temu dalej się rozwijał, a później został pomnikiem przyrody. Tamten się chyba przewrócił jakoś w końcu lat 80. bodajże, a może na początku 90., więc ten miał kolejne 30 lat, żeby sobie spokojnie się, 30-35 lat, żeby się spokojnie rozwijać. I mamy jeszcze jeden dąb w takim bardziej niepozornym miejscu. Wchodząc do parku główną bramą, nie idziemy prosto na fontannę, tylko skręcamy w pierwszą piaszczystą alejkę, która idzie wzdłuż ulicy Kościuszki i tam dochodzimy do takiego właśnie pięknego dębu, rozrośniętego w dwa pnie i to jest Karol Szymanowski. I to jest ten piąty dąb, czyli te trzy, o których wspomniałem, Ignacy na placu zabaw, Karol przy amfiteatrze i znaczy Henryk przy amfiteatrze i Karol tutaj przy ulicy, bliskości ulicy Kościuszki, one stały się nowymi pomnikami i dostały te imiona, więc mamy ich pięć I myślę, że to jest dla naszego parku jakaś taka też nobilitacja, bo trzeba powiedzieć, że te dęby na pewno pamiętają początki parku. Bo park w Koninie jest o tyle unikatowy, że to nie jest park podworski, bo był przy jakimś szlacheckim dworze. Nie jest przy jakiejś rezydencji magnackiej, pałacowej. Nie jest przy jakimś klasztorze, tak jak w wielu miastach, że to był dawniej ogród zakonników, który się przerodził w park i został udostępniony. Nie. Nasz park w Koninie powstał, jego początki sięgają 1832 roku i burmistrz Konina Jan Ruciński w pewnym momencie podjął decyzję, że robimy w Koninie park. I siłami i finansami też mieszkańców Konina ten park zaczął powstawać i doszedł dosyć szybko do właśnie takiej wielkości obszarowo, jak mamy dzisiaj. W poszczególnych latach zrobiono kolejne nasadzenia, dosadzenia, wytyczano alejki, ten układ się trochę zmieniał, ale była taka sytuacja, że większe miasta niż Konin, zwykłe powiatowe miasto, prawda, miało park, inne miasta nie. I nawet w Poznaniu nie było takiego parku własnego, miejskiego. Dopiero później sobie założyli. My mieliśmy i to nas jako Konin też wyróżnia, bo jako ten najstarszy park jest uznawany park w Kaliszu, a nasz jest niewiele młodszy tak naprawdę. Więc park w Koninie jest jednym z najstarszych. Budzi zachwyt wielu osób, które tutaj przyjadą. No i dodatkowo mamy też przecież w nim mini zoo. I to jest dodatkowa atrakcja, też takie jedyne, całkowicie ogólnodostępne i za darmo w tej części Wielkopolski. Tutaj, no nie mamy tutaj biletów, a mamy taki asortyment zwierząt, który zachęca do przyjścia, bo nawet przecież dzieci, które się wychowują w blokowisku, jeżeli nie mają rodziny na wsi, to nie mają zobaczyć kurę, gołębie, koniki, chociażby nawet te dziki, które są, Daniele i tak dalej. To taka jest miejska atrakcja. Myślę, że Konin, dobrze, że Konin to ma i to też nas właśnie pozytywnie wyróżnia na tle innych miast.
1: I ja dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich serdecznie.

jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem, jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

0: SK2 Konin.
1: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem znad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

0: Polska 2. Konin.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.